0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pulchniutki, słodziutki, malutki. A jeśli nie malutki, no to niech będzie młodzieniec w powłóczystych szatach. O uduchowionym spojrzeniu i obowiązkowo złożonych rękach. No i musi mieć skrzydła. Wypisz, wymaluj aniołek na naszą miarę. Zupełne przeciwieństwo dzisiejszych patronów. Posłańców żywego Boga, archaniołów. Michała, który z okrzykiem „Któż jak Bóg?” rzuca się do walki z Lucyferem i zbuntowanymi przeciw Stwórcy aniołami. Gabriela, na którego głos ulękła się nawet Maryja. I Rafała, który wraz z Tobiaszem wyrusza w niebezpieczną podróż, ratując go od śmierci i chroniąc przed demonami. To są pełnokrwiste sylwetki, dalekie od naszych nijakich wyobrażeń. Pełnokrwiste, choć aniołowie, jako byty duchowe, ciał nie potrzebują. To kim są, zdradzają nam ich imiona. Michał swoje imię zawdzięcza bojowemu okrzykowi. Po hebrajsku znaczy ono dokładnie „Któż jak Bóg?”. Dlatego Michał to książę aniołów, anioł sądu i bożych kar, ale także Bożego miłosierdzia. Archanioł Gabriel z kolei to zwiastun dobrej nowiny, przez którego Bóg objawia swoją wszechmoc. Dlatego jego imię znaczy mąż Boży. No i jest jeszcze archanioł Rafał. Ten, który w ludzkiej postaci towarzyszył Tobiaszowi w podróży, prostując jego życiowe ścieżki i pomagając mu. Cóż jednak innego miał robić ten, którego imię brzmi „Bóg uleczył”? Michał, Gabriel, Rafał. Trzej Boży posłańcy, a ponieważ naprawdę Boży, dlatego tak dalecy od znanych nam z obrazków Kupidynów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio

0: Dzień dobry, tu Radio Emaus. 2 sekundy po godzinie 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Podpoznańska rokietnica ma nowego wójta. 4 października przez Poznań przebiegną maratończycy. Będą utrudnienia w ruchu. Dziś obchodzimy Dzień Kawy. W Polsce przedwczoraj nie tylko w Krakowie wybierali włodarza miasta. Zakończyły się również wybory w podpoznańskiej rokietnicy. Ich wyniki zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Wybory na wójta zakończyły się już w pierwszej turze. Zwycięzcą został dotychczasowy pełniący obowiązki wójta i wieloletni wicewójt Arkadiusz Klapiński. Uzyskał 51,5% głosów. Drugie miejsce zajęła popierana przez Koalicję Obywatelską Izabela Dziamska. Na kandydatkę KO zagłosowało ponad 18,5% wyborców. Ostatnie miejsce na wyborczym podium zgarnął z wynikiem blisko 10,5% kandydat PiS Ryszard Sklepik. Reszta kandydatów nie przekroczyła wyniku 10% głosów. Do urn poszło łącznie ponad 48% mieszkańców, czyli ponad 8 tysięcy osób. Arkadiusz Klapiński zastąpi na stanowisku Bartosza Derecha, który został zastępcą prezydenta Poznania. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W najbliższy weekend w Poznaniu wystąpią utrudnienia komunikacyjne w związku z niedzielnym maratonem. Największe zmiany będą miały miejsce od godziny 8, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Zmiany będą dotyczyły wszystkich linii, natomiast po to, żeby zapewnić przejazd pomiędzy węzłami albo na takich krótkich odcinkach, gdzie tego transportu tramwajowego nie będzie z uwagi na to, że linie tramwajowe będą te zasadnicze pozmieniane, będzie zorganizowanych aż 10 wahadłowych dodatkowych linii tramwajowych, na których ruch będzie się odbywał na takich krótkich odcinkach, na przykład Cmentarna Junikowo.
2: Utrudnienia wystąpią również w funkcjonowaniu linii autobusowych.
4: 30 linii, aż zmiany będą dotyczyły. Część będzie linii zawieszonych, część będzie miała skrócone trasy, a część bardzo zmienione trasy. Dlatego też wielki apel i prośba o to, żeby w miarę możliwości sprawdzić sobie na stronie internetowej, jak to będzie wyglądać.
2: Szczegóły dotyczące zmian są dostępne na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.
1: Z Poznania.
2: Poznański Oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Poznań Jutra oraz Rada Osiedla Sołacz zapraszają dziś na otwartą debatę poświęconą przyszłości Golęcina. Chcą wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozwijać Golęcin, żeby sport, przyroda i potrzeby mieszkańców tworzyły jedną, dobrze przemyślaną całość. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Informacje z kraju.
2: Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem, jeszcze inni z lekko palonych ziaren. Właśnie dziś obchodzimy Dzień Kawy. Ziarna trafiają do nas z daleka Afryki, Ameryki Południowej lub z Azji. To tam kawa rośnie na plantacjach, mówi Przemek Kazaniecki, właściciel palarni kawy w Szczecinie.
5: To jest taki gęsty krzaczek, kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu takiego ziarna, najlepiej jasnym paleniu, mamy do czynienia z napojem, który jest delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki. Są też specjaliści, Q-graderzy, którzy zajmują się właśnie ocenianiem tego.
2: Co ciekawe, choć ziarna do Polski importujemy, to jednak wypalamy tu od ponad wieku. Ośrodkiem wypalania kawy był wtedy Szczecin, gdzie kawa trafiała dzięki obecności portu.
5: Przed wojną tych palarni było dużo, dużo więcej. Kiedy w Europie powstawała moda na palarnie, to Szczecin wcale nie odbiegał od tej mody i tutaj było około 30 palarni. W tej chwili jest około 12 i wszystkie radzą sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze. Pod względem organizacyjnym i biznesowym myślę, że można powiedzieć, że to jest czołówka.
2: Ważne jest, aby z kawą nie przesadzać. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie należy przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada 4 filiżankom.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Ta ostatnia informacja, pani redaktor, to mnie trochę tutaj zmroziła. No ale to kto to uznał, że taka właśnie ilość? 11 stopni na termometrach, może nie o kawie teraz, chociaż trochę o kawie będzie. 11 stopni na termometrach w Poznaniu, odczuwalna temperatura 9 stopni, a ciśnienie atmosferyczne wysokie. No to pytanie, jakie macie ciśnienie krwi, bo to ma znaczenie, czy pijecie kawę rano, czy nie. Natomiast ciśnienie atmosferyczne 1027 hektopaskali, a więc już o poranku bardzo wysokie. No ale to będzie raczej pochmurny dzień dzisiaj. Mało będzie przejaśnień, ale gdzieś tam tam się pojawią, no a temperatury maksymalne 23 stopnie, ale to dopiero około godziny 15-16. Tak będzie dzisiaj w Poznaniu.

0: nawet cię nie pytam, ile kawy pijesz dziennie, ale te 4 to było tak, sama to z własnego doświadczenia zapisałaś, czy?
1: Nie, to tak Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności Unijny tutaj zadecydował. Ja absolutnie nie mieszałam w tym nic.
0: Ale wiesz, że każdy inaczej to jakoś tam odbiera.
1: No i filiżanki są różnej wielkości,
0: no
1: prawda?
0: No właśnie, ta do espresso jest taka maciupeńka, że no, gdybyśmy to liczyli, no to w ogóle o czym my tutaj rozmawiamy. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry, mówimy wam, drodzy słuchacze. No to na początku wet, wet, wet.

0: powiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
2: Bóg pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry.

29 września dzisiaj. I w kalendarzu archaniołowie się pojawiają. Michał, Gabriel i Rafał. Michał, jego imię oznacza któż jak Bóg. To jest anioł wojownik i obrońca. Gabriel, jego imię oznacza Bóg jest mocą i jest posłańcem najważniejszych nowin. No i Rafał, jego imię oznacza Bóg uleczył, to uzdrowiciel i opiekun w podróży. A zatem dzisiaj dla tych, którzy te imiona archaniołów noszą, wszystkiego najlepszego, ale też dla innych jubilatów, solenizantów, którzy dzisiaj rozmaite rocznice obchodzą, też wszystkiego najlepszego od Radia Emaus. Dzisiaj 29 września i w zasadzie wrzesień się kończy, a temperatury, no niczego sobie, prawda? Bo dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy w Poznaniu 23 stopnie, więc jak na 29 września 23 stopnie w ciągu dnia, to jest naprawdę bardzo ciepło. I to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperatury, te takie wysokie temperatury, bo okazuje się, że zimy na razie na horyzoncie nie widać. Ja to mówię trochę tak z takim smutkiem w głosie, bo jednak jestem miłośnikiem sportów zimowych. No i gdy nie będzie zimy, to nie będzie po czym jeździć. Nie będzie śniegu, nie będzie mrozu. No a to jednak jest też ważne.

0: Autopromocja.
1: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
2: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, o ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
3: Hit the beat and take it to the best now.

Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee, trwa odliczanie, bo prawdopodobnie, bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że Krista Pike, skazana na karę śmierci za zabójstwo 19-letniej Colleen Slimer, może zostać stracona właśnie 30 września w stanie Tennessee. Jej egzekucja dojdzie do skutku, jeśli dojdzie jej egzekucja do skutku, to będzie to pierwsza taka egzekucja kobiety, bo ostatnia stracona kobieta w tym stanie Tennessee była 200 lat temu. Jeszcze jest szansa na odwołanie się od tej decyzji. Wszystkie środki oczywiście zostały podjęte do tego, żeby się odwołać od decyzji, od kary śmierci. No i może być ona zamieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia. Natomiast czy Sąd Najwyższy zatrzyma egzekucję Christy Pike? No to będziemy obserwować i to tak naprawdę w najbliższym czasie się to musi rozstrzygnąć, ponieważ na 30 września ten termin tej egzekucji jest wyznaczony. 38 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Emaus. U nas za moment na antenie Sylwia Grzeszczak. Yeah.

0: smogu.
1: Tak, zaciągam się powietrzem, bo otwarte okno mamy w studiu i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj można to spokojnie robić, dlatego że zawartość pyłu PM2,5 w powietrzu, co prawda dość wysoka, bo 78% stanowi pył PM2,5 w powietrzu, no ale to jest jednak 19,48 mikrograma na metr sześcienny, to jeszcze nie jest aż tak źle, a jeśli chodzi o pył PM10, on stanowi 43% tego, czym oddychamy, no i tutaj mamy wartość 21,66 mikrograma na metr sześcienny. Przez cały dzień dzisiaj tak będzie, nic się nie popsuje, wiatr śmiga jak trzeba, pozwala sobie nawet na porywy wiatru sięgające dzisiaj 50 km na godzinę, no i jutro ma być podobnie, więc póki co nie musimy się martwić tym, że jakość powietrza nam się pogorszy. Raczej będzie taka jak trzeba, czyli dobra. No ale jeśli chodzi o biometr, to on tylko obojętny dzisiaj. A w nocy będzie korzystny. W nocy będzie korzystny.

Już mówi się o niesamowitych owocach wizyty papieża Leona we Francji. No bardzo uroczyście, bardzo tak emocjonalnie też przyjęli papieża Francuzi. Czekali na niego wiele lat, no ale też Francja mocno zlaicyzowana, a okazało się, że jednak tłumy czekały na głowę kościoła katolickiego i no, ta wizyta na pewno pozostawi wiele bardzo znakomitych akcentów, znaków, owoców, które będą pączkować. Na pewno będą pączkować. Jestem o tym przekonany.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na 7 do pracy, a jeszcze jest w samochodzie, no to spóźniony już jest, bo 3 sekundy po godzinie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Koniec remontów tras tramwajowych w Poznaniu i początek następnych. Pniewy zapraszają na ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej. Studenci szykują się do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Od 3 października tramwaje znów będą mogły kursować przez most Świętego Rocha. Skończy się także remont trasy wzdłuż ulicy Roosevelta. Ten remont trwał dłużej niż wcześniej planowano. Dlaczego, wyjaśnia Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej, prace w tym rejonie potrwają o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano, zakończą się 2 października.
2: W sobotę na oba odcinki wrócą już tramwaje. Zacznie się natomiast remont na moście teatralnym od strony ulicy Fredry, który ma potrwać do 30 października. Oznacza to, że trasą pomiędzy Teatralką a centrum nie będą mogły kursować tramwaje.
1: Informacje z Poznania.
2: Miejski inżynier ruchu informuje, że do 30 września ze względu na montaż wieży telefonii komórkowej zamykana będzie jezdnia północna ulicy Serbskiej, od skrzyżowania z ulicą Lechicką do ulicy Wilczak. Prace prowadzone będą w godzinach nocnych od 22 do 5 rano i w tym czasie nie będzie możliwości skrętu z Lechickiej w Serbską, a na Lechickiej w rejonie skrzyżowania obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Wystąpią też ograniczenia ruchu rowerowego i pieszego.
1: Informacje z Pniew.
2: Ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej odbędzie się 24 października w Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ październik jest miesiącem poświęconym Maryi. Jak podkreślała w porannej rozmowie Radia Emaus koordynatorka przeglądu Paulina Królak, szczególne wzruszenie zawsze budzi chwila, gdy wszyscy uczestnicy śpiewają hymn przeglądu.
4: Chcę, żeby to była prosta piosenka maryjna, żeby nie była to zbyt skomplikowana, żeby każdy mógł się jej w miarę szybko nauczyć. Później jest taki moment przed galą, że wszyscy wychodzą na scenę i wówczas wykonują ten utwór maryjny. Cudowne uczucie, kiedy widzi się przed sobą 200 osób, którzy śpiewają z radością, grają na swoich instrumentach i śpiewają właśnie ten nasz wspólny hymn. A jest to piosenka maryjna Święta Maryjo Królowo.
2: W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły muzyczne i schole. Kartę zgłoszeń można przesyłać jeszcze do 17 października mailowo. Szczegóły są dostępne na stronie obu pniewskich parafii i Centrum Kultury, które są współorganizatorami wydarzenia.
1: Informacje z kraju.
2: Studenci pierwszego roku już meldują się na uczelniach. W tym roku jest to wyjątkowo liczny rocznik, będący pokłosiem wcześniejszego wysłania 6-latków do szkół. Dlatego na przykład Politechnika Morska w Szczecinie o ponad 1/3 zwiększyła limity przyjęć i nie jest w kraju osamotniona. Jednak warto pamiętać, że to sytuacja przejściowa. Za 2 lata uczelnie czeka tąpnięcie, znacznie mniejsza liczba studentów i walka o każdego z nich. Szykujemy się na to, mówi Anna Malec, rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie.
5: Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wyglądają kolejne roczniki. Naszą metodą na to, żeby zachęcić studentów do przychodzenia na Politechnikę Morską, jest rozwój naszej bazy i edukacyjnej, i laboratoryjnej. To jest też rzecz, która przyciąga studentów, to też widzimy po wynikach rekrutacji. No i mamy nadzieję, że poziomem, jakością będziemy zachęcać do tego, żeby wybierać właśnie takie studia.
2: W tym roku pierwszy rok studiów zacznie ponad 450 tysięcy osób.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dość często taki psikus robi pogoda, że godzinę temu było 11 stopni na termometrze, a teraz 10 stopni. Zawsze ta godzina tutaj między 6 a 7 jest taką inwersją, że jest chłodniej niż przed godziną, a potem już temperatura rośnie. No i właśnie teraz tak jest, że 10 stopni pokazują termometry, odczuwalna temperatura w Poznaniu to 9 stopni Celsjusza, wysokie ciśnienie atmosferyczne 1027 hektopaskali, no i jedna smutna wiadomość. Powietrze było dobre, a już jest umiarkowane. No i z czego tu się cieszyć? No z czego tu się cieszyć? Już pełną piersią nie oddychamy, tak na pół, proszę. Tak troszeczkę, nie za dużo się zaciągać, proszę, tym powietrzem. Bo jednak tam przekroczone są wartości. Pyłu PM2,5 szczególnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tanecznie rozpoczynamy tę godzinę. Lilia Łada, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tanecznie dzień dobry, mówię
0: Arkadiusz
1: do ciebie,
0: Szymański, widzisz? Ja też, właśnie tanecznie do ciebie też dzień dobry. Dzień dobry i Rick Astley z nami, bardzo tanecznie.

0: dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Słowa Jezusa do Natanaela dają nadzieję, że i nas dostrzega Bóg w tym, co ukryte. Tylko nam wiadomą cichą modlitwę, codzienne starania, zmaganie o wierność w małych rzeczach, podejmowane wyrzeczenia. W psalmie 139 modlimy się: Panie, przenikasz i znasz mnie. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. A Jezus powie: Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czy i ja potrafię spojrzeć na siebie nie przez pryzmat grzechu, ale dobra, często ukrytego?

Carnaval Deluxe, tak będzie się nazywała najnowsza płyta studyjna grupy U2. Długo kazali czekać fanom panowie z grupy U2 na tę płytę. 13 listopada tego roku odbędzie się premiera tej płyty. To będzie 16 album w dorobku zespołu i pierwsze pełnowymiarowe wydawnictwo z premierowym materiałem od 9 lat, czyli od wydania płyty Song of Experience w 2017 roku. To jest bardzo ciekawe, że ta płyta Carnaval Deluxe, która ukaże się 13 listopada 2026 roku, będzie dla U2 wyjątkowa jeszcze z jednego powodu, bo dokładnie wtedy zespół będzie świętował swoje 50-lecie. 50 lat temu skrzyknęli się, a w zasadzie za sprawą ogłoszenia Larego Mullena na szkolnej tablicy ogłoszeń skrzyknęli się, stworzyli zespół U2 i do tej pory są na scenie, występują i mają się znakomicie. Co ciekawe, na tej płycie znajdzie się wyjątkowy duet. Ostatni raz taki występ Dolly Parton. Według ostatnich informacji, ostatnie zarejestrowane nagranie Dolly Parton wokalne w karierze tej piosenkarki tam się znajdzie. Właśnie zaśpiewa ona w duecie zespół utwór Torn. Wystąpi w duecie z Bono na tej płycie najnowszej. A teraz u nas U2 i utwór One.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: A za 8 minut zajrzymy na pierwsze strony gazet.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: 7.30. Zaglądamy na pierwsze strony gazet.
3: Poranna prasówka.
4: Dziennik Gazeta Prawna najpierw na tapet i tu Karolina Kowalska pisze o tym, że szpitale w Polsce nie są gotowe na wojnę. Zapasy energii, wody, leków, pożywienia i materiałów opatrunkowych, a także odpowiednio przystosowane piwnice z systemem wentylacyjnym i miejsce składowania zwłok. Wszystkie te elementy według doświadczeń ukraińskich są niezbędne do funkcjonowania szpitala na wypadek wybuchu wojny. Dyrektorzy lecznic zza wschodniej granicy i tamtejsi lekarze dzielą się tą wiedzą od 4 lat, jednak w Polsce takim przygotowaniem mogą się pochwalić jedynie szpitale, głównie wojskowe. A te cywilne funkcjonują tak, jakby zagrożenie wojenne w ogóle nie istniało. Polskie szpitale kompletnie nie są przygotowane do wojny, bo ich na to nie stać, tłumaczy dyrektor szpitala w Garwolinie, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Krzysztof Żochowski. Gdy mam stos nieopłaconych faktur, nie mogę inwestować w zasoby nienaruszalne. W przypadku wojny, leków, energii i pożywienia wystarczyłoby nam na, dodaje, tydzień na tydzień. Moi drodzy, ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej podjęty. No i Rzeczpospolita, w Rzeczpospolitej o tym, że magazyn energii nawet na balkonie. Takie pytanie zadane. Rząd wypełnia lukę w przepisach, ale branża ostrzega, że rygorystyczne wymagania mogą zniechęcić do inwestycji. Jak wygląda planowanie magazynów energii i gdzie one mogą się znajdować w budynkach? O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytacie. W Rzeczpospolitej także o tym, że stałą bazę USA, armii amerykańskiej w Polsce już w 2029 roku może otworzyć Donald Trump. O sukcesie przesądzi amerykańska decyzja o sile i rodzaju sił zbrojnych zgrupowanych w Polsce oraz tempo prac nad specustawą. W Rzeczpospolitej także o tym, że U2 powraca z nową płytą. 50 lat istnienia zespołu i nowy od 9 lat premierowy album. O tym też przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej także o tym, że brakuje pieniędzy na leczenie dzieci. Dominika Pietrzyk pisze o tym, że Ministerstwo Zdrowia poprosiło prezydenta Karola Nawrockiego o rozważenie nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie dzieci i młodzieży. O tym dzisiaj także w Rzeczpospolitej przeczytacie. Głos Wielkopolski, tutaj o nowej liście leków refundowanych. Sylwia Rycharska pisze na ten temat i duży artykuł na ten temat też znajdziecie. No i też o tym, że w końcu znika niebezpieczne składowisko odpadów. Trzeba było lat, żeby się ich pozbyć. Na liście nielegalnych składowisk jest jeszcze sporo punktów czekających na swoją kolej. O tym dzisiaj też w Głosie Wielkopolskim przeczytacie. Więcej informacji dotyczących tego, co na pierwszych stronach gazet, postaram się przytoczyć jeszcze później, bo tutaj czas nam się już niestety skończył.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

bardzo nieliczne grupy dzieci w przedszkolach, bo te grupy tak malutkie, bo dzieci brakuje, a kiedyś brakowało miejsc w przedszkolach, teraz jest odwrotna sytuacja troszeczkę, bo rodzi się bardzo mało dzieci i w związku z tym no, okazuje się, że budowanie kolejnych przedszkoli, kolejnych żłobków może się okazać dla gmin nierentowne, bo po prostu nie będzie miał kto do tych placówek uczęszczać. W naszym dzienniku dzisiaj artykuł o tym, że demografia woła o rodzinę. No i tutaj treść wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego w siedzibie ONZ właśnie o tym, właśnie o tej demografii, właśnie o tym, że brakuje ludzi, że to trzeba jakoś zmienić, że bez tego, żeby w tym zadziałać, no nie ma przyszłości dla żadnego narodu, jeśli nie zadbamy o to, żeby demografia odwróciła swój trend, który obecnie ma, żeby dzieci zaczęło przybywać, żeby ludzi zaczęło przybywać, a nie ubywać, no bo nie może być tak, że okazuje się, że nie ma kto chodzić do przedszkola, które jest otwarte, wyposażone, no i brakuje dzieci do klasy w przedszkolu, danej grupy. No to jest coś niesamowitego. Ja jestem z rocznika z wyżu demograficznego, więc ciężko mi to sobie w ogóle wyobrazić.

Już w niedzielę, 4 października, o godzinie 16:30 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się specjalna premiera Verba Sacra z okazji 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Fragmenty pism wielkiego mistyka wykona aktor Michał Chorosiński, laureat nagrody Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu dla Aktorów Verba Sacra. Jeśli chodzi o teksty i komentarze, za to odpowiada ojciec Eliot Marecki, a oprawę muzyczną gwarantuje Jacek Pupka na organach, a w programie będą m.in. utwory Gastona Lice, Georgia Talbenbala oraz fantazje gregoriańskie Pater Noster i Ubi Caritas et Amor. Jeśli chcecie się wybrać na to wyjątkowe wydarzenie, Verba Sacra, 4 października, 16:30, Archikatedra Poznańska, i tam Verba Sacra z okazji 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Myślę, że to wyjątkowa okazja do tego, żeby posłuchać o świętym Franciszku z Asyżu, posłuchać o tym wyjątkowym świętym, no i też wyjątkowa rocznica. 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, 16:30.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
10: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już ósma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Księża Filipini zapraszają na opowieść o modlitwie różańcowej. Na Uniwersytecie Przyrodniczym podsumowano 10 lat projektu dla energii i klimatu. Rosjanie chcą zastraszyć ludność cywilną w Ukrainie i w Polsce, uważa ukraiński deputowany. Różaniec ukochana modlitwa świętych. Taki tytuł nosi muzyczno-słowna opowieść o historii i pięknie modlitwy różańcowej, na którą zapraszają księża Filipini w Poznaniu, mówi ksiądz Waldemar Partyka, organizator oratorium.
3: 4 października w naszej sali oratorium imieniem świętego Jana Henryka Newmana w podziemiach kościoła Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła odbędzie się 53. już oratorium poświęcone różańcowi. I w tym oratorium będą czytane teksty dotyczące historii różańca, cudów różańcowych i też wypowiedzi świętych na temat tej modlitwy i tekstom też odpowiednio dobranemu Słowu Bożemu będzie towarzyszyć muzyka w wykonaniu artystów naszego oratorium.
2: Wśród wykonawców usłyszymy m.in. Andrzeja Michałowskiego tenor, Michała Zatora harfa i śpiew, Piotra Paszkiewicza akordeon, Filipa Grześkowiaka fortepian, a Patrycję Osińską w recytacji. Na fortepianie zagra także profesor Andrzej Tatarski, a przygotowanie całości i gry na fortepianie zapewnia ksiądz Waldemar Partyka.
1: Informacje z Poznania.
2: Konsultacje z mieszkańcami są bardzo ważne, uważa prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Rafał Ratajczak. Wczoraj na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa podsumowująca 10 lat projektu doradztwa energetycznego dla energii i klimatu. Mówiono m.in. o zmianach klimatu, suszy i zarządzaniu wodą oraz transformacji energetycznej.
4: Można do nas przyjść, nasi doradcy są na miejscu zawsze też w funduszu, ale można też zadzwonić i umówić się na spotkanie. To mogą być przedsiębiorcy, to mogą być samorządy, ale też zwykły mieszkaniec, który na przykład planuje zamontowanie jakiejś pompy ciepła czy jakiejś innej instalacji i potrzebuje po prostu skonsultować, czy ten projekt jest opłacalny, czy może dostać na niego finansowanie. Konsultacja jest nieodpłatna.
2: Poza konsultacjami niezwykle istotne jest też podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców, między innymi w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki oraz efektywności energetycznej.
1: Informacje z Leszna.
2: Miasto Leszno uruchamia nową funkcjonalność, dzięki której mieszkańcy będą mogli zgłaszać informacje o zbiórkach charytatywnych, akcjach pomocowych i innych inicjatywach społecznych. Na stronie miasta dostępny jest specjalny formularz "Dodaj zbiórkę charytatywną". Należy podać m.in. nazwę zbiórki, termin jej zakończenia, organizatora i opis, a także, jeśli jest dostępny, link do zewnętrznej strony zbiórki. Można również dołączyć zdjęcie lub plakat. Każde zgłoszenie przed publikacją zostanie zweryfikowane i zaakceptowane przez administratora strony.
1: Informacje z kraju.
2: Rosjanie w nocy zaatakowali Kijów pociskami balistycznymi. Odłamki strącanych rakiet spadły na wiele budynków, powodując pożary w kilku dzielnicach stolicy Ukrainy. Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, mówił w TVP Info, że Rosjanie również wczoraj zaatakowali Kijów dronami odrzutowymi. Jeden z nich trafił w siedzibę Ukraińskiej Akademii Nauk. Mykoła Kniażycki uważa, że w ten sposób próbują zastraszyć ludność cywilną w Ukrainie, ale i w Polsce.
5: Oczywiście, że też Rosjanie atakują granice polsko-ukraińskie przez to, że chcą zastraszyć Polskę, chcą zastraszyć całą Europę i chcą zastraszyć Ukrainę, która otrzymaje przez Polskę sprzęt i uzbrojenie.
2: Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny kilkakrotnie otrzymywali alerty RCB po atakach na Ukrainę.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No i dokładnie tak, jak było w prognozie. Miało być o 8-11 stopni na termometrach i jest. Tak, w Poznaniu. Bo jak w pozostałej części regionu? No wydaje się, że najcieplej będzie dzisiaj w Rawiczu. I w Międzychodzie. Nie mylić z Międzychłodem, bo Międzychód i Rawicz to dzisiaj maksymalnie 24 stopnie Celsjusza będzie na termometrach tam. No ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze to nie jest ten moment. Najcieplej to będzie między godziną 14 a 17. To wtedy tam takie wartości na termometrach zobaczymy, te najwyższe. No i w Poznaniu też wtedy 23 stopnie Celsjusza, no może 22, ale gdzieniegdzie 23. Tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o temperaturę. Ciśnienie 1027 hektopaskali, no ale jakość powietrza póki co umiarkowana.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już 6 minut po godzinie 8, o 8.30 będziesz miała gościa. No, będziemy mieli gościa, bo Krzysztof Mączkowski nas odwiedzi, tak?
1: No właśnie, już nic nie chciałam mówić. Będziemy mieli gościa, dokładnie tak, i będziemy mówić o Festiwalu Ekologii Integralnej. Pięknie brzmi, prawda?
0: Pięknie brzmi. Zobaczymy, czym jest ten Festiwal Ekologii Integralnej. 8.30, zapraszamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Za oknem kasztany nam spadają. No a tutaj już przecież jesień rozpoczęta. A Kuba i Kuba zaśpiewają o tym, że stygnie lato. No u nas już trochę wystygło. No może temperaturowo to jeszcze nie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci: widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Przedziwny, skomplikowany i wiecznie zaskakujący jest świat. Choć do niego przywykliśmy i usilnie próbujemy się w nim urządzić, to przecież co chwilę przypomina nam, że nigdy nie uda nam się do końca go oswoić. Niewidzialna obecność aniołów, tak dla nas nieoczywista, jest jedną z tych tajemnic, które, podobnie jak Natanaela, mają nas wybić z automatyzmu i z obojętnienia. Podziw i respekt wobec tajemnicy uczą otwarcia na to, co większe od nas. Pomyśl, kiedy i przy jakiej okazji doświadczyłem ostatnio zachwytu? Czy potrafię pielęgnować w sobie zdolność do zadziwienia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Festiwal Świętego Franciszka. O tym już za chwilę będzie, o 8.30. Za 7 minut gościem Lili Łady będzie Krzysztof Mączkowski i opowie o Festiwalu Świętego Franciszka. O 8.30 nasz poranny gość. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
4: Dzisiejszym porannym gościem Radia Emaus jest pan Krzysztof Mączkowski, a będziemy mówili o fascynującej imprezie, która dzieje się już po raz szósty. Festiwal Ekologii Integralnej, Tydzień Świętego Franciszka. Cóż to takiego? Może zacznijmy od przypomnienia.
5: To jest tygodniowy festiwal różnego rodzaju wydarzeń społecznych, kulturalnych i ekologicznych, nakierowanych na ekologię integralną. Ekologię integralną, czyli postrzeganie różnych zależności, nieoczywistych relacji pomiędzy naturą, kulturą, duchowością i edukacją. Staram się przypominać o tym, że kultura ma ogromny wpływ, jako kultura, jako nasza cywilizacja, nasza mentalność ma ogromny wpływ na stan środowiska, ale też wielość kultur na świecie jest wynikiem tego, że istnieją różne biotopy, różne środowiska. Przypominamy, że Ziemia i wszystkie jej komponenty to dzieło stworzenia dla tych osób, które chodzą ścieżką duchową. I staramy się też przypomnieć, że ekologia i stan środowiska będzie taki, jakich młodzieży chowanie. Czyli krótko mówiąc, stawiamy na edukację, na unikanie sensacji, unikanie straszenia. Staramy się pokazywać świat, takim jest, pokazać jego piękno i mówić o tym, że po to, żeby to piękno zachować, musimy je chronić.
4: Myślę, że teraz jest trochę łatwiej, ponieważ już wiemy i nikt tego nie neguje, że mamy kłopoty na przykład z wodą i jest to niestety efekt kilkudziesięciu lat rabunkowej gospodarki, więc to łatwo jest udowodnić, czy rzeczywiście jest trochę łatwiej mówić o ekologii integralnej teraz, kiedy dowody są czarno na białym, świadczące o tym, że rzeczywiście trzeba na to zwracać uwagę?
5: I tak, i nie. Rzeczywiście dostęp do informacji, dostęp do przykładów, które się dzieją na naszych oczach tu i teraz, pomagają pokazywać środowisko i problemy z tym związane naocznie. Ale mamy również w dobie social mediów do czynienia z ogromną ilością fejków, świadomych kłamstw, które serwują nam niektóre korporacje, mówiące o tym, że czegoś takiego jak zmiany klimatu nie ma, że stan wody się poprawia, że wszystko jest okej. Więc dzisiaj po to, żeby budować świadomość ekologiczną, trzeba mieć mocne argumenty. O to zawsze było łatwo mieć wiedzę i twarde dowody na to, o czym mówimy, ale z drugiej strony musimy też walczyć z tym, co nam sprzedają w cudzysłowie wszyscy ci, którzy operują łatwymi, skrótowymi myślami, tak jak powiedziałem, niekiedy kłamstwami. Więc dzisiaj ten wysiłek jest nakierowany z jednej strony na to przypominanie, z jakiego rodzaju problemami mamy do czynienia w przypadku ochrony środowiska, a z drugiej strony też właśnie ze zwalczaniem tego rodzaju kłamstw, z którymi no niestety do czynienia mamy codziennie właściwie.
4: Jak powiedziałeś, to wymaga wiedzy. Czy właśnie wiedzę będzie oferował teraz Tydzień Świętego Franciszka?
5: Tak, Tydzień Świętego Franciszka, Festiwal Ekologii Integralnej jest zawsze nastawiony również na ten element edukacyjny. Staramy się poprzez różnego rodzaju wydarzenia pokazywać środowisko, przyrodę, wszystkie komponenty związane z ziemią, takimi jakie one są. Stąd też stawiamy na edukację związaną z książkami, na edukację związaną z literaturą, wykorzystującą informacje o środowisku. W tym roku Festiwal Ekologii Integralnej Tydzień Świętego Franciszka, można powiedzieć, ma taki profil literacki, dlatego że udało nam się namówić 4 biblioteki do tego, żebyśmy w ramach takiego festiwalu bibliotek, w ramach Festiwalu Ekologii Integralnej pokazali różnorodność zagadnień, co do których informacjami dysponują biblioteki. Mamy i Bibliotekę Raczyńską, Bibliotekę PTPN-u, Bibliotekę Uniwersytecką i Bibliotekę Wielkopolską. I każda z nich oferuje różnego rodzaju wydarzenia. Albo zapraszają na spotkania z autorami książek do siebie, pokazują historię naszej świadomości związanej z ochroną środowiska, Są to opowieści o zwierzętach fantastycznych, będą to opowieści o naszym najbliższym otoczeniu, które mamy tutaj w Poznaniu, pokazując historię tworzenia różnych siedlisk, bo też trzeba powiedzieć, że w dużej mierze środowisko poznańskie zostało przekształcone i historie tych zmian też będą pokazywane, więc krótko mówiąc, stawiając na ten profil literacki, stawiamy na ten rodzaj wiedzy, aczkolwiek też będą inne wydarzenia związane z muzyką. Staramy się pokazać, że w dawnych czasach i też nie do końca takich dawnych, wielu artystów inspirowało się i nadal inspiruje się zachodami słońca, szumem wiatru, blaskiem słońca w jeziorze. Ale z drugiej strony też współcześni obrońcy środowiska sięgają po argumenty związane z ochroną środowiska, ale również sięgają po to dziedzictwo kulturowe, mówiąc o tym, że wiele wspaniałych obrazów, wiele wspaniałych utworów muzycznych czy literackich nie powstałoby nigdy, gdyby nie zachwyt tych ludzi nad naturą. I to jest taka, można powiedzieć, kombinacja, taka zależność obopólna. Staramy się działać na różnego rodzaju zmysły, pokazując, że środowisko nam jest potrzebne po prostu do życia. Pijemy, chcemy pić czystą wodę, oddychać czystym powietrzem, chodzić do lasu po jagody i na grzyby. Ale też z drugiej strony chcemy przypominać, że natura w swoim pięknie jest ogromną inspiracją dla wielu dzieł kultury, które też dla wielu ludzi są bardzo ważne. I też są inspiracją dla ich życia.
4: Ja wiem, że to tak trudno polecić coś szczególnie podczas tegorocznej edycji festiwalu, no to może powiedzmy o tym, jak się festiwal zaczyna w tym roku. Gdzie i kiedy trzeba się zgłosić?
5: Wszystkie wydarzenia, czy prawie wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Zaczyna się w Bibliotece Raczyńskich od warsztatów jednej z filii, warsztatów literacko-ekologicznych i te warsztaty będą trwały przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Ale potem, tak jak powiedziałem, zapraszamy na 4 codziennie inne spotkania w ramach Festiwalu Bibliotek na Festiwalu Ekologii Integralnej. Zapraszamy na 3 koncerty. Jeden muzyki popularnej, realizowany z teatrem, we współpracy z Teatrem Muzycznym, czyli na koncert WW, ale również na 2 koncerty muzyki klasycznej do Gniezna i do Komornik. Komorniki nam się pojawiły jako nowe miasto festiwalowe. Bardzo się z tego powodu cieszymy.
4: Bardzo też dbające o funkcjonowanie harmonijnie w zgodzie ze środowiskiem.
5: Oczywiście, że tak. I oczywiście Salon Poezji, czyli Poznań i Kurnik. O wszystkich tych wydarzeniach będzie można przeczytać, czy już można przeczytać na portalu www.drzewofranciszka.pl. Tam jest zakładka Festiwal Ekologii Integralnej. Również informujemy na naszym Facebooku, czy to Drzewa Franciszka, czy to Fundacji Zakłady Kurnickie, bo Festiwal Ekologii Integralnej jest realizowany przez Fundację Zakłady Kurnickie w ramach programu Drzewo Franciszka. Więc krótko mówiąc, przez ten tydzień od 4 do 10 października odbywa się dużo ciekawych, różnorodnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i takich, powiedziałbym, ekologicznych, których wspólną klamrą jest ekologia integralna. Jest też postać świętego Franciszka w roku szczególnym 800-lecia świętego Franciszka, ale też wydarzeń, jakby sięgając po świętego Franciszka, sięgamy po jego wrażliwość i duchowość franciszkańską, ale też sięgamy po duchowość innych tradycji. Znaczy, miałem kiedyś ogromną przyjemność przebywania kilka dni w Asyżu i wtedy zapytałem jednego z Polaków, ojców Polaków, którzy tam dowodzili polską załogą w Asyżu. Pytałem, na czym polega popularność świętego Franciszka? On wtedy powiedział tak, do świętego Franciszka ciągną zdeklarowani chrześcijanie i ludzie, którzy swojej duchowości szukają na innych ścieżkach. I to jest chyba piękne, krótkie podsumowanie tego fenomenu świętego Franciszka jako postaci, która łączy, a nie dzieli, która zaprasza, a nie odrzuca, która inspiruje, a nie zniechęca, która zachwyca, ciekawi i która zaprasza.
4: No i która jest, jak się okazuje, niezastąpiona też podczas ekologii, biorąc pod uwagę wrażliwość świętego Franciszka właśnie na otaczający go świat.
5: Nie ma nikogo lepszego niż święty Franciszek.
4: A co powinni wynieść uczestnicy festiwalu? No bo tak szczerze mówiąc, to wiedzę można zdobyć w różnych miejscach. Ekologia to teraz jest nawet taka trochę modna, można powiedzieć. A co z festiwalu przede wszystkim mieliby wynieść?
5: Piękno i wiedzę. To znaczy się, to jest tak, że daję sobie sprawę z tego, że wiele treści, które będą pokazywane w ramach Tygodnia Świętego Franciszka, można wyczytać, zobaczyć na YouTubie albo, nie wiem, gdzieś w telewizorze obejrzeć, ale to jest kompilacja różnego rodzaju wiedzy i kontekstów, których nie przeczyta nikt w jednej książce, nie zobaczy w jednym programie czy na jednym materiale na YouTube. Jest to takie pokazanie wielu informacji w kontekście krajobrazu, w kontekście środowiska, naszego najbliższego otoczenia, takich zachwytów historycznych, więc krótko mówiąc, nawet jeżeli komuś się wydaje, że coś wie, to na pewno przychodząc na wydarzenia Festiwalu Ekologii Integralnej, dowie się, że ten kontekst jest znacznie szerszy, sięga poza sferę jego wiedzy, może się zadziwi, na pewno się zachwyci i może uzna, że, a na pewno uzna, że nawet jeżeli nie dowie się wszystkiego na tych wydarzeniach, to na pewno będzie chciał sięgać dalej i dalej i dalej po nową wiedzę, po nowe informacje.

0: Inny gość.
1: No to już wszystko wiecie, drodzy słuchacze i słuchaczki. Jeśli chcecie się wybrać na ten festiwal, to nic nie stoi na przeszkodzie. Festiwal Świętego Franciszka. Krzysztof Mączkowski o nim opowiadał. Gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, to ona już za chwilę będzie dołączona do naszych zasobów na naszej stronie internetowej radioemaus.pl, a także w aplikacji mobilnej, do której ściągnięcia serdecznie Was zachęcam, bo to bezpłatna aplikacja. Bardzo wygodne urządzenie, bardzo wygodne narzędzie, żeby korzystać z naszych zasobów i jednocześnie słuchać nas na żywo. 20 minut niecałych brakuje nam do godziny 9.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

29 września 1571 roku. Bardzo ważna data, bo wtedy to w Mediolanie, 455 lat temu, rodzi się Michelangelo Merisi da Caravaggio. Jeden z najwybitniejszych malarzy przełomu XVI i XVII wieku. Do jego najważniejszych dzieł należą Chłopiec z koszem owoców, Męczeństwo świętego Mateusza i Ścięcie świętego Jana Chrzciciela. Ten ostatni obraz można zobaczyć będąc na Malcie, bo tam jest wystawiony dla publiczności, można go oglądać. Miałem okazję widzieć, niesamowite dzieło. Ale w ogóle sam Michelangelo Merisi, myślę, że warto zajrzeć do książek księdza Witolda Kaweckiego. On doskonale opowiada o tym wyjątkowym twórcy, o jego dziełach w swoich publikacjach. Tenebryzm to jest to słowo, to pojęcie, które zostaje w głowie, gdy się czyta o Caravaggio, bo tenebryzm to jest właśnie wydobywanie z czerni światła i on robił to doskonale. Merisi da Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 455 lat temu urodził się w Mediolanie, a jego dzieła zachwycają do dziś, no i są na całym świecie rozsiane, także żeby je zobaczyć wszystkie, to trzeba trochę się napodróżować.

Już za 5 minut, godzina 9. O 9 najświeższe informacje Radia Emos przedstawi Lilia Łada. Ja jeszcze trochę zaglądam do kalendarium, bo też ważna data związana z Wielkopolską. 29 września 1747 roku w Będominie, koło Kościerzyny, urodził się Józef Wybicki. Polityk, pisarz, publicysta, konfederat barski, członek Komisji Edukacji Narodowej, uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, współtwórca Legionów Polskich we Włoszech, autor Mazurka Dąbrowskiego, który stał się polskim hymnem narodowym. Urodził się dokładnie 279 lat temu w Będominie koło Kościerzyny. Moi drodzy, za chwilę Monika Brodka u nas na antenie, a już po niej będzie Lilia Łada i będą informacje Radia Emaus. Zapraszam.

0: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kraina Stu Jezior pojawi się za chwilę. 2 sekundy po godzinie 9:00, czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kontrowersje wokół finansów gostyńskiego szpitala. Poznań ma nowy park, a w zasadzie ogród. Rosja atakami wywiera presję na Europę, uważa wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Finanse w gostyńskim szpitalu wzbudziły wiele emocji podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego. Placówka nie spłaciła w terminie pożyczki udzielonej przez powiat. Należność ostatecznie została uregulowana. Problemy finansowe pogłębia fakt, że szpital oczekuje na fundusze z Krajowego Planu Odbudowy na projekty związane z cyberbezpieczeństwem i kardiologią. Starosta Robert Marcinkowski potwierdził, że podczas komisji dyskutowano o zakończeniu współpracy z głównym księgowym placówki. Nie łączono tej decyzji jednak z żadnym niezrealizowanym przelewem.
3: Krytycznie oceniłem działanie służb finansowych szpitala, dlatego że szpital, który powinien mieć świadomość, że biegnie termin spłaty pożyczki, nie wykonał żadnego ruchu i dopiero po naszej interwencji ze strony pani skarbnik i mojej taki ruch został wykonany. Ja mówię wprost, oceniłem to krytycznie. Natomiast nie było tutaj niezrealizowanego przelewu, nie było tutaj naszej ingerencji jako pracodawcy, bo my pracodawcą po prostu nie jesteśmy.
2: Placówka ma już nową księgową oraz gotowy plan naprawczy. Dokument ma zostać przedstawiony Radzie Społecznej Szpitala i później trafić do zarządu powiatu.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Jeszcze do 13 października można głosować w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez National Geographic Traveler. Jednym z nominowanych cudów jest powiat międzychodzki, Kraina Stu Jezior. Samorządy gmin Międzychód, Sieraków, Kwilcz i Chrzybsko-Wielkie zachęcają do oddawania głosów. To nie jest tylko konkurs, to szansa, żeby pokazać całej Polsce, że powiat międzychodzki to miejsce, które naprawdę warto odkryć, przekonują tamtejsi samorządowcy.
1: Informacje z Poznania.
2: Otwarto ogród przy ulicy Winiarskiej w Poznaniu. Wcześniej był to teren, na którym znajdowały się ogródki działkowe. Pozostały po nich zachowane drzewa owocowe, jabłonie, mirabelki i śliwy. W ramach przeprowadzonych prac istniejąca zieleń została uzupełniona nową roślinnością, mówi Marta Fryc z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
4: Zostały tam posadzone nowe drzewka, krzewy, byliny, trawy ozdobne i pnącza. Cały ten teren został również zagospodarowany alejkami. Wcześniej były tam istniejące przedepty i projekt uwzględniał te przedepty, żeby po prostu jak najwygodniej mieszkańcom się tamtędy przechodziło, funkcjonowało. Dodatkowo powstały tam też leżaki, z których mieszkańcy mogą korzystać. Są ławeczki, pergola, pojawiły się też stojaki rowerowe, kosze na śmieci.
2: Ogród jest częścią Winiarskiego Centrum Rekreacji i Sportu. Teren jest otwarty i ogólnodostępny dla mieszkańców.
1: Informacje z kraju.
2: Rosja wywiera presję na Europę, by ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, komentując wczorajszy incydent w pobliżu przejścia granicznego w Drohusku. Rosyjski odrzutowy bezzałogowy statek powietrzny uderzył w cel po stronie ukraińskiej, około 2 kilometrów od przejścia granicznego. Wiceszef ministerstwa podkreślał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i nie należy go ignorować.
5: Nikt nie chce straszyć obywateli Polski. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, które istnieje. Taktyka Rosji dzisiaj jest oczywista i to jest próba utrzymywania presji na Europę, próba dzielenia społeczeństwa właśnie po to, żebyśmy my odpuścili wsparcie Ukrainy. Więc ta taktyka jest oczywista i Rosja jest gotowa spowodować śmierć obywateli europejskich na terytorium Europy.
2: To kolejny rosyjski atak w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w Drohusku. W związku z incydentem za naszą wschodnią granicą Wojsko Polskie poderwało wczoraj myśliwce, a do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego został wysłany alert RCB.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Tak, i mogę już powiedzieć, że temperatura ruszyła z kopyta i poza tym chmury się rozstąpiły nieco nad naszą rozgłośnią, a miało być całkowicie pochmurno, a tu sporo słońca do nas dociera, więc no przejaśnień pod dostatkiem, tego możemy się spodziewać. Jeśli chodzi o temperaturę teraz, na termometrach 13 stopni Celsjusza, odczuwalna, nieco niższa 12 stopni Celsjusza, bo wiatr porywisty, dochodzący momentami nawet do 50 km na godzinę dzisiaj, ciśnienie atmosferyczne 1027 hektopaskali, a więc imponujące, no ale jakość powietrza już nie taka zachwycająca, bo jedynie umiarkowana.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Kawę już wypiłaś?
1: Kawę już wypiłam, ale ty widzę, to chyba jeszcze tak za dużo tej kawy wypiłeś, bo w tanecznym nastroju od rana, nie. A dzisiaj dopiero wtorek.
0: Nie, to wiesz, to po prostu to żeby się trochę rozruszać, bo my tak się trochę nie czuję, że się zasiedzieliśmy troszeczkę?
1: Nie.
0: No, myślę, że tak. Myślę, że trochę tak. No to teraz Footloose.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Natalia pyta, czy można powiedzieć cięta riposta. Tak, oczywiście. Wydaje mi się nawet, że słowo riposta szczególnie często występuje właśnie w towarzystwie przymiotnika cięta. Co to jest riposta? To jest odpowiedź z łacińskiego respondere, czyli odpowiadać. Mamy respons i włoskie riposta, francuskie ripost, czyli właśnie odpowiedź. To może być odpowiedź ustna i tak często dzisiaj właśnie tego słowa używamy, chyba najczęściej, ale kiedyś to był także termin szermierczy. Ta riposta to było cięcie, które zadawał szermierz po własnej zasłonie, czyli udało się odparować albo zasłonić przed ciosem i wtedy następuje riposta, czyli odpowiedź na ten atak, którego przedtem było się obiektem. I w związku z tym, że w szermierce właśnie to było cięcie, to czujemy, słyszymy, że to cięta bardzo pasuje do tego. Moglibyśmy powiedzieć, że ta cięta riposta jest w odniesieniu do odpowiedzi słownej bardzo na rzeczy. Przypomina to właśnie taką odpowiedź szermierczą. Czy o szermierczym cięciu mówiliśmy, że było ono cięte? Pewnie nie, bo mówić o cięciu, że cięte, byłoby to trochę maślanym masłem. A zatem jeśli riposta jest cięta, to jest to odpowiedź słowna. A riposta może być także w szermierce.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

71 48 71 48, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany pod ten numer 71 48. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejscowości, do której już za chwilę będę Was prowadził. Do wygrania dzisiaj w konkursie porannym książka, która została zekranizowana, Jedz, módl się, kochaj, autorstwa Elizabeth Gilbert. Książkę wydało wydawnictwo Rebis. Do tej książki dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus, no i oprócz tego smycz Radia Emaus, a jeszcze dorzucam biały ołówek, też Radia Emaus. Te wszystkie elementy łączy Radio Emaus i myślę, że zwycięzca lub zwyciężczyni będzie zachwycony, zachwycona z takiej nagrody. No ale żeby wygrać, to trzeba grać, a żeby grać, to trzeba skojarzyć po podpowiedziach, jakie miejsce dzisiaj poszukiwane w tym konkursie porannym jest. No to może przyjrzyjmy się tym podpowiedziom i zobaczymy, dokąd one Was mają zaprowadzić. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków. Leży na wschodnim brzegu największego i najdłuższego jeziora gminy Sieraków. Nazwy nie podam, bo zbytnio bym podpowiedział wtedy. Kolejna podpowiedź. Ta miejscowość jest z metryką średniowieczną. Pierwszy zapis pochodzi z XIII-wiecznego łacińskiego dokumentu. W 1262 roku książę wielkopolski Bolesław Pobożny wydał dokument potwierdzający darowiznę kasztelana Przybysława, stąd właśnie pochodzącego, na rzecz klasztoru Cystersów w Obrze. Od XIV wieku wieś należała do rodu Nałęczów, a od XV wieku Prawdziców. No i to, co jeszcze istotne, tutaj znajduje się kościół parafialny, późno-barokowy, pod wezwaniem świętego Andrzeja i Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki. I tu jest także dwór willa z 1905 roku. To jest miejsce, pamiętajcie, wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków. Do wygrania dzisiaj książka, wydana przez wydawnictwo Rebis, dwie zakładki Radia Emaus, smycz i jeszcze ołówek Radia Emaus. 7148, złotówkę i 23 grosze, kosztuje SMS. No, a w treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko i dopiero na końcu wpiszcie nazwę tej miejscowości.

0: 71 48 71 48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejscowości, do której dzisiaj Was prowadzę. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim w gminie Sieraków. Leży na wschodnim brzegu największego i najdłuższego jeziora gminy Sieraków. Nazwy nie podaję tego jeziora, bo zbytnio bym podpowiedział. No i też miejscowość jest z metryką średniowieczną.
1: Moich Bóg chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
5: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. W Męskim Okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
6: Za chwilę wrócimy do konkursu, bo książka Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert, wydana przez wydawnictwo Rebis, czeka. I zakładki, i jeszcze smyczy Radia Emaus i ołówek Radia Emaus. To czeka na zwycięzcę, no ale o tym to później, bo teraz już Lilia Łada jest w studiu. Dzień dobry, koleżanko.
7: Dzień dobry, tak jestem.
6: No i ty będziesz coś opowiadać tutaj, no bo to jest ten moment, kiedy ty przybliżasz nieco, w zasadzie tak delikatnie mówisz o tym, o czym będzie dzisiaj można posłuchać w informacjach Radia Emaus. Powiesz coś?
7: Powiem.
6: To mów.
7: Myślę, że najważniejszym tematem dzisiejszego dnia na pewno będzie dworzec główny, kolejowy dworzec główny oczywiście.
6: Gdyż?
7: Gdyż właśnie za 2 godziny, no za 1,5 godziny rozpocznie się spotkanie, na którym będzie mowa o tym, jak on będzie wyglądał. A jest to szalenie istotne, ponieważ nie mówimy tutaj tylko o przebudowie słynnego chlebaka, albo o budowie nowego budynku w nowym miejscu, czy też odbudowie starego dworca. To będzie zmiana kompleksowa całego układu komunikacyjnego w tym rejonie, i kolejowego, i drogowego. Według pierwszych wstępnych koncepcji nowy dworzec, w sensie hala przylotów i odlotów, można powiedzieć, bo to trochę będzie już wyglądało jak naprawdę dobrej klasy lotnisko, będzie się znajdowała na wysokości mostu dworcowego.
6: Aha.
7: Nad peronami, których będzie oczywiście znacznie więcej. No nie jest tajemnicą dla nikogo, że dworzec poznański jest po prostu, jego przepustowość już się kończy. O, powiedzmy,
6: ja już sobie
7: tak
6: pomyślałem o tych utrudnieniach, które będą później, gdy to się wszystko będzie działo.
7: I dobrze sobie pomyślałeś, ale to na razie oczywiście są spekulacje. Wiadomo, że dworzec będzie większy. Wiadomo, że przybędą nowe perony i nowe tory, bo po prostu on już nie jest przepustowy, a
6: to jest na pewno potrzebne. To tak. No, tego wymaga ilość osób, które tam się pojawiają, prawda?
7: No i nikt chyba nie ma wątpliwości, kto chociaż raz jechał z poznańskiego dworca, że ten obecny jest po pierwsze niefunkcjonalny, po drugie zdecydowanie za mały.
6: No tak, i trzeba trochę się nagłowić, żeby z jednego peronu na drugi się dostać, i ta komunikacja między peronami, ona też taka chyba nie jest
7: no
6: do końca
7: właśnie
6: logiczna.
7: No właśnie, a w związku z tym ten nowy dworzec będzie wyglądał zupełnie inaczej, a jego twórcy będą musieli się zmagać nie tylko z tym, co już mają, ale także z tym, co jest pod ziemią. Przypomnijmy, że tam jest całkiem sporo podziemnych pomieszczeń, które też trzeba będzie wziąć pod uwagę, planując dworzec.
6: Ale to tyle o dworcu, a zostało tak nam 30 sekund. No to tak szybciutko.
7: No na pewno jeszcze będziemy mówili o spotkaniu o Golęcinie, które odbywa się dzisiaj.
6: Czyli odkrywanie Bogdanki nadal.
7: Tak jest. Będzie o żywym różańcu, będzie oczywiście o zbliżającym się roku akademickim.
6: No i
7: to są chyba nasze najważniejsze tematy.
6: Dobrze, Lilia Łada trochę przybliżyła, ale wszystkiego nie powiedziała, bo jeśli chcecie wiedzieć więcej, to o pełnych godzinach bądźcie blisko Radia Emaus. Wtedy wszystko usłyszycie. Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. A ty nic?
7: Ja ci też bardzo dziękuję.
3: Radio Emaus. Dobre radio.
6: Za chwilę wracamy do konkursu.

0: 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści wiadomości wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejscowości, do której was prowadzę. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków. Leży na wschodnim brzegu największego i najdłuższego jeziora gminy Sieraków. Miejscowość jest z metryką średniowieczną. Pierwszy zapis pochodzi z XIII-wiecznego łacińskiego dokumentu. W 1262 roku książę wielkopolski Bolesław Pobożny wydał dokument potwierdzający darowiznę kasztelana Przybysława, pochodzącego stąd właśnie, na rzecz klasztoru cystersów w Obrze. Od XIV wieku wieś należała do rodu Nałęczów, a od XV wieku do rodu Prawdziców. Tu jest kościół parafialny, późnobarokowy, pod wezwaniem świętego Andrzeja i Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki. Tu jest także dwór willa z 1905 roku. Wokół miejscowości, uwaga, to jest dodatkowa informacja, są liczne szlaki turystyczne, rowerowe i kajakowe. No a około kilometr na północ od tej wsi jest największy głaz narzutowy w Sierakowskim Parku Narodowym. Obwód tego głazu to jest 11 metrów, moi drodzy. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejscowości. Jedz, módl się, kochaj. Książka Elizabeth Gilbert, wydana przez wydawnictwo Rebis, zakładki i smycz Radia Emaus, a także ołówek do wygrania dzisiaj dla zwycięzcy.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

W 1962 roku książę wielkopolski Bolesław Pobożny wydał dokument potwierdzający darowiznę kasztelana Przybysława na rzecz klasztoru Cystersów w Obrze. No i od XIV wieku wieś należała do Nałęczów, a potem do Prawdziców. Tutaj jest kościół parafialny, późnobarokowy, pod wezwaniem świętego Andrzeja i Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki. Tu jest także dwór willa z 1905 roku. No i na około kilometr na północ od tej wsi jest największy głaz narzutowy w Sierakowskim Parku Narodowym. Obwód tego głazu to 11 metrów. 7148 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie Emaus, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko i nazwa miejscowości.

71-48. Pod tym numerem telefonu czekam jeszcze na SMS-y od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę miejscowości, do której dzisiaj Was prowadzę. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim w gminie Sieraków. Leży na wschodnim brzegu największego i najdłuższego jeziora gminy Sieraków. Miejscowość jest z metryką średniowieczną. Pierwszy zapis pochodzi z 1262 roku, kiedy to książę wielkopolski Bolesław Pobożny wydał dokument potwierdzający darowiznę kasztelana Przybysława, pochodzącego stąd właśnie, na rzecz klasztoru cystersów w Wobrze. Od XIV wieku wieś należała do rodu Nałęczów, a od XV wieku do rodu Prawdziców. Tutaj jest kościół parafialny, późnobarokowy, pod wezwaniem świętego Andrzeja i Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki. Tutaj jest także dwór willa z 1905 roku. Wokół miejscowości są liczne szlaki turystyczne, rowerowe i kajakowe, a około kilometr na północ od wsi jest największy głaz narzutowy w Sierakowskim Parku Narodowym. Obwód tego głazu to 11 metrów. Do wygrania książka Jedz, módl się, kochaj Elizabeth Gilbert, wydana przez wydawnictwo Rebis, do tego zakładki, ołówek i smyczy Radia Emaus. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu miejscowość, do której dzisiaj Was prowadzę.

0: Zapytałem was dzisiaj o miejscowość, która jest wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków. I po drugiej stronie powinien być ze mną już Wojciech. Halo, Wojciechu, jesteś tam?
1: Tak, jestem.
0: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
1: Do Zalasewa.
0: O, w Zalasewie. Dobrze. Mój drogi, no może ja nie będę przytaczał tych wszystkich podpowiedzi, bo czasu nam nie starczy. Jaka to miejscowość dzisiaj jest poszukiwana? Jaka to wieś w powiecie międzychodzkim w gminie Sieraków dzisiaj w konkursie porannym była bohaterką?
1: Ta wieś to Lutom.
0: Lutom. Miałeś okazję być w Lutomie?
1: Nie.
0: Ale
1: nie. No, bardzo, w Sierakowie byłem.
0: Ale bardzo szybko wpadłeś na właściwy trop, więc gratuluję ci serdecznie. Wygrywasz u nas w konkursie. Wygrywasz książkę Elizabeth Gilbert Jedz, módl się, kocha i do tego dwie zakładki Radia Emaus. No i jeszcze smycz Radia Emaus i do tego ołówek Radia Emaus. Także pełen pakiet tak naprawdę. Gratuluję ci serdecznie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział jak i kiedy odebrać nagrody. A teraz przekazuję ci szybciutko głos. Masz jeszcze 40 sekund na to, żeby kogoś pozdrowić. Proszę bardzo.
1: Chciałbym pozdrowić żonę, która w tej chwili tutaj się kręci po domu. Chciałbym pozdrowić mieszkańców Lutomia oczywiście dzisiaj i chciałbym pozdrowić całą redakcję Radia Ema.
0: To my ciebie, Wojciechu, również serdecznie pozdrawiamy. Gratulujemy wygranej, gratulujemy wiedzy geograficznej o tych niewielkich miejscowościach, bo one zazwyczaj bohaterami w tym mini konkursie geograficznym o poranku są. Życzymy ci miłego dnia i do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: No to ja tylko powiem, że ja się też pożegnam już, bo godzina 9:51 na zegarze. Czas się żegnać. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj, moi drodzy. Usłyszymy się jutro. Jutro o godzinie 10:00 tutaj przybędę i od 10:00 będę z wami jutro w środku dnia. Do usłyszenia. A za chwilę Tomek Wandel się przywita i on będzie z wami dzisiaj w środku dnia, a później na dobre popołudnie Kuba Antkowiak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max trójnym działaniu, przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: Ponad 150 projektów w poznańskim budżecie obywatelskim. Lednicki orzeł piastowski wręczony. Bronisław Komorowski jest zdania, że afera Zonda Krypto ma dużą wagę. Ponad 150 projektów. Tyle pomysłów mieszkańców stolicy Wielkopolski zakwalifikowało się do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie mają już nadane numery. Główną zmianą tegorocznej edycji PBO jest zwiększenie budżetu do 33,5 miliona złotych, podkreśla dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
8: Czyli ponad 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Co roku ta pula się zwiększa, więc też jest szansa, żeby projektów więcej wybrać lub też żeby zwyciężyły projekty wyceniane największą kwotę, bo przypominam, że te kwoty, to też jest pewne nowum, zwiększyły się te kwoty na projekty duże, bo to jest maksymalnie 3 miliony, przez wiele lat było 2 miliony, no ale widzimy jednak zwyżkę kwot.
7: Na projekty głosować może każdy mieszkaniec Poznania.
8: Wszyscy stale zamieszkujący w naszym mieście, zgodnie z oświadczeniem, także osoby niepełnoletnie. Tutaj od wielu lat mamy tą zasadę, jest ona tożsama z udziałem w innych konsultacjach społecznych. Nie stawiamy cenzusu wieku, także w przypadku osób młodszych oczywiście jest tutaj wymagana zgoda rodzica, ale tak naprawdę każdy, kto ma adres poznański, może zagłosować.
7: Głosowanie potrwa od 5 do 30 października do godziny 12. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada. Szczegóły dotyczące PBO są dostępne na stronie Miasta Poznania.
0: Informacje z Wielkopolski.
7: Za nami dwudniowa konferencja naukowa w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tematem był kryzys monarchii Piastów i jej odrodzenie. W tym samym czasie na Lednicy odbyło się wręczenie prestiżowej nagrody lednickiego Orła Piastowskiego. To wyróżnienie dla badaczy, którzy w wyjątkowy sposób przyczyniają się do popularyzowania historii Piastów, wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Paweł Bąkowski.
9: Tegorocznym laureatem nagrody został profesor Daniel Makowiecki, archeolog i archeozoolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lednicki Orzeł to honorowe wyróżnienie przyznawane przez marszałka województwa wielkopolskiego.
7: Minione wydarzenia po raz kolejny udowodniły dużą rangę naukową lednickich spotkań. Była to już trzecia edycja tej międzynarodowej inicjatywy.
0: Informacje ze Śremu.
7: Jak informuje Urząd Miejski w Śremie, dziś w całym mieście i gminie będzie prowadzona konserwacja systemu syren alarmowych. W związku z prowadzonymi pracami mogą być słyszalne krótkotrwałe sygnały dźwiękowe, które są związane z prowadzonymi pracami i nie oznaczają żadnego zagrożenia.
0: Informacje z kraju.
7: Afera zonda krypto pokazuje zarówno determinację rządu, jak i strach polityków prawicy, mówił w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski. Od czwartku specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej przejmie śledztwo w sprawie upadłej giełdy kryptowalut. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. Bronisław Komorowski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że prokuratura w tej sprawie nie może opierać się jedynie na zeznaniach świadka koronnego. Dodał, że afera ma dużą wagę.
10: Według mnie ta afera zonda krypto, ona jeżeli zakończy się nie tylko wnioskami prokuratorskimi, ale sprawą sądową i choćby jedną sprawą, która skończy się wyrokiem skazującym, no to to będzie już robiło ogromne wrażenie i da wiele do myślenia tym, którzy oczekują rozliczeń. Bo tu są konkrety, są także świadkowie, którzy zeznają.
7: Postępowanie prokuratorskie obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem giełdy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia założyciela pierwotnej spółki BitBay Sylwestra Suszka. Jak przekazuje Prokuratura Krajowa, powołanie zespołu prokuratorów uzasadnia fakt, że postępowanie ma złożony i wielowątkowy charakter, który wymaga równoległego prowadzenia wielu czynności procesowych i kompleksowej analizy obszernego materiału dowodowego.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Słonecznie w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 6 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowek i Lilia Łada. Jesteśmy z wami i mówimy dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: W dziurawym bucie mieszka mysz. Nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej, a pysz. I ona też jest dla mnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pulchniutki, słodziutki, malutki. A jeśli nie malutki, no to niech będzie młodzieniec w powłóczystych szatach. O uduchowionym spojrzeniu i obowiązkowo złożonych rękach. No i musi mieć skrzydła. Wypisz, wymaluj aniołek na naszą miarę. Zupełne przeciwieństwo dzisiejszych patronów. Posłańców żywego Boga, archaniołów. Michała, który z okrzykiem „Któż jak Bóg?” rzuca się do walki z Lucyferem i zbuntowanymi przeciw Stwórcy aniołami. Gabriela, na którego głos ulękła się nawet Maryja. I Rafała, który wraz z Tobiaszem wyrusza w niebezpieczną podróż, ratując go od śmierci i chroniąc przed demonami. To są pełnokrwiste sylwetki, dalekie od naszych nijakich wyobrażeń. Pełnokrwiste, choć aniołowie, jako byty duchowe, ciał nie potrzebują. To kim są, zdradzają nam ich imiona. Michał swoje imię zawdzięcza bojowemu okrzykowi. Po hebrajsku znaczy ono dokładnie „Któż jak Bóg?”. Dlatego Michał to książę aniołów, anioł sądu i bożych kar, ale także Bożego miłosierdzia. Archanioł Gabriel z kolei to zwiastun dobrej nowiny, przez którego Bóg objawia swoją wszechmoc. Dlatego jego imię znaczy mąż Boży. No i jest jeszcze archanioł Rafał. Ten, który w ludzkiej postaci towarzyszył Tobiaszowi w podróży, prostując jego życiowe ścieżki i pomagając mu. Cóż jednak innego miał robić ten, którego imię brzmi „Bóg uleczył”? Michał, Gabriel, Rafał. Trzej Boży posłańcy, a ponieważ naprawdę Boży, dlatego tak dalecy od znanych nam z obrazków Kupidynów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, a za nami także Anita Lipnicka. Wszystko się może zdarzyć. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. No i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy wtorek. Wtorek 29 września. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj Michał, a skoro i Michał, to i Michalina, a także między innymi Rafał. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy ich dzisiaj aż 6, ale mamy między innymi Dzień Kawy, czy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Przysłów na dziś, słuchajcie, jest tyle. Ja nawet nie będę liczył, ale strzelam, że pewnie gdzieś z 20. Dobra, wybieram... Dobra, jedno z ostatnich. Będzie trochę z przymrużeniem oka. Święty Michał, lato przekichał. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to pochodzi to zdanie od Marii Dąbrowskiej i brzmi ono następująco. Tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie. No i tak jak to przysłowie było, no zabawne, sami słyszeliście, to zdanie na dziś jest bardzo ważne i poważne. Poważna jest także muzyczna podróż w czasie i ona startuje już o 10:30, a teraz zagramy The Verve Bittersweet Symphony. Już słyszycie, nie?

0: Klaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
4: Dziesiąta 10:30 na naszych radiowych zegarach, czas na muzyczną podróż w czasie. Przygotowałem dzisiaj dla Was dwa wydarzenia. Jedno z wieku XXI, a drugie jeszcze z końcówki lat 70. Najpierw rok 2003, premiera singla zespołu The Killers, Mr. Brightside. Rzadko ta piosenka pojawia się na naszej antenie, ale cieszę się, że mogę ją zagrać w muzycznej podróży w czasie. No i rok 1979. Zespół The Police osiągnął pierwsze miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii z piosenką Message in the Bottle. No i właśnie ten utwór zagramy. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie The Killers i The Police. No to co? Wyruszamy i gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 13 minut zostało do godziny 11. Za nami muzyczna podróż w czasie, za nami muzycznie na playliście grupa Timber City, a także No Doubt. Przed nami o godzinie 11 punktualnie najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy po polsku. Myslowic przed wami.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
2: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
3: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, o ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Ulicami Poznania przejdzie Marsz Pokutny. Od soboty w stolicy Wielkopolski rządzą seniorzy. Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie będzie. Najbliższą sobotę mieszkańcy Poznania przejdą ulicami miasta w modlitewnym Marszu Pokutnym. O duchowym celu tego wydarzenia mówi Marlena Strzelec-Orłowska z poznańskiego Ruchu Pokutnego.
2: Główna intencja, proste słowo, pokuta, proste i trudne, gra w naszej duszy pragnienie pokutowania za grzechy nasze, naszych bliskich, naszego miasta, naszego państwa. My jesteśmy wspólnotowym tworzeniem. Grzechy, które są popełniane, to też my wspólnie za nie odpowiadamy i przepraszamy też wspólnie. Dlatego warto też być razem, żeby się wspierać.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela, po której uczestnicy przejdą w procesji różańcowej do kościoła świętego Michała Archanioła na popołudniową adorację.
0: Informacje z Poznania.
1: Bezpłatne badania, atrakcje kulturalne i sportowe. W Poznaniu trwa cykl Senioralni Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak przekazał w sobotę seniorom klucze do miasta. Przez najbliższy miesiąc najstarsi mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań m.in. wzroku, słuchu i stanu kości. Oprócz tego czeka na nich wiele atrakcji kulturalnych czy sportowych. W dzisiejszych czasach statystyczny senior ma bardzo wiele potrzeb, mówi Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
3: Część osób, które na przykład przychodzi do centrum, mówi: jestem na emeryturze od paru dni, chciałbym ciekawie spędzić czas. Chciałbym pójść do kina, do teatru, odwiedzić Uniwersytet Trzeciego Wieku, dowiedzieć się, gdzie są kluby, więc taką ofertę również w centrum informacyjną mamy. Ale są też rzeczywiście seniorzy, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Często są samotni, poszukują towarzysza lub najzwyczajniej w świecie pomocy.
1: Z roku na rok stolica Wielkopolski staje się coraz bardziej przyjazna dla seniorów.
3: Poznań od kilku lat ma już to wyróżnienie WHO, miasto przyjazne starzeniu, ale rzeczywiście staramy się, my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych, Urząd Miasta, miejskie instytucje, ale również współtworzący ofertę miejską, ją rozwijać i uwzględniać potrzeby najstarszych mieszkańców. I można śmiało powiedzieć, że miasto Poznań jest miastem przyjaznym, choć rzeczywiście widzimy ciągle wiele potrzeb do rozwoju, więc staramy się być jeszcze lepsi.
1: Osoby po 60 roku życia stanowią 25% mieszkańców Poznania. Jednym z ważniejszych punktów cyklu będą targi Viva Seniorzy, które odbędą się 9 i 10 października na poznańskich targach. Sam cykl potrwa do końca października.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W samo południe w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu rozpocznie się gala regionalna konkursu Lodołamacze 2026. Lodołamaczami zostają firmy, instytucje i organizacje, które przełamują stereotypy i uprzedzenia, tworząc miejsca pracy otwarte na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W tym roku na poznańskiej gali zostaną wręczone nagrody lodołamaczom z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Wydarzenie uświetni koncert zespołu Siły Specjalne.
0: Informacje z kraju.
1: Inicjatywa w sprawie referendum dotyczącego odwołania władz Warszawy pokazuje potencjał polityczny przed nadchodzącymi wyborami, ocenia socjolog dr Roland Zarzycki. Organizatorom akcji nie udało się jednak zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego. Jak informują inicjatorzy referendum, udało się zebrać 111 tysięcy podpisów. Dr Zarzycki mówił na antenie Polskiego Radia 24, że skutki niepowodzenia inicjatywy są wieloaspektowe.
4: Jest to także, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju potknięcie koordynatora tej całej zbiórki jako kogoś, kto próbuje być oddolnym liderem politycznym i to też jest znaczące. Natomiast jednocześnie wskazuje to na pewien jednak potencjał taki polityczny, przedwyborczy i pozwala budować jakiegoś rodzaju strukturę osób, które sprzeciwiają się rządom Trzaskowskiego w Warszawie.
1: Zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy trwała 2 miesiące. Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej, zapowiedział jej zakończenie.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Bóg pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a za nami artystka, która w ostatnim czasie, w ostatnich paru latach bardzo mocno zyskała, jest również na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i popularność. Zalia, Tylko kochaj mnie, to już muzycznie za nami, a przed nami trochę kultury na naszej antenie, bo pojawi się serwis kulturalny o godzinie 11.30. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, więc zapraszam Was do wysłuchania tego stałego punktu w środku dnia, a my gramy dalej i tym razem cały czas gramy po polsku. Tutaj nic się w tym momencie nie zmienia. Tym razem Hej i Mimo Wszystko. No to co? Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30, czas na serwis kulturalny. Zapraszam Was na kilka wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w Poznaniu. Zaczynamy od projekcji filmu dokumentalnego pod tytułem Zielone Algi. Będzie także dyskusja z Morgan Lach. Start wydarzenia godzina 17.30, miejsce to Dom Bretanii. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Młoda francuska dziennikarka Ines Lehon przybywa do Brytanii, by odkryć prawdę o śmiercionośnych zielonych algach, które od lat zatruwają brytyjskie plaże i ludzi. Śledztwo wciąga ją w coraz głębiej w świat politycznych nacisków, manipulacji naukowych i sprzętnie skrywanych dowodów. Będzie także dyskusja z Morgan Lach. Jest to bretońska dziennikarka śledcza, podobnie jak Ines Lehon, od lat ujawnia negatywne skutki intensywnego rolnictwa dla ludzi i środowiska. Projekcja filmu dokumentalnego Zielone Algi i dyskusja z Morgan Lach. Start wydarzenia 17.30, miejsce to Dom Bretanii. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Kolejne wydarzenie to również spotkanie, ale tym razem z większą grupą osób. Spotkanie odbywa się pod tytułem Gdzie leży Polska? Nasze mapy mentalne. Spotkanie z Przemysławem Czaplińskim, Małgorzatą Praczyk i Ziemowitem Szczerkiem. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek. Na wschód od wolności, na zachód od wczesności, w środku między morzami z ciążeniem na północ, w dystansie od południa. Położenie Polski na mapie Europy i świata zmieniało się za sprawą wielkiej polityki i naszych wyobrażeń. Określają je relacje gospodarcze i ideologia, a także stereotypy i ambicje. O tym, gdzie leży Polska, porozmawiają uczestnicy kolejnej dyskusji w cyklu Zamek Rozmawia, czyli Przemysław Czapliński, Małgorzata Praczek, a także Ziemowit Szczerek. Gdzie leży Polska? Nasze mapy mentalne. Start spotkania godzina 18. Miejsce to Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek. I na koniec coś luźniejszego. Pokaz czechosłowackich parodii filmowych. Pacho, Hipski Zbojnik. Start projekcji godzina 19. Miejsce to Antykwariat Bukinista. Pacho, Hipski Zbojnik z 1976 roku powstał na fali popularności legend zbójnickich, a w szczególności opowieści o Janosiku. W przeciwieństwie do wcześniejszych ekranizacji twórcy postanowili jednak położyć nacisk na komizm i całkowicie odwrócić schemat typowego zbójnickiego bohatera. Pokaz czechosłowackich parodii filmowych Pacho, Hipski Zbojnik. Dzisiaj o godzinie 19 w Antykwariacie Bukinista. I to wszystko w przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny już o 16.30. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Równiuteńko 12 minut zostało do godziny 12. No i imieniny godzinę to jeszcze pięknie się złożyło na naszej antenie. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie pojawiły się aż 4 utwory. Same zagraniczne propozycje tym razem, bo był Teddy Swims, Coldplay, grupa Maroon 5 i coś z bardzo głębokiej przeszłości. Myślę, że ten utwór ma gdzieś 60 lat już. Mamas and the Papas, California Dreamin', ale przed nami punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Big Day.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Stanowisko radnych dotyczące stałej bazy wojsk USA będzie poruszane podczas dzisiejszej sesji w Poznaniu w najbliższy weekend. Utrudnienia komunikacyjne z powodu poznańskiego maratonu. W niedzielę rozpocznie się Festiwal Ekologii Integralnej. Poznańscy radni będą dzisiaj debatowali w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego starania województwa o lokalizację stałej bazy wojsk USA. Dokument przygotowała radna PiS Klaudia Strzelecka. W projekcie jest zawarte, że obecność wojskowa naszego najważniejszego sojusznika stanowiłaby istotny element wzmacniający bezpieczeństwo kraju. Według prezydenta Poznania baza mogłaby powstać w położonej niedaleko stolicy Wielkopolski, gminie Oborniki. Podkreślał to we wczorajszej rozmowie w Radiu Poznań. Chodzi o teren w okolicach wsi Nieczajna i Lulin.
1: Informacje o utrudnieniach.
2: W najbliższy weekend w Poznaniu wystąpią zmiany komunikacyjne w związku z niedzielnym maratonem. Największe zmiany będą miały miejsce od godziny 8. Zmiany na liniach tramwajowych będą wprowadzone etapami, dlatego na tej samej linii tramwaje będą w różnych godzinach kursować innymi trasami, zaznacza Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
3: Zmiany będą dotyczyły wszystkich linii, natomiast po to, żeby zapewnić przejazd pomiędzy węzłami albo na takich krótkich odcinkach, gdzie tego transportu tramwajowego nie będzie z uwagi na to, że linie tramwajowe będą te zasadnicze pozmieniane, będzie zorganizowanych aż 10 wahadłowych dodatkowych linii tramwajowych, na których ruch będzie się odbywał na takich krótkich odcinkach, na przykład Cmentarna Junikowo.
2: Utrudnienia wystąpią również w funkcjonowaniu linii autobusowych, dodaje Bartosz Trzebiatowski.
3: 30 linii, aż zmiany będą dotyczyły. Część będzie linii zawieszonych, część będzie miała skrócone trasy, a część bardzo zmienione trasy. Dlatego też wielki apel i prośba o to, żeby w miarę możliwości sprawdzić sobie na stronie internetowej, jak to będzie wyglądać.
2: Szczegóły dotyczące zmian są dostępne na stronie internetowej ztmpoznan.pl.
1: Informacji Radia Emaus.
2: Wielkopolanie znów będą mogli spojrzeć na kryzys ekologiczny nie tylko jak na problem przyrodniczy, ale także społeczny, kulturowy czy duchowy. W niedzielę rozpocznie się Festiwal Ekologii Integralnej, tydzień Świętego Franciszka. Szósta edycja wydarzenia będzie poświęcona literaturze związanej z naturą i odbędzie się w kilku bibliotekach, zapowiada koordynator festiwalu Krzysztof Mączkowski.
4: I każda z nich oferuje różnego rodzaju wydarzenia. Albo zapraszają na spotkania z autorami książek do siebie, pokazują historię naszej świadomości związanej z ochroną środowiska. Są to opowieści o zwierzętach fantastycznych, będą to opowieści o naszym najbliższym otoczeniu, które mamy tutaj w Poznaniu, pokazując historię tworzenia różnych siedlisk, bo też trzeba powiedzieć, że w dużej mierze środowisko poznańskie zostało przekształcone i historie tych zmian też będą pokazywane. Więc...
2: Sam festiwal potrwa do 10 października. Wydarzenia odbędą się w placówkach w Poznaniu, Kórniku, Gnieźnie i Komornikach. Musimy dostosować się jako społeczeństwo do codziennego życia w cieniu alarmów o zagrożeniu z powietrza, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu Defense 24. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że konieczne jest wprowadzanie pewnych zmian w codziennym życiu i reagowanie na komunikaty o zagrożeniach.
5: Tu nie chodzi o kwestię straszenia czy pobudzenia paniki. Po prostu każdy rozsądny człowiek, jeżeli widzi, że pojawia się na horyzoncie zagrożenie, to stara się w jakiś sposób mitygować to zagrożenie, je zmniejszać. I temu też służy właśnie to, żeby to nawoływanie do tego, żeby ludzie bardziej poważnie podchodzili do tych zagrożeń, które dzisiaj widzimy, co się dzieje na Ukrainie i co się dzieje na granicy Ukrainy z Polską, żeby w przyszłości nie mieć podobnej sytuacji u siebie.
2: Mariusz Marszałkowski powiedział, że również od strony wojskowej Polska musi być przygotowana do zupełnie innego rodzaju zagrożenia niż były na początku agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Jest to tak, ponieważ Rosja ma możliwość masowej produkcji zaawansowanych dronów wykorzystywanych do ataków, ale też rozpoznawania i zbierania danych, a nawet do koordynowania działań między sobą.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Słowa Jezusa do Natanaela dają nadzieję, że i nas dostrzega Bóg w tym, co ukryte. Tylko nam wiadomą cichą modlitwę, codzienne starania, zmaganie o wierność w małych rzeczach, podejmowane wyrzeczenia. W psalmie 139 modlimy się: Panie, przenikasz i znasz mnie. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek, i wszystkie moje drogi są Ci znane. A Jezus powie: Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czy i ja potrafię spojrzeć na siebie nie przez pryzmat grzechu, ale dobra, często ukrytego?
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 21 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, za nami także Hozier i Too Sweet, a przed nami punktualnie o godzinie 12.30 kolejna odsłona audycji Wiadomości z regionu. Zapraszam Was w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. 12.30 Wiadomości z regionu. A my co, gramy dalej, tym razem pogramy po polsku, bo przed chwilą Hozier, no to jednak nie Polak, no to tym razem Polak i to no jeden z najważniejszych obecnie polskich artystów, nie ma co ukrywać. Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz. No to my może nie płyniemy, ale zagramy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
8: Wybory w Rokietnicy, dyskusja o kolei w Śremie oraz zbiórka kaszczanów dla zwierząt w powiecie obornickim. To przyniósł nam poprzedni tydzień i o tym powiemy w wiadomościach z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Znamy wyniki niedzielnych wyborów w podpoznańskiej Rokietnicy. Wybory na wójta zakończyły się już w pierwszej turze. Zwycięzcą został dotychczasowy pełniący obowiązki wójta i wieloletni wicewójt Arkadiusz Klapiński. Uzyskał 51,5% głosów. Drugie miejsce zajęła popierana przez Koalicję Obywatelską Izabela Dziamska. Na kandydatkę KO zagłosowało ponad 18,5% wyborców. Ostatnie miejsce na wyborczym podium zgarnął z wynikiem blisko 10,5% kandydat PiS Ryszard Sklepik. Reszta kandydatów nie przekroczyła wyniku 10% głosów. Do urn poszło łącznie ponad 48% mieszkańców, czyli ponad 8 tysięcy osób. Arkadiusz Klapiński zastąpi na stanowisku Bartosza Derecha, który został zastępcą prezydenta Poznania.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
8: 6 urządzeń, które ratują życie dla 6 szkół. Powiat gostyński przekazał dyrektorom placówek w Gostyniu, Grabonogu i Brzeziu defibrylatory AED. Aby były bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców, wspomniane urządzenia będą umieszczone na ścianach placówek. Chcemy, aby każdy mieszkaniec w sytuacji udzielania pierwszej pomocy miał możliwość skorzystania z tego defibrylatora, mówi starosta gostyński Robert Marcinkowski.
9: Bardzo ważne jest to, że ten defibrylator nie jest dedykowany specjalistom. To jest sprzęt, który może być obsługiwany i przede wszystkim ma służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. Oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie ich zbyt wiele, a może nawet w ogóle. Chcemy być przygotowani na takie sytuacje, rozmieszczając te defibrylatory w różnych miejscach.
8: Obsługa tego urządzenia nie należy do skomplikowanych czynności, dodaje.
9: Defibrylator wydaje komunikaty głosowe. W sytuacji kryzysowej należy prostym ruchem zdjąć kapsułę, następnie wyciągnąć defibrylator i po otwarciu pojemnika wszystkie komunikaty w 3 prostych krokach zostają podane w systemie głosowym. Widać także, w jaki sposób na przykład przykleić elektrody.
8: Urządzenia znajdują się na budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Koszt kupna tego typu urządzeń wyniósł ponad 35 tysięcy złotych. Powiat otrzymał 31 tysięcy złotych dofinansowania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
0: W Wiadomości ze Śremu.
8: Projekt Kolej Plus do 2029 roku jest jednym z naszych priorytetów, zaznaczają władze Śremu. Temat ten był poruszany podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Burmistrz Grzegorz Wiśniewski zaznaczał, że znany jest wstępny przebieg trasy kolejowej.
10: Przebieg linii ma być następujący. Śrem, Psarskie, na Psarskim przełożony ten układ torowo-drogowy. Na końcu miejscowości Psarskie wyjście na grunty rolne, Manieczki, Brodnica i od Brodnicy pociąg ma przejeżdżać do Czempinia.
8: Jednak, jak dodaje Grzegorz Wiśniewski, wciąż opóźnia się termin podpisania stosownych dokumentów.
10: Aneks pomiędzy województwem wielkopolskim a PKP PLK miał być podpisywany do połowy bieżącego roku, ale z informacji też mailowej, która do nas dotarła, trwa analiza możliwości wpięcia się w stację Czempiń, żeby nie pogarszać przepustowości torowiska.
8: Wspomniany aneks ma zostać podpisany do końca obecnego roku. Dzięki niemu gmina będzie mogła podpisać stosowne porozumienie partnerskie z Urzędem Marszałkowskim.
0: Słuchasz wiadomości z regionu.
8: Schronisko Azorek w Obornikach organizuje zbiórkę kaszczanów. Okazuje się, że dzięki nim uda się sfinansować karmę dla czworonogów. Najmłodsi najchętniej włączają się w zbiórkę, zaznacza kierownik schroniska Joanna Urbaniak.
11: Z doświadczenia wiemy, że głównie najchętniej zbierają kaszczany najmłodsi ze swoimi rodzicami. Organizujemy zbiórkę. Najczęściej robimy to przez szkoły, przedszkola, żłobki. Ogłaszamy taką zbiórkę kaszczanów w takich różnych instytucjach. Rodzice razem z dzieciakami przynoszą kasztany, które są przez nas albo przez pana z nami współpracującego odbierane i te kasztany są sprzedawane po prostu do skupu kasztanów.
8: Tegoroczna edycja cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem, dodaje Joanna Urbaniak.
11: Telefony się urywają. My też wystosowaliśmy bardzo dużo maili i zapytań, czy szkoły i przedszkola te tutaj w najbliższej naszej okolicy są chętne. Także odzew jest bardzo duży. Na pewno na ten moment wiem, że wszystkie obornickie szkoły już kasztany zbierają. Przedszkola też są zaangażowane.
8: Za kilogram zebranych kasztanów schronisko otrzyma około złotówki. Akcja trwa do 25 października. I na koniec wybieramy się do Kostrzyna. Wspomniane miasto inwestuje 1,5 miliona złotych w syreny alarmowe. Obecnie w Kostrzynie są 3 tego typu urządzenia. Zakupione zostanie natomiast 20. Będą one obsługiwać teren całej gminy, zapewnia burmistrz Szymon Matysek w rozmowie z Radiem Poznań. Syreny mają być zainstalowane przede wszystkim w miejscach użyteczności publicznej, szkołach, świetlicach i tym podobnych. I tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Kolejne wydanie tradycyjnie już za tydzień o godzinie 12.30. Ja natomiast życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 12 minut, już prawie 12 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja wiadomości.

artyści z regionu, a muzycznie pojawił się zespół Roxette, Shawn Mendes, a także Christina Aguilera. Punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz przed wami zespół, który dosłownie 48 minut temu został ogłoszony jako headliner kolejnej edycji festiwalu Mystic, który odbędzie się w Gdańsku. Faith No More zostało ogłoszone, no i zagramy utwór, który co prawda Faith No More nie wykonywało, ale myślę, że wielu, nawet ludzi, którzy nie słuchają ich muzyki, myślę, że na pewno znają. Oryginalnie grupa The Commodores, tutaj Faith No More, Easy. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Śrem otrzyma pomoc od samorządu województwa w sprawie remontu mostu. Wiemy, ile projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Kongres różańcowy diecezji włocławskiej już niedługo. Marszałek województwa chce pomóc Śremowi w sfinansowaniu trwającego remontu mostu na Warcie. Wczoraj Mark Woźniak poinformował radnych sejmiku, że o pomoc poprosił burmistrz Śremu oraz dowódcy trzech jednostek wojskowych. Zdaniem Marka Woźniaka gminy nie stać, by finansować nowe prace. Z tego powodu najszybsze zakończenie remontu jest ważne zarówno dla miasta, i obronności kraju. Z powodu remontów w Śremie tworzą się duże korki. Z tego powodu również zapowiedziano złożenie wniosku o przekazanie Śremowi 5 milionów złotych. Radni zajmą się rozpatrzeniem dokumentu na kolejnym posiedzeniu. Ponad 150 projektów, tyle pomysłów mieszkańców stolicy Wielkopolski zakwalifikowało się do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie mają już nadane numery. Główną zmianą w tegorocznej edycji PBO jest zwiększenie budżetu z 33,5 miliona złotych.
2: Czyli ponad 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Co roku ta pula się zwiększa, więc też jest szansa, żeby projektów więcej wybrać lub też żeby zwyciężyły projekty wyceniane największą kwotę, bo przypominam, że te kwoty, i to też jest pewne nowum, zwiększyły się te kwoty na projekty duże, bo to jest maksymalnie 3 miliony, przez wiele lat było 2 miliony, no ale widzimy jednak zwyżkę kwot.
1: Zaznacza dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak. Na projekty głosować może każda osoba mieszkająca w stolicy Wielkopolskiej. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października do godziny 12. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada. Szczegóły dotyczące PBO są dostępne na stronie poznan.pl.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
1: Kongres różańcowy diecezji włocławskiej połączony z diecezjalną pielgrzymką Żywego Różańca odbędzie się od 2 do 4 października w Licheniu. Wydarzenie zgromadzi członków kół różańcowych na wspólnej modlitwie, konferencjach i adoracji Najświętszego Sakramentu, mówi Wiktoria Desecka z biura prasowego Sanktuarium w Licheniu.
3: Spotkanie będzie okazją do wspólnej modlitwy. W programie zaplanowano spotkanie członków kół różańcowych. Szczególnie zaproszeni są zelatorzy Żywego Różańca z parafii diecezji włocławskiej oraz wszyscy wierni. Diecezjalna pielgrzymka odbędzie się 3 października. Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy u Matki Bożej Licheńskiej.
1: Wydarzenie jest częścią dziękczynienia za 200 lat istnienia Żywego Różańca. Na kongres należy się zapisać za pomocą formularza, który jest dostępny na stronie diecezji włocławskiej.
0: Informacje ekonomiczne.
1: Premier Donald Tusk liczy, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o zmianach w podatkach. Rząd zamierza podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. To żadne rozwiązanie. Oceniał w Polskim Radiu 24 Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa.
4: Przy wyłączaniu kolejnych grup społecznych spod działania podatku PIT, to ten akurat podatek PIT jest najbardziej rozszczelnianym podatkiem, w przeciwieństwie do VAT-u, który się uszczelnia cały czas, to pod względem właśnie tworzenia wyłączeń, różnych zwolnień, ulg i tak dalej, podatek PIT należałoby w ogóle rozważyć, aby go radykalnie uprościć, zamiast go komplikować kolejnymi progami podatkowymi.
1: O proponowanych zmianach podatkowych premier i minister finansów poinformowali w połowie sierpnia. Zapowiedzieli wówczas, że próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że najwyższa stawka podatku, która wynosi 32%, będzie dotyczyła osób zarabiających powyżej 150 tysięcy złotych.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 21 stopni Celsjusza. A to nawet nie będzie najwyższa temperatura dzisiaj. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 13 kłania się środek dnia. Kumanko, jak i Mateusz Markiewicz, jesteśmy z wami do godziny 14.30, a tylko uzupełnię informację, że maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci: widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Przedziwny, skomplikowany i wiecznie zaskakujący jest świat. Choć do niego przywykliśmy i usilnie próbujemy się w nim urządzić, to przecież co chwilę przypomina nam, że nigdy nie uda nam się do końca go oswoić. Niewidzialna obecność aniołów, tak dla nas nieoczywista, jest jedną z tych tajemnic, które, podobnie jak Natanaela, mają nas wybić z automatyzmu i z obojętnienia. Podziw i respekt wobec tajemnicy uczą otwarcia na to, co większe od nas. Pomyśl, kiedy i przy jakiej okazji doświadczyłem ostatnio zachwytu? Czy potrafię pielęgnować w sobie zdolność do zadziwienia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 13:00. Za nami na naszej antenie Mrozu i Złota, a także mini audycja 5 minut z Bogiem. Zapraszam Was na naszą stronę radioemaus.pl, bo tam w zakładce Gość Dnia prezentujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. Dzisiaj rozmawialiśmy z Krzysztofem Mączkowskim, organizatorem festiwalu ekologii integralnej Tydzień Świętego Franciszka. Ta 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie. Czym jest ekologia integralna i co ma wspólnego ze Świętym Franciszkiem? O tym mówił właśnie nasz dzisiejszy poranny gość Krzysztof Mączkowski, który organizuje już 6. edycję Festiwalu Ekologii Integralnej Tydzień Świętego Franciszka. Samo wydarzenie odbędzie się 4 w października w Poznaniu, czyli już najbliższą niedzielę. Także zapraszam Was na to wydarzenie, jak i zapraszam Was do odsłuchu porannej rozmowy. Możecie jej posłuchać na stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać na iOS-a, a także na Androida. Zapraszam Was do tego bardzo gorąco i serdecznie. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Heart i Alone.

na poznańskich ulicach, na wielkopolskich trasach, albo na przykład, no nie wiem, coś się wydarzyło nawet gdzieś u was w regionie, no to śmiało dawajcie nam znać. 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033 to jest nasz numer kontaktowy do Radia Emaus. Również możecie się z nami kontaktować przez nasze media społecznościowe. Również tam jesteśmy. Radio oczywiście musi iść z duchem czasu, więc jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie. Śmiało nas łapcie również w internecie. Tak jak tutaj mówię, często to powtarzam, jesteśmy dla was. No i dla nas, i dla was jest również Phil Collins. Oryginalnie ten utwór wykonuje Cyndi Lauper, ale w wykonaniu w wersji Phila Collinsa również ten utwór jest po prostu znany. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Phil Collins i True Colors. Oryginalnie ten utwór wykonuje Cyndi Lauper. A przed nami punktualnie o godzinie 14 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie tym razem utwór prosto z Polski. Może nie Mateusz, ale Paweł. Paweł Domagała. Weź nie pytaj. No to Paweł, no ja nie będę ciebie pytać. Graj po prostu, graj.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30. Na antenie Radia Emaus zapraszam. Arkadiusz Szymański.
7: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
8: Władze Poznania i PKP PLK znów podejmują próbę budowy nowego dworca kolejowego. Kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. Trwa cykl Senioralni Poznań. Dziś ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji nowego dworca głównego i terenu przyległego w stolicy Wielkopolski. Ma on powstać nad torami i peronami, tak jak w większości w nowoczesnych europejskich miast. Celem jest przede wszystkim możliwość obsłużenia większej liczby pasażerów, bo już dziś dworzec jest znacznie obciążony, mówi członek zarządu PKP PLK Maciej Kaczorek.
9: Na poznańskim dworcu będzie więcej peronów, będziemy mieli 8 peronów. Mówiąc tak funkcjonalnie, 4 perony będą w jednym kierunku jazdy, 4 perony będą w drugim kierunku jazdy. Z tego też względu, żeby te perony zmieścić, potrzebujemy przestrzeni dzisiaj tego nieczynnego już dworca.
8: Który zostanie rozebrany, zanim poznaniacy będą mogli korzystać z nowego dworca, upłynie jednak sporo lat, wyjaśnia prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
10: W ciągu 3 lat z pewnością nie przebudujemy tego dworca, ale rozpoczniemy takie prace, by stworzyć najnowocześniejszy w Polsce węzeł komunikacyjny.
8: Samo przygotowanie koncepcji ma zakończyć się dopiero w połowie 2028 roku. Prezydent obiecuje, że do dyskusji nad wyborem odpowiedniego wariantu zaproszeni będą mieszkańcy. PKP szacuje, że nowy dworzec stanie w 2035 roku.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: Kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób, w tym osoby z Wielkopolski. Zatrzymani to osoby, które pełnią lub pełniły wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Podejrzani zostaną przewiezieni do Katowic. Tam prokurator zdecyduje o postawieniu im zarzutów. Przypomnijmy, śledztwo w sprawie dawnego Collegium Humanum dotyczy między innymi handlu fałszywymi dyplomami MBA, licencjatami i magisteriami. Według prokuratury były rektor Paweł Czy i jego wspólnicy mieli przyjmować łapówki za wystawienie fikcyjnych świadectw. W procederze mieli brać udział pracownicy uczelni oraz osoby z instytucji publicznych i samorządów. Dotychczas w całym śledztwie przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
0: Informacje z Poznania.
8: W sobotę rozpoczął się cykl Senioralni Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak przekazał w związku z tym seniorom klucze do miasta. Przez najbliższy miesiąc najstarsi mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, między innymi wzroku, słuchu i stanu kości. Oprócz tego czeka na nich wiele atrakcji kulturalnych czy sportowych. W dzisiejszych czasach statystyczny senior ma bardzo wiele potrzeb, mówi Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
11: Część osób, które na przykład przychodzi do centrum, mówi: jestem na emeryturze od paru dni, chciałbym ciekawie spędzić czas. Chciałbym pójść do kina, do teatru, odwiedzić Uniwersytet Trzeciego Wieku, dowiedzieć się, gdzie są kluby, więc taką ofertę również w centrum informacyjną mamy. Ale są też rzeczywiście seniorzy, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Często są samotni, poszukują towarzysza lub najzwyczajniej w świecie pomocy.
8: Osoby po 60 roku życia stanowią 25% mieszkańców Poznania. Jednym z ważniejszych punktów cyklu będą targi Viva Seniorzy, które odbędą się 9 i 10 października na poznańskich targach. Sam cykl potrwa natomiast do końca października. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Minister finansów Andrzej Domański mówił po posiedzeniu rządu, że wydatki na obronność wyniosą 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB.
12: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
8: Rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
13: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 21 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1028 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona dobra w tym momencie, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 14 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowek i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami jeszcze do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Natalia pyta, czy można powiedzieć cięta riposta. Tak, oczywiście. Wydaje mi się nawet, że słowo riposta szczególnie często występuje właśnie w towarzystwie przymiotnika cięta. Co to jest riposta? To jest odpowiedź z łacińskiego respondere, czyli odpowiadać. Mamy respons i włoskie riposta, francuskie ripost, czyli właśnie odpowiedź. To może być odpowiedź ustna i tak często dzisiaj właśnie tego słowa używamy, chyba najczęściej, ale kiedyś to był także termin szermierczy. Ta riposta to było cięcie, które zadawał szermierz po własnej zasłonie, czyli udało się odparować albo zasłonić przed ciosem i wtedy następuje riposta, czyli odpowiedź na ten atak, którego przedtem było się obiektem. I w związku z tym, że w szermierce właśnie to było cięcie, to czujemy, słyszymy, że to cięta bardzo pasuje do tego. Moglibyśmy powiedzieć, że ta cięta riposta jest w odniesieniu do odpowiedzi słownej bardzo na rzeczy. Przypomina to właśnie taką odpowiedź szermierczą. Czy o szermierczym cięciu mówiliśmy, że było ono cięte? Pewnie nie, bo mówić o cięciu, że cięte, byłoby to trochę maślanym masłem. A zatem jeśli riposta jest cięta, to jest to odpowiedź słowna. A riposta może być także w szermierce.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 14. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nami duet Wiktor Waligura, produkcja Dreiskal, 4 pory roku, czyli w sumie taki utwór bardzo uniwersalny, bo nieważne kiedy go się zagra, to zawsze będzie pasował. No cóż, kończymy już na dzisiaj pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję bardzo Lili Ładzie, a także Mateuszowi Markiewiczowi za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro, uwaga, od 14.30 do godziny 19.00, a dzisiaj właśnie od tej pory, od popołudniówki, będzie z wami Tomek Wandel, także koniecznie zostańcie z nami, a na koniec pasma w środku dnia Daniel Pauter i Bad Day, ale wymieńcie dobry dzień. Trzymajcie się, na razie!

I wszystko na to wskazuje, że ta piosenka jest jak najbardziej aktualna. Lovely Day, co po polsku znaczy cudowny dzień. Tak od wielu lat śpiewa Billy Withers, ogłaszając cudowne dni i nie tylko. Tak sobie właśnie przed chwilą spojrzałem w kalendarz 29 września. No to o tym wiemy już od samego rana. Natomiast być może niektórzy z Was wiedzą, a tym, którzy nie wiedzą, to powiem, że dziś w Argentynie świętują Dzień Wynalazcy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten Dzień Wynalazcy świętują w rocznicę urodzin Laszlo Biro. A Laszlo Biro był wynalazcą długopisu w dzisiejszej formie. Co w tym dziwnego? No, w tym dziwnego to, że Laszlo Biro był Węgrem, a dzień jego urodzin, Dzień Wynalazcy świętują w Argentynie. Jak tu to wszystko powiązać? Być może macie jakiś pomysł. Dzień dobry. Przy mikrofonie Radia Maus Tomek Wandel. Będziemy razem do godziny 19. Zapraszam na wspólne popołudnie.

Słuchajcie, Radia Emaus. Prócz tego, że dziś 29 września, dzień wynalazcy, węgierskiego wynalazcy w Argentynie. Dlaczego tak jest? Ktoś wie, proszę dać znać. 601-077-033. To dzień, dzisiaj również dzień imienin Michała. Michaliny również, także Rafała, Gabriela, Franciszka, Dariusza, Mikołaja, Gajana i Cyriaka. Zgodnie z tytułem piosenki Billa Withersa życzymy wszystkim solenizantom wspaniałego, cudownego, lovely dnia. I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy mają dzisiaj jakiekolwiek okazje do świętowania. Nawet w pracy może być przyjemnie, jeśli ktoś ma urodziny albo imieniny i współpracownicy o tym jego święcie pamiętają. Już niebawem wiadomości, teraz zaśpiewa Shania Twain. Za 13 minut mija 15.

W naszym programie o 15.15 Święci z Nieba ściągnięcie, o 16.30 serwis kulturalny, między 17 a 18 zajrzymy sobie do kalendarza muzycznego. No, 18.15 pan profesor Jerzy Bralczyk, słowo o słowie, dziś będzie opowiadał o ripoście, a właściwie o ciętej ripoście. I o 18.30 zapraszam na audycję Fyrtel Sztuki, audycję zrealizowaną we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. To godzina 18.30. Teraz zaśpiewa i zagra na gitarze prosto z Kanady, pachnącej żywicą, Bryan Adams.

0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wtorek, 29 września, minęła 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Ile hal sportowych powstanie w Poznaniu? Odpowiemy na to pytanie w tym wydaniu informacji. Oprócz tego znamy wyniki śremskiego budżetu obywatelskiego. W Poznaniu trwa dyskusja o przyszłości obiektów sportowych. Kwestie realnej liczby planowanych hal oraz harmonogram inwestycji wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
3: Bez wątpienia naszym priorytetem takim na dziś tak naprawdę, bo już kończymy aktualizację projektu, i chcielibyśmy ze wsparciem ministerialnym w przyszłym roku ruszać z budową, jest hala lekkoatletyczna na Golęcinie. Został uchwalony plan miejscowy dla Golęcina, który jest bezpiecznikiem do tej inwestycji.
2: Równolegle przygotowywany jest remont zabytkowej areny oraz budowa przyległej hali treningowej. Najbardziej odległym tematem pozostaje pomysł dużej hali widowiskowej.
3: Temat dużej hali jest tematem bardziej skomplikowanym, jest tematem powiedzmy na jutro, ale będziemy razem z panem marszałkiem zastanawiali się, jak te prace rozpocząć, czy rozpoczniemy od jakiejś koncepcji, która mogłaby pokazać, jak duże inwestycje byłyby potrzebne wokół, jeżeli byśmy decydowali faktycznie na Stadion Szyca.
2: Władze miasta podkreślają, że realizacja części planów będzie bezpośrednio uzależniona od pozyskania dofinansowania.
1: Informacje z regionu.
2: Mieszkańcy zdecydowali, na co zostanie wydane 800 tysięcy złotych w śremskim budżecie obywatelskim na przyszły rok. Projekt ochotniczej straży pożarnej dotyczącej kupna nowego wozu zdominował konkurencję. Zagłosowało na niego ponad 2100 osób. Na wsiach w obszarze gminy wygrał projekt Przyszłość Śremskich Wiosek. Dzięki niemu między innymi doposażone zostaną lokalne ochotnicze straże pożarne oraz zmodernizowana zostanie droga w Nowym Zbrudzewie. Na zwycięskie projekty zostanie przeznaczone po 400 tysięcy złotych. W budżecie obywatelskim głosowało prawie 4,5 tysiąca ludzi. Jest to prawie co dziesiąty mieszkaniec miasta. Finanse w gostyńskim szpitalu wzbudziły wiele emocji. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego placówka nie spłaciła w terminie pożyczki udzielonej przez powiat. Należność ostatecznie została uregulowana. Problemy finansowe pogłębia fakt, że szpital oczekuje na fundusze z Krajowego Planu Odbudowy na projekty związane z cyberbezpieczeństwem i kardiologią. Starosta Robert Marcinkowski potwierdził, że podczas komisji dyskutowano o zakończeniu współpracy z głównym księgowym placówką. Nie łączono jednak tej decyzji z żadnym niezrealizowanym przelewem.
4: Krytycznie oceniłem działanie służb finansowych szpitala, dlatego że szpital, który powinien mieć świadomość, że biegnie termin spłaty pożyczki, nie wykonał żadnego ruchu i dopiero po naszej interwencji ze strony pani skarbnik i mojej taki ruch został wykonany. Ja mówię wprost, oceniłem to krytycznie. Natomiast nie było tutaj niezrealizowanego przelewu, nie było tutaj naszej ingerencji jako pracodawcy, bo my pracodawcą po prostu nie jesteśmy.
2: Placówka ma już nową księgową oraz gotowy plan naprawczy. Dokument ma zostać przedstawiony Radzie Społecznej Szpitala i później trafić do zarządu powiatu.
1: Nie z kraju i ze świata.
2: To poprzednie rządy nie zabezpieczyły interesów Polski w sprawie umowy handlowej z Mercosurem, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Adam Szłapka, pytany o tę kwestię, wskazywał, że w umowie udało się wprowadzić kilka bezpieczników.
5: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku. Czyli te bezpieczniki, które wprowadziliśmy do umowy Mercosur, okazały się bardzo skuteczne.
2: Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Wniosek o zawieszenie stosowania umowy Polska wysłała do TSUE wraz ze skargą na umowę. Rozpatrywanie skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa średnio kilkanaście miesięcy, nawet do 2 lat. Polska nie wykazała dostatecznie, że stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Sprawa Mercosuru jeszcze w TSUE się nie skończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają dwie skargi na umowę.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Pogoda cały czas zachwyca. Według obietnic synoptyków tak ma być jeszcze jutro i pojutrze, z tą małą różnicą, że będzie nieco chłodniej i na niebie pojawią się chmury. Dziś póki co niebo bezchmurne, na termometrze już prawie maks, 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie, 1028 hektopaskali, a wiatr wieje z kierunku południowo-wschodniego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pulchniutki, słodziutki, malutki. A jeśli nie malutki, no to niech będzie młodzieniec w powłóczystych szatach. O uduchowionym spojrzeniu i obowiązkowo złożonych rękach. No i musi mieć skrzydła. Wypisz, wymaluj aniołek na naszą miarę. Zupełne przeciwieństwo dzisiejszych patronów. Posłańców żywego Boga, archaniołów. Michała, który z okrzykiem "Któż jak Bóg?" rzuca się do walki z Lucyferem i zbuntowanymi przeciw Stwórcy aniołami. Gabriela, na którego głos ulękła się nawet Maryja. I Rafała, który wraz z Tobiaszem wyrusza w niebezpieczną podróż, ratując go od śmierci i chroniąc przed demonami. To są pełnokrwiste sylwetki, dalekie od naszych nijakich wyobrażeń. Pełnokrwiste, choć aniołowie, jako byty duchowe, ciał nie potrzebują. To kim są, zdradzają nam ich imiona. Michał swoje imię zawdzięcza bojowemu okrzykowi. Po hebrajsku znaczy ono dokładnie "Któż jak Bóg?". Dlatego Michał to książę aniołów, anioł sądu i bożych kar, ale także Bożego miłosierdzia. Archanioł Gabriel z kolei to zwiastun dobrej nowiny, przez którego Bóg objawia swoją wszechmoc. Dlatego jego imię znaczy mąż Boży. No i jest jeszcze archanioł Rafał. Ten, który w ludzkiej postaci towarzyszył Tobiaszowi w podróży, prostując jego życiowe ścieżki i pomagając mu. Cóż jednak innego miał robić ten, którego imię brzmi "Bóg uleczył"? Michał, Gabriel, Rafał. Trzej Boży posłańcy. A ponieważ naprawdę Boży, dlatego tak dalecy od znanych nam z obrazków kupidynów.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No właśnie, już mi się udało zmonitorować temat. Zrobiłem mały research i już wiemy, dlaczego w Argentynie obchodzą Dzień Wynalazcy. Tym wynalazcą był niejaki Laszlo Biro, Węgier z urodzenia. Otóż Laszlo Biro urodził się w Budapeszcie, a w końcu lat 30. wraz z żoną i córką opuścił Węgry, uciekając przed prześladowaniami ze strony faszystów. I tam doszło do tego momentu, gdzie wymyślił długopis, coś co teraz jest długopisem. Wtedy był to bardzo, bardzo niezbyt zaawansowany wynalazek, ale koniec końców od Laszlo Biro patent na długopisy kupiła firma BIC, tak więc no, jeśli piszecie długopisem firmy BIC, to miejcie świadomość, że gdyby nie Laszlo Biro, to tego długopisu pewno w takiej formie by nie było. W 1943 roku ubiegłego wieku bracia Biro założyli w Argentynie fabrykę, która produkowała te długopisy. Sam Laszlo Biro zmarł w Buenos Aires w roku 1985. I taka to właśnie krótka, aczkolwiek no, myślę, że całkiem intrygująca historia.

0: Autopromocja.
1: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
2: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie

0: I Don't Wanna Fight to Tina Turner. Nie da się ukryć, że dni są coraz krótsze. Na przykład dziś w sumie potrwa 11 godzin i 43 minuty. Słońce nad Wielkopolską zajdzie o 18.34. A kiedy czas będziemy zmieniać na zimowy? Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale sprawdzę i powiem wam o tym już niebawem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

skonsultowałem zmianę czasu na czas zimowy z Mateuszem Markiewiczem, którego za chwilę usłyszycie w wiadomościach. Ostatni weekend października.

czyli 24-25 z nocy z soboty na niedzielę. Zmienimy czas, z godziny 3 przesuniemy wskazówki na godzinę 2. Dobra wiadomość jest taka, że pośpimy godzinę dłużej. Zła wiadomość jest taka, że od 25 października szybciej zacznie robić się ciemno. No ale takie uroki zimy musimy przetrwać i poczekać po prostu na wiosnę. Za 10:15.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 29 września, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Zbliża się nowy rok akademicki. Na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza społecznicy będą dyskutować o przyszłości Golęcina. Tramwaje pojadą szybciej przez most Świętego Rocha w Poznaniu. Tysięcy nowych studentów rozpocznie w tym roku naukę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Uczelnia podsumowała rekrutację i przedstawiła plany na najbliższe miesiące. Wśród nich jest rozwój fabryki sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, mówi rektor uczelni Bogumiła Kaniewska.
3: To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. Powołaliśmy ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych, cały zespół, który będzie wdrażał rekomendacje związane z dydaktyką wobec sztucznej inteligencji.
2: Uczelnia odnotowała ponad 10 tysięcy więcej zapisów niż podczas poprzedniej rekrutacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia, prawo i anglistyka. Sporą popularność zyskał też nowy kierunek lekarski, przyznaje prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Joanna Wójcik.
4: Po raz pierwszy ruszamy z kierunkiem lekarskim, który będzie realizowany w naszej filii PILE na Noteckim Instytucie Medycznym, który cieszył się w tym roku ogromnym zainteresowaniem.
2: Na jedno miejsce zgłosiły się 22 osoby, a na pierwszy rok studiów przyjęto 60 studentów. Inauguracja nowego roku akademickiego rozpocznie się 1 października.
1: Informacje sportowe.
2: Choć budowa hali lekkoatletycznej na poznańskim Golęcinie jest już prawie pewna, społecznicy chcą dalej rozmawiać o przyszłości tego terenu. Okazją do tego będzie już dziś spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym. Stowarzyszenie Poznań Jutra, Stowarzyszenie Architektów Polskich i Rada Osiedla Sołacz organizują debatę Golęcin – rewizja przestrzenna. Były wiceprezydent miasta i członek Poznań Jutra Mariusz Wiśniewski uważa, że trzeba zastanowić się nad rozwiązaniami na kolejne lata, dlatego wyjątkowego miejsca.
5: Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów. Przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
2: Osiedlowi radni wciąż mają nadzieję na odkrycie zakopanej rzeki Bogdanki. Debata rozpocznie się o godzinie 17.30 w Kolegium Rungego. Zaproszeni są nie tylko mieszkańcy, ale także eksperci, naukowcy czy władze miasta. Tramwaje przez most Świętego Rocha pojadą szybciej niż zakładano. Od jutra przywrócony zostanie ruch tramwajowy przez ulicę Dowbora Muśnickiego. Na swoje stałe trasy powróci 2, 3, 8, 13 i 16. Przywrócone zostanie funkcjonowanie linii tramwajowej numer 5. Tramwaje linii numer 17 funkcjonować będą z zasadniczą częstotliwością kursów. Szczegóły dotyczące powrotu tramwajów są dostępne na stronie mpkpoznan.pl.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jest wielkości pięści i codziennie bije niemal 100 tysięcy razy. W ciągu doby przepompowuje ponad 7 tysięcy litrów krwi. Serce to jeden z najważniejszych narządów człowieka. Jak o nie dbamy?
6: Staram się ćwiczyć rano. Chodzę z mężem, z kikami chodzimy. Odżywiamy się regularnie, zdrowo. Po prostu dbam. Dbam o siebie.
7: Staram się ograniczyć sól. No i mniej tłustego jeść.
8: Sporo na rowerze jeżdżę, a odżywiasz, no to tak normalnie.
9: Tłuszcze dobre, omega-3, warzywa przede wszystkim, mleczne produkty dla serca. Jakoś pika to serce.
2: Serca Polaków nie są w najlepszej kondycji. Co robić, aby pomóc swojemu sercu? Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Narodowym Instytutem Kardiologii uruchomiło nowy portal kardiologia.gov.pl. Są tam rzetelne, sprawdzone informacje przygotowane przez specjalistów na temat profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Maksymalne temperatury w Wielkopolsce wahają się od 22 do 24 stopni Celsjusza w tym właśnie zakresie. Najcieplej jest na zachodnich rubieżach naszego regionu. W Poznaniu teraz 22 stopnie Celsjusza, na barometrze 1027 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel, będę z wami do godziny 19. Zapraszam na kolejną godzinę naszego programu. Dziś 29 września. Michał i Michalina to nasza dwójka solenizantów. Pozdrawiamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Bóg pragnie naszego zbawienia bardziej niż my sami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Maria Dąbrowska kiedyś powiedziała: tracić siebie dla drugich to jest właśnie odnajdywać siebie. I to jest cytat na dzisiejsze popołudnie. Jeśli macie coś do dodania, no to zachęcam do kontaktu. 601 077 033. Pod tym numerem można SMS-owo swoje opinie jak najbardziej przekazać.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Na godzinę 17 zaprasza Dom Bretanii. Tam odbędzie się projekcja filmu fabularnego pod tytułem Zielone Algi. Również o 17 Biblioteka Raczyńskich zaprasza na promocję 13 numeru Wielkopolskiego Widnokręgu. W tym numerze można przeczytać o przestrzeniach poezji w mieście, o pierwszej feministce z Wielkopolski, a także o wielkopolskim widoku na jesień. O 17.30 w Centrum Kultury Zamek w laboratorium warsztaty w ruchu intuicyjnym Puść To. Te warsztaty to nie tylko choreografia, to nie tylko lekcja, to nie tylko terapia, to bezpieczna przestrzeń do słuchania ciała, jego rytmów, ograniczeń i impulsów, tak zachęcają organizatorzy. Również w Centrum Kultury Zamek o godzinie 18, gdzie leży Polska, nasze mapy mentalne. Spotkanie z Przemysławem Czapińskim, Małgorzatą Praczyk i Ziemowitem Szczerkiem, czyli z historykiem, dziennikarzem i wschodoznawcą. O 19.11 już spotkanie z cyklu Pokaz Czechosłowackich Parodii Filmowych odbędzie się w antykwariacie Bukinista przy ulicy Mickiewicza 33. Dziś pokaz filmu Pacho, Chybski Zbójnik. O 19.00 w Teatrze Polskim Nieboska Komedia, o 19.30 w Nowym Matka, o 20.30 w Auli Artis wystąpi kabaret Hrabi z zupełnie nowym programem Być Facetem. Kino Bułgarska 19 zaprasza dzisiaj czterokrotnie, o 18.20 zaproszenie, o 18.30 Mistyczka, o 20.00 Obcy i o 20.10 Kura. Zapraszamy i polecamy.
4: Radio Emaus. Dobre radio.

O cofaniu czasu nie ma mowy, natomiast o przejściu na czas zimowy mowa jest jak najbardziej, bo na czas zimowy, tak jak mówiłem godzinkę temu, przechodzimy w ostatni weekend października, czyli z 24 na 25 października, czyli z soboty na niedzielę po prostu. Dziś Dzień Wynalazcy, o tym donosi Wikipedia. W Wikipedii możemy również przeczytać, że w Paragwaju dzisiaj świętują rocznicę zwycięstwa nad Bogeron. Na całym świecie mamy Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat strat i marnotrawstwa żywności. W Polsce dzisiaj Dzień Kuriera i Przewoźnika. Jeśli jakiś kurier lub też przewoźnik, kierowca wielkiej ciężarówki, wielkiego tira, jak to się mówi popularnie, nas słucha, no to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tu Radio Emaus.

Baby, I Love Your Way to grupa Big Mountain. Za godzinę zajrzymy sobie w muzyczne kalendarium. Wystąpi wtedy grupa 3, czyli 2 plus 1. A dlaczego? No to się wszystko okaże za mniej więcej godzinę. Odezwał się przewoźnik, nasz stały słuchacz Roberto, pan Roberto, który no, też dzisiaj ma święto, bo on też jest przewoźnikiem, jakby nie było. Jeździ wielkim, długim autobusem koloru zielonego w barwach MPK. Po prostu pozdrawiamy panie Robercie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Duże emocje towarzyszyły sesji Rady Miasta w Poznaniu. Dziedzictwo chrztu Polski i kultury średniowiecza powraca w formie sztuki. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zdrajcy oraz wstyd i hańba. Tego typu okrzyki mogli usłyszeć dzisiaj poznańscy radni po przegłosowaniu planu zagospodarowania dla północnej części osiedla Batorego. Umożliwia on deweloperowi postawienie bloków w miejscu centrum handlowego przy ulicy Opińskiego. Zwolennicy planu przekonywali, że zabudowa będzie niższa niż początkowo zakładał inwestor. Poza tym deweloper ma przekazać jedną z działek na teren zielony. Oprócz tego zakłada się powstanie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Umultowską. Za przyjęciem planu głosowało 24 radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Przeciwko było 8 samorządowców z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 radnych z Polski 2050. Dziedzictwo chrztu Polski i kultury średniowiecza powraca w formie sztuki. Zbliża się 9. edycja Poznań Katarzys Festival. To wydarzenie muzyczne nawiązujące do początków państwa polskiego i najstarszych tradycji kulturowych. Tym razem na zainteresowanych czekać będą muzycy z Hiszpanii, Słowenii, Francji czy Ukrainy. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na koncert 8 października, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
3: Średniowiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę. Niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
2: Jej muzyka zostanie przedstawiona w sposób eksperymentalny, bo elementom śpiewu ludowego będzie towarzyszyć muzyka elektroniczna. Cały festiwal rozpocznie się w przyszły poniedziałek i potrwa do końca tygodnia. Katarzys to nie tylko koncert, ale także warsztaty śpiewu franciszkańskiego czy wspólna niedzielna msza święta.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jak zadbać o zdrowie w czasie menopauzy? O tym będą rozmawiać uczestniczki wydarzenia Klimat Kobiecości. Porozmawiamy o menopauzie, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 4 października w stolicy Wielkopolski. Jednym z elementów wydarzenia będą bezpłatne badania profilaktyczne, zapowiada radna miasta Poznania Marta Mazurek.
4: Będą też badania profilaktyczne, będzie sobie można zrobić wszystko za darmo. Od mammografii, USG piersi, tarczycy, po badania tam krwi, wzroku, gęstości kości, to jest bardzo istotne. Będzie można skonsultować się między innymi ze specjalistkami z zakresu urofizjoterapii, z trychologii, z psychologii, więc będzie można też porozmawiać jeden na jeden.
2: Na uczestniczki będą czekać również warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu opowiedzą także o tym, jak rozpoznawać pierwsze oznaki przemocy domowej. Wydarzenie odbędzie się od godziny 11 do godziny 17 w Concordii Design.
1: Informacje ekonomiczne.
2: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych wzrośnie nakład na ochronę zdrowia, który wyniesie 274 miliardy złotych. Rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Deficyt stanowi ponad 5% PKB, mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao S.A.
5: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
2: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział też, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13. i 14. emerytura.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: W Poznaniu nadal mamy wiosenną aurę, na termometrze 22 stopnie Celsjusza, na barometrze 1027 hektopaskali. Słońce dziś zachodzi o 18.34, a biomet jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Słowa Jezusa do Natanaela dają nadzieję, że i nas dostrzega Bóg w tym, co ukryte. Tylko nam wiadomą cichą modlitwę, codzienne starania, zmaganie o wierność w małych rzeczach, podejmowane wyrzeczenia. W psalmie 139 modlimy się: Panie, przenikasz i znasz mnie. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. A Jezus powie: Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czy i ja potrafię spojrzeć na siebie nie przez pryzmat grzechu, ale dobra, często ukrytego?

Rysa na szkle i Urszula. 29 września, wtorek, przed nami noc z zachmurzeniem minimalnym. Jedno z przysłów ludowych mówi, gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała. Dzisiaj imieniny Michała, więc ta noc, która będzie po dniu imieninowym, będzie taka pomichałowa noc, ale będzie jasna, bo będzie, nie będzie chmur w ogóle. Nastąpi zima trwała. Ciekawe, jak to rozumieć. Na dwoje babka wróżyła. Zima trwała to może być zima, która będzie trwała tylko 3 miesiące, czyli przepisowe 3 miesiące, a może być zima trwała, która będzie trwała i się ciągnęła, przez 3 miesiące jeszcze dłużej, a może być, no i tu mi zabrakło już pomysłów, być może wy macie jakieś wytłumaczenie tego przysłowia. Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała. Podzielcie się ze mną w takim razie swoimi przypuszczeniami, o co tu może chodzić. 601 077 033 to nasz numer telefonu, a przed nami piosenka deszczowa albo deszczowa piosenka.

0: rana. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Słuchajcie popołudniowego programu Radia Emaus. Zgodnie z zapowiedzią zaglądam teraz na chwileczkę tylko do muzycznego kalendarium. Za chwilę zaśpiewa pewna bardzo znana wokalistka, która śpiewała naprawdę, nie używając żadnych wspomagaczy typu autotune czy jakichkolwiek innych. Nazywa się Elżbieta Dmoch. Występowała przez wiele lat z grupą 2+1 i dzisiaj świętuje swoje 75.

Beyoncé z koleżankami, czyli grupa Destiny's Child, Say My Name. W naszym programie do godziny 19 o 18.30 audycja Fertel Sztuki. Audycja zrealizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wcześniej będzie o ripoście, a właściwie o ciętej ripoście, bo na godzinę 18.15 zapraszam w imieniu profesora Jerzego Braczyka na jego felieton językowy Słowo o Słowie. Dziś dzień kawy. Jaka jest wasza ulubiona? 601 077 033. Może to jest właśnie mokka, bo ja bardzo lubię mokkę na przykład. Czy ktoś wie, jak się robi mokka?

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 29 września, minęła 18.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Władze Poznania i PKP PLK znów podejmują próbę budowy nowego dworca kolejowego. Dziś ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji tego budynku i terenu przyległego. Ma on powstać nad torami i peronami, tak jak w większości nowoczesnych europejskich miast. Celem jest przede wszystkim możliwość obsłużenia większej liczby pasażerów, bo już dziś dworzec jest znacznie obciążony, mówi członek zarządu PKP PLK Maciej Kaczorek.
3: Na poznańskim dworcu będzie więcej peronów, będziemy mieli 8 peronów. Mówiąc tak funkcjonalnie, 4 perony będą w jednym kierunku jazdy, 4 perony będą w drugim kierunku jazdy. Z tego też względu, żeby te perony zmieścić, potrzebujemy przestrzeni dzisiaj tego nieczynnego już dworca.
2: Który zostanie rozebrany, zanim poznaniacy będą mogli korzystać z nowego dworca, upłynie jednak sporo lat, wyjaśnia prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
4: W ciągu 3 lat z pewnością nie przebudujemy tego dworca, ale rozpoczniemy takie prace, by stworzyć najnowocześniejszy w Polsce węzeł komunikacyjny.
2: Samo przygotowanie koncepcji ma zakończyć się dopiero w połowie 2028 roku. Prezydent obiecuje, że do dyskusji nad wyborem odpowiedniego wariantu zaproszeni będą mieszkańcy. PKP szacuje, że nowy dworzec stanie w 2035 roku. Od 1 grudnia na poznańskich ogrodach zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Miejscy radni musieli po raz drugi przegłosować uchwałę w tej sprawie, ponieważ pierwszą wersję unieważniła wojewoda. Poszło o 3 darmowe godziny postoju, co prawnicy uznali za niezgodne z ustawą o drogach publicznych. W nowym, poprawionym dokumencie czas bezpłatnego parkowania skrócono do 40 minut. Z powodu zawirowań prawnych strefa wystartuje z miesięcznym opóźnieniem. Początkowo miała zacząć działać już od 2 listopada. 13 tysięcy nowych studentów rozpocznie w tym roku naukę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Uczelnia podsumowała rekrutację i przedstawiła plany na najbliższe miesiące. Wśród nich jest rozwój fabryki sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, mówi rektor uczelni Bogumiła Kaniewska.
5: To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. Powołaliśmy ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych, cały zespół, który będzie wdrażał rekomendacje związane z dydaktyką wobec sztucznej inteligencji.
2: Uczelnia odnotowała ponad 10 tysięcy więcej zapisów niż podczas poprzedniej rekrutacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia, prawo i anglistyka. Sporą popularność zyskał też nowy kierunek lekarski, przyznaje prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Joanna Wójcik.
6: Po raz pierwszy ruszamy z kierunkiem lekarskim, który będzie realizowany w naszej filii w Pile, na Noteckim Instytucie Medycznym, który cieszył się w tym roku ogromnym zainteresowaniem.
2: Na jedno miejsce zgłosiły się 22 osoby, a na pierwszy rok studiów przyjęto 60 studentów. Inauguracja nowego roku akademickiego rozpocznie się 1 października.
1: Informacje sportowe.
2: W Poznaniu trwa dyskusja o przyszłości obiektów sportowych. Kwestie realnej liczby planowanych hal oraz harmonogram inwestycji wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
7: Bez wątpienia naszym priorytetem takim na dziś tak naprawdę, bo już kończymy aktualizację projektu i chcielibyśmy ze wsparciem ministerialnym w przyszłym roku ruszać z budową, jest hala lekkoatletyczna Golęcinie. Został uchwalony plan miejscowy dla Golęcina, który jest bezpiecznikiem do tej inwestycji.
2: Równolegle przygotowywany jest remont areny oraz przybudowa przyległej hali treningowej. Najbardziej odległym tematem pozostaje pomysł dużej hali widowiskowej.
7: Temat dużej hali jest tematem bardziej skomplikowanym, jest tematem powiedzmy na jutro, ale będziemy razem z panem marszałkiem zastanawiali się, jak te prace rozpocząć, czy rozpoczniemy od jakiejś koncepcji, która mogłaby pokazać, jak duże inwestycje byłyby potrzebne wokół, jeżeli byśmy decydowali faktycznie na stadion Szyca.
2: Władze miasta podkreślają, że realizacja części planów będzie bezpośrednio uzależniona od pozyskania dofinansowania.
1: Informacje z kraju.
2: Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Minister finansów Andrzej Domański mówił po posiedzeniu rządu, że wydatki na obronność wyniosą 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB.
8: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
2: Rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Prokuratorzy zajmą się zbieraniem dowodów w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Bogdana Święczkowskiego, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W rozmowie z TVP Info prokurator generalny mówił, że śledczy będą sprawdzać m.in. czy w sprawę manipulowania składami orzekającymi Trybunału były zaangażowane inne osoby.
9: Prokuratura w tego typu sprawach musi zebrać konieczne dowody. Jest stosowny zespół prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami i to zawiadomienie trafi do tego zespołu i będziemy ustalać, jakie są fakty. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło i czy panu Święczkowskiemu pomagały w tym także inne osoby w Trybunale.
2: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału złożył sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra. W zawiadomieniu zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu manipulowanie składami orzekającymi. Waldemar Żurek poinformował, że chodzi o składy orzekające w sprawach ustrojowych i politycznych. Zdaniem Bogdana Święczkowskiego to motywowane personalne działanie związane z toczącym się wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W nocy temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza. Jutro będzie nieco chłodniej, ale nadal ponad 20 stopni. Teraz w Poznaniu 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest nadal wysokie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dobry wieczór, już właściwie mogę powiedzieć, gdyż niebawem zajdzie słońce, dokładnie za niecałe pół godziny. Za chwilę dołączy do mnie profesor Jerzy Bralczyk, będzie opowiadał o ciętej ripoście.

0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Natalia pyta, czy można powiedzieć cięta riposta. Tak, oczywiście. Wydaje mi się nawet, że słowo riposta szczególnie często występuje właśnie w towarzystwie przymiotnika cięta. Co to jest riposta? To jest odpowiedź z łacińskiego respondere, czyli odpowiadać. Mamy respons i włoskie riposta, francuskie ripost, czyli właśnie odpowiedź. To może być odpowiedź ustna i tak często dzisiaj właśnie tego słowa używamy, chyba najczęściej, ale kiedyś to był także termin szermierczy. Ta riposta to było cięcie, które zadawał szermierz po własnej zasłonie, czyli udało się odparować albo zasłonić przed ciosem i wtedy następuje riposta, czyli odpowiedź na ten atak, którego przedtem było się obiektem. I w związku z tym, że w szermierce właśnie to było cięcie, to czujemy, słyszymy, że to cięta bardzo pasuje do tego. Moglibyśmy powiedzieć, że ta cięta riposta jest w odniesieniu do odpowiedzi słownej bardzo na rzeczy. Przypomina to właśnie taką odpowiedź szermierczą. Czy o szermierczym cięciu mówiliśmy, że było ono cięte? Pewnie nie, bo mówić o cięciu, że cięte, byłoby to trochę maślanym masłem. A zatem, jeśli riposta jest cięta, to jest to odpowiedź słowna. A riposta może być także w szermierce.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

naszym programie punktualnie o 18.30, czyli za niecałe 8 minut. Audycja Frytel Sztuki to audycja stworzona we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Już teraz zapraszam serdecznie, zostańcie z nami.

0: Fertel Sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Anna Grabowska-Konwent, kuratorka Galerii Plakatu i Projektowania Graficznego Muzeum Narodowe w Poznaniu. Tak, nie każdy tutaj może wejść, ale gości przyjmujemy na tak zwanych wizytach studyjnych, które po wcześniejszym umówieniu się z nami są możliwe. To jest tak, można powiedzieć, właśnie galeria bez galerii, bo jak mówimy galeria, to kojarzy nam się z miejscem, gdzie można przyjść i obejrzeć pracę w takiej formie przygotowanej do wystawienniczo do pokazu. W naszej galerii jest tak naprawdę magazyn tych prac. I te prace pokazujemy po wyjęciu z magazynu w formie roboczej po prostu. Tak jak my pracujemy z obiektem, w taki sam sposób ten obiekt jest pokazywany ludziom, którzy tutaj przyjdą na taką wizytę studyjną. A my pracujemy po prostu, to jest praca badawcza i jednocześnie opiekujemy się zbiorami i tworzymy tu już nową kolekcję. Nie, to nie jest widzimisię. To są zbiory na papierze generalnie. Nie mogą być eksponowane cały czas. Te ekspozycje powinny być zmieniane. Oczywiście marzy nam się miejsce, gdzie będziemy mogli mieć takie stałe miejsce do prezentowania naszych zbiorów, które oczywiście by rotowały, bo nie może cały czas plakat wisieć, oryginalny papierowy plakat czy inny druk, dłużej niż od 3 miesięcy do pół roku. Także zawsze będzie to galeria zmienna. Zbiór nasz liczy już bardzo wiele obiektów, bo w całości to jest ponad 40 tysięcy prac. Nie są to tylko plakaty, tylko również inne formy projektowania graficznego. I myślę, że za każdym razem taki pokaz byłby bardzo ciekawy.

Oczywiście, że mam swoje ulubione, ale najciekawsze i najcenniejsze trudno to powiedzieć w tak w krótki sposób, bo bardziej myślałabym pewnymi grupami prac, bo jednocześnie mamy tutaj klasykę polskiego projektowania, czyli przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu, twórców takich jak Jan Lennica, Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, Roman Cieślewicz i to są oczywiście bardzo cenne zbiory i też już znane na świecie i w wielu miejscach. Ale oprócz tego mamy tutaj wiele prac plakatowych, artystów zagranicznych, które zbieramy od wielu lat i są to również wybitni twórcy, którzy dzięki naszym staraniom zdecydowali się te prace przekazać do naszych zbiorów. Te prace były pokazywane na różnych wystawach, niekoniecznie wszystkie i zawsze tylko w takim krótkim, dosyć okresie czasowym, ale one znajdują się w naszych zbiorach i również bardzo chętnie byśmy je częściej prezentowali. Już wkrótce, w połowie października, udostępnimy katalog zbiorów jednego właśnie z polskich twórców plakatu i grafiki, Romana Cieślewicza. Będzie to katalog dostępny online. Jest to katalog Rezone, czyli katalog dzieł wszystkich artysty. Oczywiście my w kolekcji nie mamy dzieł wszystkich artysty, bo jest to niemożliwe i dlatego też taka specyfika katalogu online'owego pozwala na prezentację zbiorów również zagranicznych i również z kolekcji prywatnych. To są wieloletnie badania, które prowadzę od naprawdę bardzo długiego już czasu i które teraz zostaną upublicznione. Duża część tego katalogu, w całości katalog będzie liczył ponad 3000 obiektów. W naszych zbiorach jest obecnie dokładnie 1745 prac, więc duża część tego katalogu to będzie nasza kolekcja, którą udostępnimy w formie online'owej. Będziemy można zobaczyć. Dzieła są reprodukowane, więc w formie obrazu dostępne z krótkim opisem. Niektóre mają pogłębione opisy, niektóre mają takie krótkie techniczne opisy, ale katalog opowiada nie tylko o samych dziełach, ale też o życiu twórcy. Jest bardzo dobrym takim moim zdaniem podstawą do badań i do poznania artysty.

Roman Cieślewicz urodził się w 1930 roku, zmarł w 1996. I można powiedzieć, że połowę życia spędził we Francji. Po 1963 roku wyjechał z Polski na stałe do Paryża i od tamtego czasu mieszkał już we Francji. Specyfika jego polegała na tym, że nigdy nie stracił kontaktów z Polską. Te wszystkie ślady po kontaktach z twórcami i z innymi osobami z Polski zachowały się w jego archiwum, ponieważ przez wiele lat prowadził takie własne archiwum i to jest oczywiście wszystko teraz dostępne, co pozwoliło mi w ogóle stworzyć ten katalog. Sprawa jest o tyle trudna, że całe archiwum po śmierci Romana Cieślewicza zostało przekazane do takiej specjalistycznej instytucji archiwistycznej, która mieści się we Francji. Więc nie jest to łatwe miejsce do badań. Dlatego cieszę się, że ten katalog będzie opublikowany, bo on trochę przybliża też właśnie te rzeczy, które są w archiwum. Roman Cieślewicz znany jest przede wszystkim jako twórca plakatów, ale nie tylko. Myślę, że wiele osób może go kojarzyć z takim magazynem, dzisiaj byśmy powiedzieli lifestyle'owym, jak Ty i ja. To był magazyn, który właśnie on zaprojektował graficznie od samego początku, od 1959 roku do swojego wyjazdu we Francji. Tworzył tę gazetę po prostu jako grafik artystyczny. I potem również miał swój udział, bo projektował nadal okładki już mieszkając i pracując we Francji. A we Francji z racji tego, że nie miał aż tylu zleceń na wykonywanie plakatów po wyjeździe, to ta jego działalność trochę w inną stronę została sfokusowana i projektował w większości dla właśnie różnych czasopism, projektował wydawnictwa, okładki książkowe, a w pewnym momencie swojego życia, pod koniec, można powiedzieć, zajął się w zasadzie tworzeniem własnych takich ilustracji i grafik autorskich.

Przede wszystkim można powiedzieć, że jego dzieła są bardzo, bardzo różnorodne, co będzie widoczne w tym katalogu i bez jakiegoś podziału tych wszystkich prac na pewne grupy trudno zamknąć je w jednym słowie, tak bym powiedziała. I stosował też bardzo różne techniki. Na początku to była taka klasyczna technika bliska polskim twórcom plakatu, czyli technika malarska, ale zafascynowany nowoczesnymi mediami, fotografią, rozwijającą się tą możliwością reprodukcji, szczególnie po wyjeździe do Francji, on cały czas zmieniał jakby tą swoją właśnie technikę i bardzo często wykorzystywał kolaż, nowe technologie, fotografie, także technika na pewno miała wpływ i technologia miała wpływ na rozwój jego pracy graficznej. No na pewno jeśli chodzi o plakaty, to ten pierwszy okres plakaty, wspaniała seria plakatów dla opery warszawskiej z lat 60. To jest tak zwana złota seria operowa, piękne plakaty malarskie. Na pewno jego autorska seria figur symetrycznych, które zaczął robić już we Francji, które były wykorzystywane w wielu okładkach książkowych, ilustracjach, ale też została opublikowana w formie autorskich grafik wydanych sitodrukiem. Na pewno bardzo ciekawe ilustracje prasowe, zarówno dla prasy francuskiej, jak i polskiej. W polskiej już mówiłam ty i ja, we francuskiej to są czasopisma często tak, z takim zaangażowaniem politycznym, czyli Libération, Révolution. To są pisma, do których on projektował ilustracje, które jednocześnie były takim rodzajem jego komentarzem o świecie.

0: to mówimy teraz o galerii, o tej galerii Cieślewicza. Promocję tego katalogu online'owego, który będzie dostępny przez naszą stronę internetową, zaplanowaliśmy na 16 października. Będzie to też taki tydzień promocyjny tego wydarzenia, który jest obudowany również pokazem niewielu, bo około 30 prac Romana Cieślewicza. Ja zapraszam również na wykład wprowadzający, który będzie miał miejsce 16 października, w którym opowiem o moich badaniach, o tym właśnie, skąd czerpałam wiedzę na temat artysty, jak doszło do powstania tego katalogu i głównie chciałabym pokazać rzeczy, które są właśnie u nas niedostępne, czyli te rzeczy z archiwum artysty we Francji. Tak, również będą warsztaty, będzie można się pobawić w robienie kolażu, także takie wydarzenia też warsztatowe również. Ten katalog będzie dostępny przez naszą stronę. Moim zamysłem było, dla mnie ten katalog jest pewnym rodzajem książki. Ja podchodziłam do tego tak, jakbym robiła książkę, ale oczywiście nie byłabym w stanie zmieścić tylu prac i tak dużej ilości informacji w książce, dlatego powstał katalog online'owy. Tam mamy informacje zarówno o życiu artysty, jest taki szczegółowy biogram, więc można prześledzić sobie jego losy, które są opatrzone również fotografiami z archiwum artysty. Są grupy, cały katalog ze względu na tą dużą ilość jest podzielony na 9 podstawowych grup i w zależności co nas interesuje, możemy sobie te grupy poszczególne przeglądać, na przykład plakat, czasopisma czy książki, ale równie dobrze możemy wrzucać pewne hasła w wyszukiwarkę, na przykład Mona Lisa, co nam przyjdzie do głowy, teatr, film i wtedy wyjdą różne prace w ramach tego wyszukiwania, które jakby przeszukują po tym haśle kluczowym różne prace. Także bardzo jest wiele sposobów na przeglądanie tego katalogu i wydaje mi się, że to nigdy nie będzie nudne właśnie. A to, co też co umożliwia strona internetowa, czego nie umożliwiałaby książka i z czego się bardzo cieszę, że to się udało, to udało mi się zrobić coś takiego jak pokazanie powiązań między pewnymi prosami, to znaczy pewne obrazy, które były charakterystyczne, które Cieślewicz, można powiedzieć, miał w głowie, często wykorzystywał w różnych formach graficznych i ta strona umożliwia prześledzenie tego motywu, który mu towarzyszył na przykład przez wiele lat i był wykorzystywany w różnych pracach. Także pod względem jakby też takiej pracy samej powstawania pewnej grafiki, pewnych koncepcji projektowych, ten katalog daje nam możliwość trochę takie wejrzenie, no nie mówię, że warsztat, ale podejrzenie tego sposobu myślenia o pracy graficznej, grafika użytkowego. Tak, oczywiście, bo tam przede wszystkim nie będą tam tylko plakaty, ale też pod samym kątem takiej w ogóle ikonografii obrazu to jest ciekawe. Także wydaje mi się, że przede wszystkim jest tu wiele bardzo ciekawych, interesujących obrazów, bo on wizualnie, jego prace są bardzo przyciągające uwagę, takie poruszające często, inspirujące, czasami całkowicie zagadkowe, że patrzymy i nie wiemy w zasadzie o co chodzi, ale wydaje mi się, że to też jest ciekawe, że właśnie zadając takie pytanie, ale o co chodzi, tak?
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Na dobry dzień.

przedłużyć lato jeden dzień albo wyeliminować jesień i zimę i zostać tylko przy dwóch porach roku, czyli przy wiośnie i lecie, to by było dopiero. Za uwagę dziękuję, Tomek Wander. Słyszymy się jutro z samego rana. Będę was budził kilka minut po godzinie 6:00 już rozpoczynając. A dzisiaj w naszym programie jeszcze parę interesujących pozycji. Między innymi o 20:00 i 22:00 aktualności Radia Watykańskiego. O 22:10 Kuba Antkowiak i ze starej płyty ta audycja powtórkowa. I kolejny odcinek naszej radiowej lektury. To jest powieść Ben Hur. Kolejny odcinek pojawi się na naszej antenie o 23:30. Życzę miłego radiowego wieczoru i do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Duże emocje towarzyszyły sesji Rady Miasta w Poznaniu. Dziedzictwo chrztu Polski i kultury średniowiecza powraca w formie sztuki. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zdrajcy oraz wstyd i hańba. Tego typu okrzyki mogli usłyszeć dzisiaj poznańscy radni po przegłosowaniu planu zagospodarowania dla północnej części osiedla Batorego. Umożliwia on deweloperowi postawienie bloków w miejscu centrum handlowego przy ulicy Opińskiego. Zwolennicy planu przekonywali, że zabudowa będzie niższa niż początkowo zakładał inwestor. Poza tym deweloper ma przekazać jedną z działek na teren zielony. Oprócz tego zakłada się powstanie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Umultowską. Za przyjęciem planu głosowało 24 radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Przeciwko było 8 samorządowców z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 radnych z Polski 2050. Dziedzictwo chrztu Polski i kultury średniowiecza powraca w formie sztuki. Zbliża się 9. edycja Poznań Katarzys Festival. To wydarzenie muzyczne nawiązujące do początków państwa polskiego i najstarszych tradycji kulturowych. Tym razem na zainteresowanych czekać będą muzycy z Hiszpanii, Słowenii, Francji czy Ukrainy. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na koncert 8 października, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
2: Średniowiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę. Niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
1: Jej muzyka zostanie przedstawiona w sposób eksperymentalny, bo elementom śpiewu ludowego będzie towarzyszyć muzyka elektroniczna. Cały festiwal rozpocznie się w przyszły poniedziałek i potrwa do końca tygodnia. Katarzys to nie tylko koncert, ale także warsztaty śpiewu franciszkańskiego czy wspólna niedzielna msza święta.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Jak zadbać o zdrowie w czasie menopauzy? O tym będą rozmawiać uczestniczki wydarzenia Klimat Kobiecości. Porozmawiamy o menopauzie, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 4 października w stolicy Wielkopolski. Jednym z elementów wydarzenia będą bezpłatne badania profilaktyczne, zapowiada radna miasta Poznania Marta Mazurek.
3: Będą też badania profilaktyczne, będzie sobie można zrobić wszystko za darmo. Od mammografii, USG piersi, tarczycy, po badania tam krwi, wzroku, gęstości kości, to jest bardzo istotne. Będzie można skonsultować się między innymi ze specjalistkami z zakresu urofizjoterapii, z trychologii, z psychologii, więc będzie można też porozmawiać jeden na jeden.
1: Na uczestniczki będą czekać również warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu opowiedzą także o tym, jak rozpoznawać pierwsze oznaki przemocy domowej. Wydarzenie odbędzie się od godziny 11 do godziny 17 w Concordii Design.
0: Informacje ekonomiczne.
1: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych wzrośnie nakład na ochronę zdrowia, który wyniesie 274 miliardy złotych. Rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Deficyt stanowi ponad 5% PKB, mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao S.A.
4: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
1: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział też, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emerytura.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Przedziwny, skomplikowany i wiecznie zaskakujący jest świat. Choć do niego przywykliśmy i usilnie próbujemy się w nim urządzić, to przecież co chwilę przypomina nam, że nigdy nie uda nam się do końca go oswoić. Niewidzialna obecność aniołów, tak dla nas nieoczywista, jest jedną z tych tajemnic, które, podobnie jak Natanaela, mają nas wybić z automatyzmu i z obojętnienia. Podziw i respekt wobec tajemnicy uczą otwarcia na to, co większe od nas. Pomyśl, kiedy i przy jakiej okazji doświadczyłem ostatnio zachwytu? Czy potrafię pielęgnować w sobie zdolność do zadziwienia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać.

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego, chciałem mieć więcej wiary.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
5: Szkoły pełne talentów!
4: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
10: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
8: Autopromocja. Reklama.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
15: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
8: Autopromocja.
9: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
16: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
17: XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
18: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
17: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
18: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
17: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Boustillot z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
18: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
17: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
19: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Nie martw się, że dzieci cię nie słuchają. Martw się, że cały czas cię obserwują. Te słowa przypisywane Robertowi Fulczmanowi, amerykańskiemu pisarzowi, filozofowi i emerytowanemu pastorowi unitarskiemu, niech będą wstępem do naszej dzisiejszej rozmowy o wychowaniu dzieci. Z jakiego języka korzystać, byśmy byli zrozumiali przez nasze dzieci? Czy choć każde dziecko jest inne, są schematy wychowawcze, które można zastosować do wszystkich? Czy ojcostwo to bardziej towarzyszenie, a może raczej przywództwo? Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w 159. odcinku Męskim Okiem. Dziś jest ze mną Michał Wiśniewski, programista, kolider wrocławskiego ojcowskiego klubu Tatonet, wolontariusz Fundacji dla Rodziny, prowadzący biwaki ojców z dziećmi, mąż Ani i tata czwórki dzieci. Cześć Michale!
2: Cześć Michale!
1: Wszystkiego najlepszego z okazji święta naszego patrona.
2: Na dzień dobry. Bardzo dziękuję wzajemnie. Cieszę się, że akurat na taki dzień przypadła nasza rozmowa. Nie wiem, czy to przypadkiem, ale wyszło bardzo dobrze.
1: Nie ma przypadków, także myślę, że rzeczywiście wyszło bardzo dobrze. Powiedz mi, czy ty chciałeś zawsze zostać ojcem? Czy w ogóle takie pytanie pomocnicze od razu? Wyobrażałeś sobie jakoś to ojcostwo, zanim pojawiło się to pierwsze dziecko?
2: Wiesz co, zawsze to jest takie właśnie bardzo szerokie słowo, więc na pewno bym go nie użył, że zawsze, bo nie wiem, to było jak miałem 3 czy 4 lata, oczywiście nie pamiętam. Jako taka też wierząca osoba, no na pewno też gdzieś brałem pod uwagę to, że jest jeszcze opcja bycia księdzem. To też gdzieś było na tapecie. Myślę, że szukałem tej drogi, starałem się trochę rozpoznać gdzieś znaki w życiu, ale byłem zawsze otwarty. Zawsze byłem otwarty na to, żeby być mężem, ojcem. Zawsze wydawało mi się taką ważną rolą, którą można podjąć.
1: A pamiętasz ten moment, kiedy dotarł do ciebie, za chwilę będę tatą? I teraz takie znowu pytanie, czy ty się bardziej wtedy cieszyłeś, czy bałeś, bo nie będziesz wiedział, jak z tym wszystkim funkcjonować? Jak to wyglądało?
2: A, to u mnie chyba było zupełnie inaczej, bo ja pamiętam pierwsze takie zdarzenie, coś w stylu właśnie halo, jestem tatą, to właściwie już było, jak trzymałem swojego syna na rękach. I to jest takie bardzo też osobiste przeżycie, bo jakby wcześniej ja miałem takie zdarzenia w życiu, które były dla mnie pojedyncze, ale bardzo, bardzo silne i one w pewnym sensie trochę mi podcięły nogi i się czułem taki niepewny życiowo troszeczkę przez pewien czas. A jak wziąłem swojego syna na ręce, to wyczułem dokładnie ten moment, kiedy mi to zeszło, bo poczułem, że ja tu jestem jakąś ważną osobą, że ja wobec tego dziecka muszę się wykazać siłą i nagle jakby zupełnie mi się zmieniła perspektywa z człowieka, który był jakoś tam trochę przestraszony życia, bo właśnie coś tam przeżył i zetknął się z takimi przeciwnościami życia do takiego człowieka, który no, ma dziecko w ręce, to dziecko nic nie umie, nic nie potrafi, nic nie może i trzeba je przez życie przeprowadzić. No więc po prostu trzeba się wziąć garść, po prostu wtedy poczułem jakąś taką potężną sprawczość, trzymając tego syna w rękach.
1: A te wszystkie problemy, kłopoty, o których gdzieś tam napomknąłeś, one w jakiś sposób jakby zeszły z ciebie i stwierdziłeś, że okej, no było, minęło, kreślamy grubą kreską, no teraz jestem facetem, który jest ojcem.
2: Wiesz, to było ciekawe, bo to nawet nie było na poziomie, że ja sobie coś postanowiłem, tylko ja to po prostu poczułem tak z automatu. To było tak, jak niektórzy ojcowie może tak świadomie podejmują decyzję, że ja teraz będę porządnym facetem, będę wychowywał swojego syna, a inni po prostu jakby niejako dojrzewają do tego przez sam fakt, że mają syna czy córkę, nie? I w tym momencie u mnie nastąpił po prostu taki przeskok, który nie był wynikiem mojej jakiejś pracy. Ale ja go zauważyłem. Bardzo wyraźnie zauważyłem ten moment. To było jedno z ciekawszych doświadczeń w ogóle w życiu.
1: No, od razu chciałem cię zapytać, bo ty masz 4 dzieci, o czym mówiłem na początku. Powiedz, czy z perspektywy czasu, najstarsze dziecko ma 14 lat, prawda? Syn.
2: 13.
1: Nastolatek, bunt nastolatka, wiemy, o co w tym temacie chodzi, ale chciałem cię zapytać o to, czy było coś, takiego, co świetnie działało na przykład przy tym pierwszym synu, przy drugim, albo przy trzecim, albo przy czwartym okazało się kompletną klapą, porażką?
2: Znaczy, trudno jest mi powiedzieć o konkretnych czynnościach, bo te rzeczy są bardzo dynamiczne, bo to się też zmienia z wiekiem w ogóle dziecka, jakie ono ma potrzeby i w związku z tym, jak się trzeba wobec niego zachować. Ja jakoś na poziomie swojej własnej świadomości tak patrzę na to chyba trochę, staram się na to patrzeć trochę szerzej i głębiej, czyli przede wszystkim mam świadomość tego, że te dzieci się różnią, niesamowicie. No to i to jest właśnie taka, to jest coraz bardziej powszechna wiedza, że dzieci się różnią, że trzeba mieć różne podejście do dzieci, ale na przykład dla mnie dużym zaskoczeniem właśnie było to, że dzieci się też różnią jakby w toku swojego rozwoju, czyli oprócz tego, że oczywiście nastolatek ma inne potrzeby niż czterolatek, to sama jakby osobowość też jeszcze ulega różnym zmianom i nawet, bo zapytałeś, czy coś, co działało u jednego dziecka, nie zadziałało na drugie. No to coś, co zadziałało u tego dziecka 2 lata temu, 3 lata temu, to teraz już w ogóle nie zadziała, nie? Bo on już ma inne potrzeby, więc trzeba po prostu się... On potrzebuje innego ojca tak naprawdę, w pewnym sensie na różnych etapach swojego życia.
1: Czyli poczekaj, Michał, to dobrze rozumiem, że ty też w tym ojcostwie ewoluujesz wciąż.
2: To jest tak, i tak i nie, bo ja bym powiedział tak, na poziomie ogólnym, jakbym tak się, bo troszeczkę rozmawialiśmy też o tym przed rozmową, czy to ojcostwo się zmienia, czy się nie zmienia. I to mówiliśmy nie tylko o tym, co w toku jakby wychowania dzieci się zmienia, tylko też w ogóle na przestrzeni lat, na przestrzeni pokoleń. I tak sobie myślałem o tym chwilkę i doszedłem do wniosku, że ono właściwie to się i zmienia, i nie zmienia, bo co do takiej zasady ogólnej, to ojcostwo właściwie ma tę samą rolę i to samo zadanie cały czas. I myślę, że jako ojciec też mam tego świadomość, że to, co ja chcę osiągnąć, to jest cały czas to samo. I to, co chcieli osiągnąć właściwie ojcowie przez pewne wieki, to było cały czas to samo, czyli no to... przygotować te dzieci do tego, żeby one weszły w dorosłość.
1: No to jest chyba ten główny gdzieś zadanie ojca, prawda? Żeby dzieci weszły w dorosłość. Kiedyś było coś takiego, że były te inicjacje ojców, szczególnie z synami, prawda? Teraz tego nie ma. Jak pomagać wchodzić dzieciom w dorosłość? Bo to jest proces.
2: Tak, znaczy akurat tak się składa, że rozmawialiśmy dosyć mocno o tym też tydzień temu na spotkaniu właśnie klubu ojcowskiego u nas we Wrocławiu, więc mam tutaj dość świeżą perspektywę. I tam bardzo silnie akcentowaliśmy właśnie to, że bardzo ważne jest mieć w ogóle świadomość, po co ja to robię. Co ja robię. Bo myślę, że wielu ojców będzie podchodziło do roli ojca trochę tak doraźnie, czyli że jego rolą może jest to, żeby ten syn był grzeczny, albo żeby zrobił lekcję, albo żeby odciążyć mamę. I to są oczywiście
1: zadaniowo.
2: To są bardzo ważne rzeczy. Tak, ale zadaniowo właśnie w krótkim terminie, nie? Czyli żeby teraz było dobrze.
1: Czyli nie patrzy na tą dłuższą perspektywę, taką jakby na zasadzie trochę inwestycji w cudzysłowie?
2: Tak, to nawet by nie było chyba w cudzysłowie, tylko to by była mniej więcej ten kierunek właśnie, że my pytamy o to, co robić jako ojciec, nie? Bo chcemy mieć jakieś jasne zasady, czy jasne wskazówki, jakieś przepisy, jak podejść do dziecka, co z nim zrobić, żeby było dobrze. Tylko żeby rozpoznać, które są właściwe przepisy, to przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytania i w ogóle mieć świadomość tego, dokąd my zmierzamy z tym dzieckiem. Co my chcemy temu dziecku dać, ale nie na jutro, tylko za 20 lat tak naprawdę, nie?
1: Ale powiedz, Michale, czy ty sobie te pytania stawiasz za każdym razem przy każdym dziecku?
2: Znaczy ja sobie nie stawiam już tych pytań, bo ja już mam gdzieś w głowie odpowiedzi i to jest, myślę, lepsze. Znaczy, to jest moja odpowiedź na to pytanie. I tak, prawie za każdym, znaczy może nie, pewnie nie za każdym razem, ale bardzo często, jak mam taki moment, bo to też jest, myślę, bardzo ważne, bo są momenty ważniejsze i mniej ważne w wychowywaniu dzieci, nie? I czasami możesz dziecku powiedzieć, że nie masz czasu i to jest okej, ale czasami są momenty, w których musisz znaleźć na niego czas, nie?
1: Jakie to są te momenty, kiedy musisz znaleźć czas?
2: No szczególnie wtedy, kiedy czujesz, że coś ważnego dzieje się dla dziecka, albo na przykład, że już przegiąłeś, mówiąc wiele razy, że nie masz czasu i to już jest jakieś zrezygnowanie wyczuwalne, nie? I wtedy po prostu trzeba złapać tę chwilę i pomyśleć, no to jest ten moment, kiedy chociaż na przykład te 10 minut muszę poświęcić, nie? Albo na przykład jest jakaś konfliktowa sytuacja i już czuję, że wybucham, nie? Że mam ochotę wywrzeszczeć swoje emocje I wiem, że w ten sposób zniszczę pewną sposobność do tego, żeby rzeczywiście wpłynąć na przykład na córkę, ale nie zranić się. Nie? No bo nam wrzeszczeć na kogoś jest łatwo, i to też, ale w ten sposób pomagamy najbardziej sobie i jakby dajemy opuść swoim emocjom, a dziecku tak naprawdę krzywdzimy, bo traci na tym nasza relacja, a też nie osiągamy często tego celu, który byśmy chcieli, nie? Jego można dużo, dużo lepiej osiągnąć ze spokojem. I w tych momentach, w których widzę, że to są te momenty, które są właśnie jakieś takie w pewnym sensie kluczowe, to często staje mi przed oczami, jak ja chcę, żeby, co ja chcę temu dziecku dać tak naprawdę, nie? W którym kierunku je poprowadzić, czego ja mu nie chcę zabrać, na przykład poczucia własnej wartości, nie? Ja mogę, mam dużą przewagę nad swoimi dziećmi i mogę naprawdę im w trymiga czasem wytłumaczyć, że oni czegoś nie umieją, nie potrafią, mają gorsze kompetencje, coś popsuli, zachowali się nie w taki sposób, jak trzeba. I oczywiście ja też chcę im te rzeczy pokazywać, ale z zachowaniem ich własnej godności. I na przykład ten cel, żeby utrzymać godność dziecka, godność człowieka, nawet zwracając mu uwagę na coś, nawet czasami dochodzi do awantur, nie? I w tej awanturze ja też chcę zachować jego godność. I, no to jeżeli ja nie będę miał tego celu przed oczami, nie będę miał tej silnej świadomości, że ja mu nie mogę zabrać godności, nie chcę tego robić, no to wtedy mogę zrobić rzeczy, których będę żałował po prostu.
1: A jakie są pytania, na które sobie odpowiedziałeś i co do celu twojego wychowania i twojego ojcostwa względem twoich dzieci?
2: No to jest na pewno takie, czego ja przede wszystkim, do czego ja chcę uzdolnić przede wszystkim, bo tutaj jest taki konflikt, jak rozmawiam z ojcami, to często jest taki konflikt pomiędzy tym, że my z jednej strony chcemy coś dać dzieciom, chcemy je puścić w jakimś kierunku, a z drugiej strony chcemy, żeby one też wiele decyzji same podejmowały i nie chcemy ich formatować w pewien sposób, nie chcemy, żeby one żyły naszym życiem, tylko swoim życiem. I to są takie dwie skrajne postawy. I pierwsza to jest taka, że rodzice mają plan na swoje dzieci, że ma chodzić na takie zajęcia, że ma może nawet jakiś zawód zdobyć, czy zostać sportowcem. I jest też druga grupa, której się to bardzo nie podoba i oni mówią, właściwie niech sobie dzieci wybierają same, robią co chcą. A gdzieś tutaj jest taki złoty środek, który jako ojciec, powiedzmy, jeżeli sobie to uświadomimy, że można być gdzieś po środku, to można dziecko puścić, uzdolnić do pewnych rzeczy.
1: Michale, czy ty jesteś po środku?
2: No właśnie, jeśli chodzi o to uzdolnienie, to ja staram się być po środku właśnie, w sensie nie determinować przyszłości, ani nie lekceważyć jej, ale uzdalniać.
1: No to powiedz mi, jak wygląda to w codzienności przy twoich dzieciach?
2: W codzienności to wygląda tak, że staram się dawać im jak najwięcej przestrzeni do podejmowania własnych decyzji, ale starając się uzdolnić je wcześniej do tego, żeby podjęły ją maksymalnie świadomie, żeby nie popełniały pewnych błędów. No weźmy przykład, na przykład telefony komórkowe. Tak? I tutaj też są dwie skrajne postawy. Najczęstsze, bo są najłatwiejsze, najłatwiej jest je obsłużyć. Czyli albo w ogóle rodzice się nie interesują tym, że dzieci mają telefon, no pobiadolą, że za dużo siedzi przed komputerem, czy tam przed telefonem, za dużo gra, ale właściwie koledzy mają, więc musiałem mu dać i to tak działa. Albo są też rodzice, którzy na przykład bardzo długo nie dają telefonu, ograniczają bardzo silnie i właściwie obie te postawy ja uznaję, że są bardzo łatwe. Bo ja też mógłbym swojemu dziecku powiedzieć, nie będziesz miał telefonu do 15 lat i on by to jakoś zdzierżył, nie? A potem by prawdopodobnie miał i nie miałbym zupełnie żadnych kontroli nad tym, co z nim robi.
1: No właśnie, bo to jest takie postępowanie trochę od ściany do ściany, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. I tutaj też jest ta wizja tego horyzontu, nie? Bo ja wiem, że jak mu dam od razu, to go zniszczę i bez żadnego nadzoru i wiem, jak to niszczy psychikę, więc wiem, że nie wolno tego zrobić, bo ja nie chcę mieć dziecka, które jest potem uzależnione w wieku 20 lat od telefonu, nie potrafi zawiązywać relacji, nie ma innych zainteresowań, to jest, nie umie sobie w inny sposób jakby zapewnić rzeczy, które sprawiają mu przyjemność, więc ja tego nie chcę, a z drugiej strony też wiem, że jak ja mu to po prostu tego zabronię, to jest bardzo duża szansa czy ryzyko, że on w wieku 20 lat po prostu się urwie ze smyczy i będzie miał ten telefon i będzie z nim robił co chciał i też nie będzie dobrze. Więc to, co ja robię, to jest przede wszystkim rozmowa z dzieckiem wcześniej i to nie pojedyncza rozmowa i to nie z dzieckiem w jednym wieku, to jest też bardzo ważne, bo w tej perspektywie dalekiej jest ważne to, że my sprawy załatwiamy nie wtedy, kiedy one przychodzą, tylko wtedy, kiedy się da, jak najwcześniej, kiedy się da.
1: Więc czyli ruchy wyprzedzające.
2: I to bardzo wyprzedzające. One, im bardziej wyprzedzające, tym lepiej. z telefonem na przykład, no to ludzie się zastanawiają, co zrobić z telefonem wtedy, kiedy przyjdzie dziecko i mówi, moi koledzy już mają, ja też bym chciał, nie? To jest strasznie za późno. Wtedy jest bardzo trudno rozmawiać z takim dzieckiem o tym, czy w ogóle mu kupić telefon, czy nie, czy on potrzebuje, czy nie potrzebuje, ile ma jakby korzystać z niego i tak dalej. Z dzieckiem o telefonie trzeba rozmawiać, jak ma 3 lata, jak ma 4 lata, potem jak ma 5, jak ma 6. To nie muszą być dwugodzinne rozmowy na ten temat, ale napomknięcie przy obiedzie na przykład. Kiedy dziecko ma 4 lata, bardzo lubi się bawić na dworze, bawić się z kolegami. I wtedy jak mu się zacznie uświadamiać, że popatrz, a są ludzie, którzy mają 12 lat i oni w ogóle nie spędzają czasu na dworze, bo są uzależnieni od telefonu, bo po prostu nie potrafią już, zapomnieli, że jest w ogóle miło być na dworze z kolegami. Nie? I w takim dziecku zaczyna to pracować. No ale to jest trud, bo to trzeba zrobić właśnie po to, jak ma 5 lat, jak ma 6, jak ma 8. Ja pamiętam do tej pory taką sytuację, jak my jechaliśmy kiedyś autostradą z rodziną i nasz syn miał wtedy być 4, może 5 lat i minął nas jakiś samochód i mój syn mówi tak, tato, tam chłopak miał telefon w ręce i on oglądał bajkę. A ja sobie myślę, no kurde, to teraz się zacznie, kup mi telefon, daj mi, czy my możemy, i mówi tak. A mój syn mówi tak, a oni w ogóle tam nie rozmawiali przecież w tym samochodzie, to jak, to jest w ogóle niefajna wycieczka. Czyli jego świadomość już była w trochę inną stronę zupełnie, nie? Zobaczył gościa z telefonem i myślenie nie było, ale fajnie, on ma telefon, tylko właśnie odwrotnie, że ten telefon zabiera mu czas z rodziną, zabiera mu czas z rodzicami. I oczywiście jakoś nie formatuje w ten sposób, że telefon jest czymś złym, nie? Ale ryzyka musi znać. I wtedy ja go mogę obdarzyć powoli odpowiedzialnością za to, żeby on sam kontrolował swój czas na telefonie, co też nie jest łatwe i mamy swoje potknięcia, ale generalnie to jest coś, co wykształca w nim jakąś umiejętność. I myślę, że to jest bardzo ważne w byciu ojcem, żeby sobie uświadomić, że my pomagamy dzieciom wykształcać umiejętności. Oni potem powinni podejmować własne decyzje i umieć jakby samodzielnie myśleć, ale umiejętności to w dużej mierze dajemy im my.
1: No tak, to jakby w kontekście tego, co mówisz, to chciałem się głośno zastanowić z tobą, czy ojciec jednak jest tym drogowskazem, taki, który towarzyszy, przewodzi, pokazuje kierunek, czy to jest człowiek, który ustala mocne, twarde zasady, czy może kumpel?
2: Jak użyłeś tego przybliżenia w postaci drogowskazu, to ja bym powiedział po swojemu, że ojciec to jest bardziej ktoś, kto jest taką mapą. To pozwala stworzyć taką mapę. I on pozwala dziecku zrozumieć. Tu są góry, tu będzie ciężko. Tu jest rzeka, ale tu jest most. Tutaj nie wchodzimy, bo tutaj są bagna. Wiesz, jak tu wejdziesz, to się utopisz. Nie? Ja ci nie stawiam tam szlabanu, żebyś ty na pewno tam nie wszedł, ale wiesz, ja się upewniam, że ty wiesz, tam są bagna i że tam nie wjedziesz rowerem samochodem.
1: Czyli ojciec tworzy mapę życia dla dzieci.
2: Tak, tak, jak najbardziej. I wtedy właśnie, jeżeli... Myślę, że to jest bardzo dobra metafora, bo mi przynajmniej chodzi o to, żeby mój syn rozumiał świat, rozumiał ryzyka i pewne ryzyka podjął też. Ale wiedział, że pewnych nie warto podejmować.
1: A kiedy masz wyczuć jako ojciec, na które ryzyka pozwolić, na których jednak nie pozwalać podejmować przez dziecko?
2: No to jest... Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiejś takiej jasnej granicy, bo pewne rzeczy to po prostu wynikają z doświadczenia. No weźmy to chodzenie po drzewach, które jest takie dosyć ikoniczne, jeżeli chodzi o dzieci. No z jednej strony wiadomo jest, że ono może spaść, nie? I nie masz nigdy gwarancji, że nie spadnie.
1: Ale z drugiej strony zaopatrzasz go w informacje, uważaj, tu jest wysoko, zobacz, czy ta gałąź wytrzyma, tak?
2: Tak, i wcześniej oczywiście upewniam się, że potrafi wejść na coś niższego. No jeżeli mam na przykład, ja mam taką córkę, która ma pewne tam problemy mięśniowe i ona dosyć często się przewraca, tak po prostu nie potrafiąc dobrej koordynacji ruchowej zachować. Znaczy, to nie co chwilę, ale relatywnie częściej niż inne dzieci. Więc ja takiego dziecka bym nie wpuścił bezrefleksyjnie na drzewo, wiedząc, że ono rzeczywiście może spaść trochę częściej niż takie zwyczajne dziecko. Natomiast jeżeli widzę na przykład syna czy drugą córkę, że lata po drzewie, po jakichś murkach jak małpka, że potrafi na zjeżdżalni w tej wewce i nigdy się nie popchnie, nie? No to ja nie widzę problemu w tym, żeby weszło na drzewo, nie?
1: Ale widzisz, Michał, to z tego, co ty mówisz, to taki ważny wniosek można wysnuć, że trzeba być ojcem obecnym, bo wtedy znasz swoje dzieci i wiesz, kto jakie ma ograniczenia, a kto jakie ma mocne strony.
2: Tak. Znaczy to w ogóle jest bardzo ważne w spotkaniu. Myślę, że to jest taka uniwersalna zasada w ogóle w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jeżeli my chcemy coś dać innym ludziom, to musimy chociaż trochę ich znać. Tak? Dlatego te relacje między ludźmi są takie ważne. Zupełnie inaczej wygląda relacja między znajomymi, a inaczej relacja z rodziną, z kimś, kogo się zna, bo my rzeczywiście wtedy możemy więcej dać od siebie, znając ludzi. Tak samo jest z dziećmi. No my im chcemy coś dać, no to my musimy wiedzieć, jakie oni mają potrzeby, ale też jakie mają możliwości. Bo no jeżeli ma na przykład dziecko skłonność do ryzyka, no to rolą ojca jest do tego, żeby trochę to ryzyko może stopować, bo wie, że potencjał jest w kierunku, że ono będzie za bardzo ryzykowało. Natomiast ja mam na przykład, mój najstarszy syn nie lubi zbytnio ryzykować i nie lubi w ogóle robić nowych rzeczy.
1: Czyli mówisz, pchać go w drugą stronę.
2: Tak, moją rolą jest, i tego doświadczyliśmy wielokrotnie, on na przykład jest bardzo zaangażowanym skautem Europy i już chyba piąty rok uczęszcza tych skautów i to mu się bardzo podoba, jeździ na obozy i jest super, się odnalazł, ale on nie chciał tam iść i ja go tam nie wypchnęłem na siłę, tylko jakby rozpoznając, że on tam nie chce nie dlatego, że bardzo mu się to nie podoba, tylko ma tę swoją tendencję do niepodejmowania ryzyka, do niechęci do nowych rzeczy, no to ja, widząc to jako ojciec i rozumiejąc jego, dałem sobie trochę prawo do tego, żeby go trochę przycisnąć. On i tak się zgodził ostatecznie, ale taki troszeczkę właśnie przyciśnięty, nie? No i potem super zadowolony, za chwilę już wszystko w porządku, bo już się obeznał, nie? Ale to jest taka ważna umiejętność, no bo ja musiałem też rozpoznać, czy to nie jest po prostu coś głębszego w nim, że on rzeczywiście tego po prostu nie chce, nie? A nie, że tylko się boi zaryzykować.
1: No dobrze, powiedz mi tak jeszcze ostatnie pytanie przed przerwą muzyczną. Autorytet. Można go sobie jako ojciec wyegzekwować, czy trzeba sobie na niego w jakiś sposób zapracować? A jeśli zapracować, to czym, twoim zdaniem?
2: No ja myślę, że autorytet to jest trochę coś innego niż hierarchia, bo w domu jest też pewna hierarchia i on się czasami egzekwuje. To przynajmniej ja tak uważam, że dzieci muszą mieć świadomość, że niezależnie od tego, na co one mają ochotę, to w pewnych sytuacjach po prostu rodzice, niezależnie od tego, czy są mądrzejsi, czy tam, nie wiem, głupsi, to po prostu mają prawo do podjęcia decyzji i dzieci muszą się podporządkować. Więc to jest ta hierarchia i to się egzekwuje według mnie. Natomiast autorytet, no to jest trochę co innego, bo autorytet to już wchodzi w przestrzeń podejmowania decyzji przez to dziecko, takich wolnych decyzji. I to się buduje po prostu, nie? Bo to tego się nie da komuś wcisnąć na siłę. A jak to się buduje, no to jest pytanie. Bo autorytet jest pewną formą relacji i on dotyka bardzo głębokich rzeczy, takich emocjonalnych, intelektualnych. No i teraz, żeby to zbudować, to ja nie wiem, czy jest jakaś recepta taka ogólna. No po prostu chyba to polega trochę na tym, że się po pierwsze coś w sobie ma, takiego dobrego, wartościowego, co się wykształciło w sobie i ktoś musi to dostrzec. Nie? No bo mój syn musi coś dostrzegać we mnie, co mu się podoba, co uznaje za wartościowe, żeby chcieć w ogóle mnie słuchać. Myślę, że to trochę na tym polega, że trzeba najpierw zadbać o swój własny rozwój przede wszystkim, żeby budować jakiś autorytet.
1: No tak, i mniej mówić, a więcej pokazywać swoim przykładem, to jest chyba taka naczelna zasada.
2: Na pewno tak. Czy mniej, czy więcej, to ja bym się tutaj znów nie przywiązywał aż tak bardzo do słów i jakby do takich sztywnych reguł, bo rozmawialiśmy o tych schematach, czy one są, czy ich nie ma. Ja myślę, że tu nie ma aż tak bardzo schematu, ale na pewno nie wyłącznie mówić, nie? Gdyby chcieć to skwantyfikować jakoś tak silnie, to na pewno nie można tylko gadać. No trzeba coś pokazać też sobą. Nie, ale rozmowy też są ważne, bo rozmowy naprawdę otwierają mózg.
1: Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa też otwiera słuchaczy na pewne rzeczy. No teraz nie będziemy mówić, tylko będziemy słuchać. Chwila muzycznej przerwy. Utwór, który ty wybrałeś, To tu, to tam, Grzegorza Turnała. A po tym utworze wracamy do rozmowy z Michałem Wiśniewskim. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, ze mną jest Michał Wiśniewski, programista, kolider wrocławskiego ojcowskiego klubu Tatonet, wolontariusz Fundacji dla Rodziny, który prowadzi biwaki ojców z dziećmi, mąż Ani, tata czwórki dzieci. Witamy ponownie naszych słuchaczy. Ale mówiliśmy o autorytecie w tej pierwszej części. Ja też chciałem cię zapytać, to jest trochę też pośrednie pytanie o ten autorytet. Czy ty się łapiesz na tym, że zachowujesz się tak jak dokładnie twój tata?
1: No dokładnie, to na pewno nie, ale przenoszę wzorce, na pewno.
0: Co na przykład?
1: To się zaczyna już nawet od głosu. Już bardzo często się łapię. Jestem już w tym wieku, w którym dość dobrze pamiętam mojego tatę z tego czasu, a zresztą, bo mój tato ma prawie 70 lat, więc, a ja mam 40, więc pomiędzy 40 a 70 już najwyraźniej pewne rzeczy zostają podobne, bo ja często łapię się na tym, że w ogóle mówię tak jak on, w sensie podobny tembr głosu, więc to się zaczyna bardzo głęboko, to chcę powiedzieć, nie? Bo to może nie masz takiego znaczenia w wychowaniu dzieci, ale to wynika gdzieś ze środka, więc nie tylko nawet z tego, co gdzieś tam może zobaczyłem czy usłyszałem, ale gdzieś wychodzą po prostu geny. I pewne schematy też oczywiście wychodzą. Że akurat w moim przypadku to no ja mogę powiedzieć, że mój tato dał mi dość dobre wzorce. Więc jak ja się łapię na tym, że robię coś jak mój tato, to raczej to są te dobre rzeczy. No na przykład taka wyrozumiałość, wspaniałomyślność, bo generalnie staramy się w domu, żeby było dużo konsekwencji w tym, co robimy. Są pewne zasady ustalone, są też ustalone konsekwencje jakiegoś niedotrzymania czy łamania tych zasad. Ale znowu są takie momenty, to już o tym mówiliśmy w tej pierwszej części, że są takie momenty, kiedy trzeba się troszeczkę zatrzymać i potraktować coś troszeczkę wyjątkowo. No i bywa, że mój syn na przykład, no nie wiem, spędzając dużo czasu na lekcjach w ciągu dnia, dochodzi do godziny, o której już była umowa, że nie gra na komputerze, a widzę, że mu bardzo na tym zależy. No więc wtedy robię surową minę, że już tam zapowiadam, że no wiesz, ale o tej porze już za późno. Już też dobrze wie, że jest za późno, już nawet na nic nie liczy. Ale ja wtedy mówię, no ale wiesz, Antoś, widzę, że ci zależy, to dobrze, to sobie możesz jeszcze pograć nawet godzinkę, nie? Uh-huh. I wydaje mi się, że to niesamowicie pokazuje, że mi na nim zależy. Bo tylko, że żeby takie coś zrobić, to trzeba generalnie utrzymywać jakby konsekwencje na co dzień, nie? Czyli ja tego nie mogę robić codziennie. I codziennie musi wiedzieć, że są pewne zasady i że przestrzegamy ich sztywno, ale czasami właśnie taki cukiereczek w postaci, no dobra, idź sobie pograj, nie? Mhm.
0: A dobrze, a powiedz mi, bo powiedziałeś o tych zasadach, jakbyś miał na waszej lodówce taką kartkę zawiesić, zasady rodziny Wiśniewskich, 3 punkty, które musiałyby się tam absolutnie znaleźć.
1: Wiesz co, tak sobie myślę, bo inspirujesz się, odpowiadając na to pytanie, mógłbym się zainspirować różnymi rzeczami, które słyszałem, że ludzie mają na lodówkach, bo też czasami rozmawiamy w tych takich środowiskach ojcowskich, no oczywiście, że tam by były pewnie takie rzeczy, jak odnosimy się do siebie z szacunkiem, z tym, że ja bym tej zasady nie napisał, bo ona jest tak oczywista w naszym domu, że myślę, że nie trzeba byłoby tego pisać. Uh-huh. Raczej na przykład takie motto, powiedzmy, to bym wrzucił coś w stylu, że staramy się rozwijać po prostu, nie? To może to zabrzmi tak trochę miękko i może niedookreślonie, ale myślę, że to jest trochę coś, co muszę przypominać dzieciom, że to jest ważne i widzę, że one tego też potrzebują. Bo o tym, że trzeba pomagać, no to gdzieś tam rozmawia, to przychodzi trochę naturalnie, jak gdzieś tam jakieś braki, to też się o tym mówimy na bieżąco. A ten rozwój to jest takie coś, co czasami dzieci nie rozumieją, dlaczego nie jest tak, jak one by chciały, na przykład właśnie, bo muszą zrobić coś, na co nie mają ochoty. I wtedy to by mogło o tym przypomnieć, że nie jesteśmy tu tylko po to, żeby mieć przyjemności, żeby było fajnie, tylko że robimy też rzeczy, które pomagają nam się rozwijać.
0: Dobrze, rozwój, pierwszy temat. 2 kolejne to?
1: Gdybym miał powiedzieć o 2 kolejnych rzeczach, to bym napisał, że swoje obowiązki wykonujemy sumiennie. Czyli, bo to też jest pewien problem. W sensie my ustalamy zasady i one nie zawsze są przestrzegane. I dzieci nawet nie kwestionują tego, że one powinny je przestrzegać, tylko oczywiście my jako rodzice chcielibyśmy, żeby trochę więcej uwagi przykładały do tego, żeby to robić, no nie wiem, do odpowiedniej godziny rozpakować zmywarkę, skoro już jest ustalone, że rozpakowujesz, więc to by chyba też trzeba było gdzieś wyryć w kamień, że swoje obowiązki wykonujemy sumiennie, że gdzieś jeżeli już ustaliliśmy coś, to już po prostu to róbmy.
0: No a trzecia zasada?
1: Trzecia zasada to bym chyba powiedział, że jeżeli masz jakąś potrzebę, to żeby o niej, że mówimy o swoich potrzebach. Mhm. Tak, jeżeli już tak, to mówimy o swoich potrzebach. Ja o tym myślę.
0: Czyli rozwój, sumienność i potrzeby. Mówienie o potrzebach.
1: Tak. Tak, tak, tak. A te potrzeby, jeszcze chciałbym tylko dopowiedzieć, że to mi się bardzo spina w ogóle właśnie z ojcostwem, bo my w tym ojcostwie nie jesteśmy sami, nie? I dobrze byłoby, żeby dzieci rozumiały też, o co nam chodzi, co my chcemy z nimi osiągnąć, co my chcemy im dać. Dużym problemem jest to, że ojcowie często nie potrafią spędzać wystarczająco dużej ilości czasu ze swoimi dziećmi, chociażby nawet chcieli. I to dotyczy też mnie w bardzo dużym stopniu. I wiem, że niewielu jest ojców, która nie ma nic jakby sobie do zarzucenia w tej kwestii. My byśmy generalnie kochamy swoje dzieci, chcielibyśmy z nimi spędzać więcej czasu i to jest bardzo duże wyzwanie dla większości z nas, jak to zrobić. I ja rozmawiam od czasu do czasu ze swoimi dziećmi, mówiąc im, że chciałbym z nimi spędzać więcej czasu i nawet proszę je, mówię, że ja się będę o to starał, ale proszę je, żeby się upomniały. Nie?
0: No dobrze, a powiedz mi, to jest tak, że ja tak na przykład praktykuję, że staram się z każdym z synów jeździć na osobny wyjazd ojciec-syn. Ty masz te biwaki, które sam prowadzisz, ale też na przykład jeździsz ze swoimi dziećmi na takie biwaki, czy na takie wyjazdy jedno, dwu, trzydniowe, tylko ty z konkretnym dzieckiem.
1: Znaczy na biwaki rzeczywiście jako liderzy też zabieramy swoje dzieci, jedno dziecko. I to jest czas mniej więcej taki, jak mówisz, czyli taki jeden na jeden, ale tam oczywiście jest też obciążenie lidera, dużo uwagi się skupia na prowadzeniu, mniej na tym dziecku, które zabieramy ze sobą. Może inaczej powiem, nie praktykuję tego bardzo systematycznie, a żeby nie na tyle systematycznie, na ile bym chciał. Natomiast mam poprzeczkę troszeczkę niżej, czyli ja zauważyłem, że bo my jako ojcowie byśmy chcieli robić duże rzeczy i dla nas spędzenie czasu jeden na jeden z dzieckiem to często jest właśnie wyjazd, a ten wyjazd jest ciężko zorganizować, bo na niego potrzeba czasu, ale te dzieci naprawdę dużo nie potrzebują. Na przykład moja córka potrzebuje, żeby z nią 10 minut potańczyć. I gdybym ja jej nawet dał te 10 minut dziennie takiego wspólnego tańczenia, co dla mnie właściwie jest niczym i czasami udaje mi się to robić systematycznie, a potem znowu wchodzą inne rzeczy. Nawet takie 10 minut jest trudne gdzieś w obowiązkach codziennego życia. Ale ona nie potrzebuje dużo więcej, naprawdę.
0: Ale patrz, Michał, takich od losu, bo powiedziałeś, że napisałbyś zasady dla dzieci sumienność, a czasami sami się na tym łapiemy.
1: Oczywiście, że tak. I o tym też warto rozmawiać z dziećmi. Ja myślę, że właśnie to jest jedno z takich zachowań, które też buduje autorytet, że ja potrafię się przyznać do własnych błędów. Oczywiście tych błędów nie może być nie wiadomo ile, bo to już naraża nas na śmieszność, ale jeżeli one są, no to ja też o tym mówię, to te wspólne posiłki, które jemy, śniadanie, obiad, kolację, no to są idealne momenty do tego, żeby powiedzieć. Że miałem jakieś plany, nie zrealizowałem ich, nie wiem dlaczego, albo no tak, chciałbym z tobą spędzić czas. No widzisz, nie udaje nam się zorganizować tego wyjazdu, zastanówmy się, jak to zrobić. Takie pokazanie, że ja też, bo to też chodzi o ten rozwój, nie? Że

0: bo nie spędzać czasu z dzieckiem i nie mówić mu nawet o tym, żeby się chciało, no to już w ogóle jest, jakby rodzi takie, taką równą pochyłą do kiepskiej relacji bardzo.
1: A tam takie pytanie, jak dziecko, które po raz kolejny łamie zasadę, o której dobrze wie, bardziej wierzysz w karę czy w konsekwencje?
0: Znaczy, oczywiście, że ten nurt konsekwencji zamiast kar jest jak najbardziej rozsądny. Mnie się z tą sytuacją najbardziej kojarzy to, że my często reagujemy w sposób, który jest dla nas dobry, wygodny, taki komfortowy, czyli chcemy, coś się wydarzyło i chcemy szybko zareagować i szybko mieć efekt, więc dowalamy, znaczy ja akurat tego może już tak często nie robię, ale wiem, że jest taka pokusa dowalenia kary, bo wtedy ma się efekt natychmiastowy i takie poczucie, no ja coś zrobiłem. No na przykład, nie wiem, syn mamy taką umowę, że rano, w niedzielę może grać na komputerze, ale do 9:30, bo wtedy już chcę, żeby było śniadanie, żeby się schowali do kościoła. No i notorycznie właściwie przekracza, nie? No i teraz ja mu mogę powiedzieć, słuchaj, za tydzień nie grasz, nie? Ale dużo lepiej jest mu powiedzieć, Antoś, widzisz, że nie możesz nad tym zapanować, że ustaliliśmy, że grasz do 9:30, a ty dalej znowu jest 9:50, a ty dalej na kompie. Za tydzień, jeżeli będzie taka sytuacja, to niestety, ale będziemy musieli się umówić, że nie będziesz już mógł grać w niedzielę na komputerze. Mhm. I będzie mi bardzo przykro z tego powodu, ale no będę musiał tak zrobić, mam nadzieję, że to rozumiesz. I to jest zupełnie inna rozmowa, ona jest dużo trudniejsza, bo ona zabiera mi sprawczość dzisiaj, bo ja nie wiem, co będzie za tydzień, bo tak to bym powiedział, nie grasz za tydzień i bym wiedział, że nie zagra, nie? I już bym był bossem, miałbym sytuację pod kontrolą. Ale ja rezygnuję świadomie z tej kontroli i wiem, że ja się poczuję trochę mniej komfortowo, ale że on będzie miał, że w nim to zadziała lepiej.
1: A powiedz mi tak, trochę zmieniając temat, ale pozostając w temacie relacji ojca z dziećmi, czy ty na przykład mówisz swoim dzieciom, że je kochasz? Czułość to jest męska rzecz, to jest rzecz, która jest potrzebna, jeśli chodzi o relacje ojciec-córka, ojciec-syn?
0: No ja myślę, że ona jest bardzo potrzebna i to nie jest kwestia teorii, tylko to jest też znowu kwestia rozmów, wielu godzin rozmów z różnymi ojcami i dorośli ludzie mówią, że im tego bardzo brakowało w dzieciństwie. Więc tu nawet nie trzeba się opierać na żadnej teorii, tylko są różnego rodzaju badania naukowe też oczywiście, jak to pomaga w rozwoju dzieci. Ja sam nie mam z tym jakiegoś szczególnego problemu, zresztą chyba w ogóle nie mam z tym problemu. U nas jakoś w rodzinie chyba to zawsze było takie normalne, że się przytulało, że się okazywało czułość. Czy mi rodzice mówili, że mnie kochają? Na pewno nic nie pamiętam, ale nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że tak jest. Ja swoim dzieciom mówię często. Tak, mówię, bo widzę, że to bardzo im pomaga w takim w utrzymaniu takiej siły życiowej, że oni usłyszą od taty albo, że są w czymś dobrzy, albo, że jestem z nich dumny, albo właśnie, że kocham cię bardzo. No to są takie taniochy, ja bym powiedział. W sensie to jest coś, co jest niesamowicie tanie do zrobienia, a daje bardzo duży efekt. No i ja to po prostu bez skrupułów wykorzystuję.
1: No dobrze, a zapytam cię o prezenty i takie drobne gesty pomocy względem dzieci. Jak odróżnić ten prezent, który mówi dziecku, myślę o tobie, od tego prezentu, który ma być taką, wiesz, tanią rekompensatą braku czasu?
0: No to jest dobre pytanie, jak to w ogóle z tymi prezentami robić. No generalnie to u nas jest tak, że prezenty jest, żeby powiem porządek, jest jasno ustalone, że prezenty są na pewne konkretne okazje, że na niektóre okazje są droższe prezenty, na inne są tańsze. O tym sobie rozmawiamy też często, bo w toku roku się rodzą pewne potrzeby czy pragnienia dzieci. Natomiast ja tego w ogóle chyba nie traktuję jako jakiś dowód miłości, bardziej jako takie dozowanie przyjemności. Ja bardziej o tym myślę w ten sposób, że dzieci też potrzebują pewnych przyjemności i tak jak i my rodzice. I te przyjemności dobrze jest dozować. No i dobrą formą dozowania są właśnie różnego rodzaju okazje, kiedy można taki czy inny prezent wymarzony przez dziecko zakupić. Ale nie traktowałbym tego nigdy jako dowód miłości, nawet w najmniejszym stopniu. Aha.
1: Zupełnie na koniec, bo czas nam się niemiłosiernie kurczy i kończy. Jeśli słucha nas teraz jakiś ojciec, który wie, że przegapił relację

0: ze swoim dzieckiem, że za mało rozmawiał, za mało był obecny. Może za często tylko wymagał, może nie okazywał czułości. Co on może dzisiaj zrobić wieczorem, żeby to zmienić?
1: No przede wszystkim na pewno przytulić dziecko, na pewno powiedzieć kocham cię. Można też dziecku powiedzieć, jakie błędy się popełniło i że się tego żałuje bardzo, że chciałoby się poprawić. Ja myślę, że to bardzo dużo robi. No i też warto sobie przemyśleć, no takim dość silnym spostrzeżeniem jest to, że generalnie my za mało czasu spędzamy z naszymi dziećmi, a to jest dużo ważniejsze niż na przykład porządek w garażu, czy nawet skoszenie trawy, nie? Więc warto sobie to uświadomić, że i spróbować złapać te momenty, kiedy spadam w tę pułapkę i za bardzo idę do własnych obowiązków, na które mam często ochotę, a nie idę do dziecka, które po prostu kocham nad życie, nie? Bo my kochamy te dzieci, tylko często po prostu ta świadomość gdzieś nam ucieka. I pomyśleć o tym, kocham to dziecko nad życie, nie? Co ja z tym zrobię, że ja je kocham nad życie?
0: I panowie, taki apel o zawalczenie o relacje z dzieckiem nigdy nie jest za późno. Zawsze trzeba próbować i zawsze można to robić. Dzięki za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim i waszym gościem w Męskim Okiem był dziś Michał Wiśniewski, programista, kolider wrocławskiego ojcowskiego klubu Teatonet, wolontariusz Fundacji dla Rodziny, który prowadzi też biwaki ojców z dziećmi, mąż Ani, tata czwórki dzieci. Ja też się żegnam. Do usłyszenia we wtorek o 20:10 za 2 tygodnie. Mówi z tej strony Michał Bondyra.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, jest to program Życie z Misją. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Rafał Dąbkowski, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże wszystkim.
1: Brat Rafał spędził prawie 2 lata w Ganie. Tak naprawdę w placówce, która dopiero dziś się rodziła. Wrócił już ojciec, w sumie będą już 3 lata chyba, czy 2-3 lata, jak brat wrócił, więc pewnie jakieś emocje już trochę zdążyły opaść, ale też pewnie jakaś refleksja się większa pojawiła.
2: Tak, więc to można powiedzieć, że byliśmy razem z 2 moich współbraci, jednym współbratem z Nigerii i jednym z Senegalu. Byliśmy takimi pionierami misji, oblackiej misji w Ganie. Na zaproszenie lokalnego biskupa Fianu, który się starał chyba 5 lat o oblatów. Właśnie w 2021 roku chyba formalnie została otwarta misja w Ganie, w pięknie położonym miejscu, które już funkcjonowało wcześniej jako sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Mm. To jest takie miejsce szczególne chyba dla całej Gany. Najbardziej znane sanktuarium maryjne, które było właśnie pod opieką księży diecezjalnych, a w sumie jednego księdza diecezjalnego. No i biskup właśnie szukał zgromadzenia, które by przejęło to sanktuarium. I jak odwiedził oblatów, którzy posługują w tym francuskim Lourdes, to powiedział, że nikt inny, tylko oblaci mogą to przejąć. Dlatego też bardzo mu zależało. I już chyba w 2017 roku pierwszy list wystosował, że tylko oblaci i tylko oblatów zaprasza. Później wybucha pandemia, to trochę tam przeszkodziło. Później też sprawy personalne, bo to nie tak łatwo założyć nową misję. Pierwszym problemem było to, że generał miał taką wizję, żeby tam była wspólnota międzynarodowa i bardzo chciał, żeby z każdego kontynentu był jeden oblat, no ale to się nie udało. Do końca były 2 kontynenty, była Europa, właściwie ja reprezentowałem Europę i było 2 współbraci z Afryki, tak jak wspomniałem, ojciec Hyacynt i ojciec Daniel, z wielkim też doświadczeniem misyjnym, bo jeden wcześniej pracował, pochodząc z Senegalu, pracował w Guinea-Bissau, a drugi z kolei, będąc z Nigerii, pracował w Kamerunie. Mm. Więc mieli też doświadczenie wielkie misyjne. I właśnie przejęliśmy w 2021 roku, po takim 3-4-miesięcznym przygotowaniu, trochę w Rzymie. Byliśmy też odwiedzić, jak właśnie funkcjonuje wspólnota w Lourdes we Francji. I zostaliśmy posłani po tych wszystkich formalnościach papierkowych związanych z wizami. Zostaliśmy posłani właśnie przez generała jako misja administracji generalnej do Gany. I to też było związane z tym, że obchodziliśmy wtedy, przygotowaliśmy się do 200-lecia istnienia zgromadzenia i zatwierdzenia konstytucji i reguł. I generałowi bardzo zależało, żeby właśnie otworzyć nową misję, ponieważ przez 25 lat nie była otwarta żadna nowa misja w żadnym nowym kraju przez oblatów.
1: A jaka w ogóle była droga takiego misyjnego zaangażowania też brata? Jak to się stało, że właśnie najpierw trafił brat do oblatów? Przecież dlaczego taka droga właśnie bycia bratem, a nie ojcem, to pewnie wiele osób może też ciekawić. I czy od zawsze myślał brat o misjach, czy to się właśnie zrodziło później, jak pojawiła się możliwość, jak to było?
2: No więc pojawiło się to tak, przez przypadek zupełny. Nigdy w życiu nie myślałem o tym, że będę misjonarzem, albo że będę zakonnikiem. Po rozpoczęciu studiów w Warszawie przez przypadek zupełny, przez to, że opiekowałem się kotem mojej cioci przez czas wakacji, trafiłem właśnie na, o dziwo, misyjne drogi. I tam było na końcu zawsze takie chyba pół strony poświęcone takiemu wyzwaniu powołaniowemu i tam był adres do powołaniowca. I ja pamiętam, to było pod koniec lipca, napisałem list, że może bym przyjechał na jakieś rekolekcje powołaniowe. Wtedy była też powódź w Polsce i jechałem też pomagać jako wolontariusz, jako opiekun dla dzieci po wodzie, na takim obozie młodzieżowym. I po przyjeździe dostałem list, a później telefon od powołaniowca, czy ja chcę wstąpić do oblatów już teraz, bo jest początek sierpnia, a rozpoczyna się nowicjat we wrześniu, więc ja powiedziałem, że bardzo nie, bo jeszcze w ogóle nie znam oblatów. Więc taka historia. Później przez rok się przyglądałem, jeździłem na rekolekcje.
1: A tak z ciekawości, co brat studiował wcześniej?
2: Studiowałem nauczycielstwo, takie międzywydziałowe, matematyka, fizyka, chemia. Tak, także umysł ścisły, co teraz zresztą trochę pomaga w mojej posłudze w Polsce, bo zajmuję się też finansami i takimi sprawami ekonomicznymi. No i właśnie, wstąpiłem do oblatów jako na kleryka po maturze, więc powołaniowiec nawet chyba nie wspominał o tym, że są bracia. I będąc w nowicjacie, dopiero poznałem posługę brata zakonnego, który trochę żyje tak może w ciszy i tak ukryty w cieniu klasztoru. Natomiast tak naprawdę jest bardzo blisko ludzi. Bo ma, ze względu na to, że no nie ma jakichś tam i zobowiązań i tak dalej, takich bardziej duszpasterskich, ma możliwość takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi i z ich problemami takimi na co dzień. I to naprawdę to widać, że ludzie przychodzą i na przykład o takich prostych rzeczach, no łatwiej im się rozmawia z bratem zakonnym niż na pewno z księdzem. Może o tych duchowych i o tych bardziej związanych z konfesjonałem, no to wiadomo, to muszą z księdzem. Ale właśnie o takich problemach z takich codziennych albo o wyzwaniach jakichś, które ich tam jakieś niepewności, które ich napawają. To wiele razy się spotkałem z tym, że te relacje z braćmi są o wiele łatwiejsze.
1: No i po drodze się pojawiła później ta Gana w jakiś sposób.
2: Po drodze się pojawiło wiele rzeczy, ponieważ ja od początku chciałem jechać na misję. I tych możliwości było dużo, aczkolwiek moi przełożeni nie byli bardzo skłonni ku temu. Bo już w 2012 roku się pojawiła perspektywa północnej Kanady. Tam jeden z naszych ojców, biskup Krótki, został właśnie mianowany biskupem. Bardzo szukał brata do wspólnoty. No i ja mówię, i to ogłosił, więc ja się pierwszy zgłosiłem, natomiast prowincja powiedział, że absolutnie nie, tutaj w Polsce no na razie nie ma nikogo na moje miejsce, więc no nie ma szans, żeby wyjechać. I kilka lat później się pojawiła też perspektywa Białorusi, ponieważ tam była bardzo mała wspólnota i też było taka jakby no konieczność niejako zasilenia, żeby tą wspólnotę powiększyć, żeby się łatwiej żyło też oblatom, nie we dwójkę, nie w pojedynkę, ale co najmniej trzech. I tu też prowincja jakby no przystopował, ale dzięki temu to mnie uratowało, bo miesiąc później pojawiła się propozycja właśnie generała w 2020 roku że szuka chętnych ludzi do wyjazdu do Gany. Ja tylko zadzwoniłem wtedy, pamiętam, do prowincjała, zapytałem się, czy skoro Białoruś nie, to mogę pisać o Ganę, a on mi odpisał, że na maila później, że co prawda Gana to nie Białoruś, ale jak bardzo chce, to niech pisze, może się uda. No i tak to szybko poszło, bo generał nie dość, że dostał człowieka z Europy, no to jeszcze dostał brata, jemu też bardzo zależało i to promował promował przez lata, że dla niego pełna wspólnota oblacka to jest ta, która posiada w swoim zasobie również brata zakonnego. No bo wiele misji oblackich no jest tylko, nie to, że skazanych, ale ma tylko właśnie ojców. Bo tych powołań na braci jest bardzo mało teraz.
1: A z czym może się to wiązać? Że tak właśnie... Bo nawet tak stereotypowo właśnie dlatego zapytałem, bo mówiłem, że zwłaszcza w tych zgromadzeniach, w których jednak jest więcej, bo są wiadomo takie zgromadzenia, które na przykład, nie wiem, mają jednego ojca na wspólnotę i reszta braci, ale w takich zgromadzeniach bardziej kleryckich to jest właśnie rzadsza droga, jak brat myśli.
2: No na pewno pierwszym jest... to jest też na pewno związane kulturowo, bo co ciekawe, na przykład w Niemczech do lat 70., 80. większość oblatów to byli bracia zakonni. To jest to pokolenie powojenne i tam przychodzili po prostu ludzie, żeby być oblatami. I nie patrzono pod kątem święceń kapłańskich, tylko właśnie pod kątem charyzmatu. Zresztą oni do tej pory to bardzo, bardzo silny nacisk mają na to, żeby wszelkie posługi, które podejmują, były w duchu czysto oblackim. To nie chodzi o to, że mają być związane z kapłaństwem, ale z charyzmatem oblackim. To jest pierwsza rzecz, że właśnie może jakiś taki no, brak prestiżu, no bo to jednak jest, zazwyczaj jest to posługa bardzo ukryta, nie? Mhm. Także no dawniej to w ogóle to były inne realia, były oddzielne nawet stoły na refektarzu, inne miejsca w kaplicy dla takich braci zakonnych. Nawet bracia nosili przez pewien czas mniejszy krzyż oblacki. O. Tak, mam taki krzyż, jeden właśnie w pokoju po zmarłym bracie z Kanady, misjonarzu. To jest troszeczkę mniejsza wersja właśnie krzyża oblackiego. Mm. Był taki znak wyróżniający się, że to jest ktoś może nieco mniejszy, ale no inny charyzmat. Jednak no wiadomo, że bycie kapłanem, księdzem, może nie teraz, ale dawniej wiązało się jednak z jakimś tam prestiżem. Mm.
1: Dziękuję, że też brat się tym podzielił. I później był ten okres przygotowań.
2: Tak, okres przygotowań był dosyć długi. To nawet wszyscy się śmiali, że się dłużej przygotowywałem niż byłem na misjach. Ale nie, to tak nie było. Były 4 miesiące. Najpierw musiałem przypomnieć sobie język angielski, bo w Ganie obowiązuje formalnie język angielski. Później mieliśmy taką sesję formacyjną. W sumie ona trwała prawie 3 miesiące. Właśnie na temat inkulturacji, na temat jakiejś asymilacji, żeby się dobrze przygotować do wyjazdu na misję. Myślę, że najbardziej to było potrzebne mi, bo tych dwóch moich współbraci z Afryki, oni byli doświadczonymi misjonarzami. Natomiast mieliśmy spotkania właśnie z między innymi z werbistami, którzy są najliczniejszą grupą zakonników pracujących w Ganie. Mieliśmy właśnie wyprawę do naszej wspólnoty z Lourdes, żeby zobaczyć, jak wygląda posługa w sanktuarium maryjnym we wspólnocie międzynarodowej. I na koniec mieliśmy też takie krótkie rekolekcje w domu macierzystym naszego zgromadzenia w Aix-en-Provence. Tam właśnie też w takim duchu misyjnym posłania, jak to dawniej nasz założyciel wysyłał pierwszych misjonarzy na te pierwsze misje zagraniczne. I później pojechaliśmy na 2 tygodnie na spotkanie właśnie z biskupem miejsca, biskupem Fienut. Diecezja nazywa się bardzo krótko, bo jest dwuliterowa, to jest diecezja Ho. To jest tak, to jest wschodnio-południowa Ghana. Przemiły biskup werbista, który był wcześniej sekretarzem generalnym werbistów. Przyjął nas bardzo ciepło i właśnie takie 2 tygodnie to było w sumie w samym miejscu misji byliśmy chyba 3 dni, a tak nam pokazywał też właśnie całą jakby otoczkę po pracy misjonarskiej w tym regionie. Także mogliśmy mieszkać i w domu sióstr, i w takim ośrodku rekolekcyjnym, żeby zobaczyć też warunki, jakie nas czekają i wyzwania, jakie są przed nami.
1: No i jakie było to pierwsze wrażenie, jakie zrobiła Ghana? No,
2: pierwsze wrażenie to było gorąco, biednie, trochę brudno, jak na realia Polski, ale bardzo dobrze ludzie. Mhm. Nie? Ludzie uśmiechnięci, praktycznie spotkaliśmy ludzi, którzy byliby smutni, jacyś zawiedzeni. Wszyscy się uśmiechali, cieszyli się. No, ja też byłem taką, nie to, że maskotką, ale jakąś tam atrakcją dla tych ludzi. Niektórzy pierwszy raz w życiu widzieli białego człowieka w tamtym regionie, więc zwłaszcza dla dzieci to był wielki szok, taki kulturowy. Dla mnie no też troszeczkę, chociaż wiadomo, jak się człowiek przygotowuje, no to już sam się nastawia na to, że żeby jakoś tam nie reagować zbytnio, jakoś tak żeby ta druga strona nie przeżyła szoku. Mhm.
1: Tamto miejsce, widziałem na mapie właśnie, że w ogóle mógłby brat podać nazwę tej miejscowości, bo tak. Próbowałem się nauczyć, ale...
2: Nazwa jest bardzo prosta, to jest Agbenohwe. Nazwa bierze z... Etymologia jest taka, że to jest Agbenohwe. Agbe to znaczy życie, czyli to jest miejsce dla życia, miejsce nadające się do życia. To jest taka legenda krąży o tym miejscu, ponieważ ono było położone wcześniej nad rzeką, nad Woltą, obecnie jest położone nad największym sztucznym jeziorem na świecie, nad jeziorem Wolta.
1: No właśnie na to zwróciłem uwagę na tej mapie, bo tak. Właśnie wiedziałem, że to jest jezioro i że ono powstało właśnie przez tamę, tak. Ale nie spodziewałem się rzeczywiście tych tak. Rozmiarów.
2: Ponad 8,5 tysiąca km², długość tego jeziora to jest 520 kilometrów, także to jest przeogromne jezioro. I właśnie w tym miejscu tak głosi legenda. Jedno z plemion szukało miejsca do jakby no do życia właśnie. I gdzie się nie zatrzymywali, no to jak zaczęli tam żyć i mieszkać, no to właśnie ta kobieta z tego plemienia nie mogła urodzić dziecka. Co rodziła dziecko, to dziecko umierało. I dopiero jak osiedlili się nad tą rzeką, to udało się, że to dziecko pierwsze przeżyło, kolejne się urodziło i następne. I oni się tam osiedlili i nazwali to miejsce właśnie w lokalnym języku Ewe, bo tak się nazywa ten miejscowy język, w którym się tam rozmawia. Nazywali to miejsce Agbenochłe, czyli miejsce do życia, miejsce dla życia.
1: I uczył się brat języka Ewe?
2: Tak, oczywiście język Ewe. Bardzo prosty do nauki dla Polaków, ponieważ jedynym wyjątkiem jest to, że zamiast W mówi się V, a zamiast V mówi się twarde W. Natomiast wszystkie inne litery się czyta tak jak polskie. H, G. Także nauczyciel, jak było jakieś słówko, no to po prostu był pełen podziwu i pod wrażeniem, że ja tak czysto wymawiam jak w ich języku. Ja mówię, to w moim języku jest to samo po prostu. G, H. A dla Francuzów czy dla Amerykanów to jest bardzo trudne, bo oni mówią to G, H i tak dalej. Więc ja nie miałem problemu z czytaniem perfekcyjnie. Mogłem czytać lekcje na drugi dzień. Natomiast no, język jest, no, jest trudny, bo to jest język, który nie ma żadnych tam struktur gramatycznych. Raczej to on opiera się na sentencjach, które się zapamiętuje. Więc no ale mieliśmy lekcje co dwa dni, trzy godziny z nauczycielem, żeby nauczyć się przede wszystkim księża do odprawiania mszy świętej i głoszenia kazań. No a dla mnie to było takie spotkanie też, żeby właśnie zobaczyć tą etymologię, znaczy struktury tego języka, żeby nauczyć się chociaż takich podstawowych zwrotów w kontaktach. A najlepiej uczyły języka dzieci. Bo one bezpardonowo się zaraz uśmiechały, jak się popełniło błąd. Tam jest też gra na tonach w tym języku troszeczkę, więc na przykład ło i ło może oznaczać zupełnie co innego. Jedno oznaczać by mnogo, jedno pojedynczą, ale generalnie język jest bardzo taki, no dla Polaka myślę bardzo łatwy do czytania, na pewno jest prosty.
1: A właśnie ci lokalni ludzie, oni rzeczywiście też mówili po angielsku, czy to bardziej jest oficjalny język kraju, ale oni już potem na wiosce na przykład średnio?
2: Tak, teraz to jest dwa pokolenia, dwa różne pokolenia. Wszystkie dzieci, tak jak ja byłem, to do szkoły średniej mówiły perfekcyjnie po angielsku, bo wszystkie lekcje w szkole mają po angielsku. Natomiast starsi ludzie, a zwłaszcza ci już tacy po 70, mówili tylko w lokalnym języku. I dlatego to też było ważne, ponieważ no, w kościele na co dzień zazwyczaj były te starsze osoby, ponieważ one miały najwięcej wolnego czasu. Dlatego tak ważne było i dla biskupa, i też dla nas oblatów, żeby się nauczyć tego języka, żeby głosić w tym lokalnym języku. I też miejsce jest szczególne, ponieważ miejsce jest nad jeziorem. I tak naprawdę jest masa różnych małych wysepek, na których mieszkają ludzie, do których trzeba by dopływać łodziami. I tam nie ma szkół, więc oni mówią tylko w języku lokalnym. Nawet i dzieci, które no, zazwyczaj nie chodzą do szkoły, albo chodzą raz na jakiś czas tylko, żeby jak mają możliwość. Ta znajomość tych podstawowych słów, żeby się przywitać, zapytać się jak się masz, powiedzieć do zobaczenia, czy miłego dnia, no to jest bardzo ważne dla nich. Zwłaszcza jak biały mówi w ich języku, nie? Ja czasem testowałem, zwłaszcza w takich, tam są takie bary przy drodze, takie zbite z desek i oni jak widzieli białego, zaraz po angielsku zaczynali. A ja właśnie starałem się mówić po języku Ewe, no i było wielkie zdziwienie. Kiedyś pamiętam w stolicy, słucham i słyszę język Ewe w jednym takim barze, gdzie sprzedawali fufu, takie najbardziej popularne jedzenie, które mi też najbardziej smakowało.
1: I z czego jest fufu?
2: No, fufu jest to ubity takim wielkim tłuczkiem miejscowy ziemniak, który jest zwany yam, z dodatkiem troszeczkę platanów, czyli takich bananów trochę pastewnych. I jego się, najpierw się gotuje tego ziemniaka i później się go ubija na taką zbitą masę z tego formuje się kulkę i później z tej kulki się tam, oczywiście je się rękami, macza się w zupie. Moja ulubiona zupa to była zupa z orzeszków ziemnych, czyli azideci, to się tak nazywało miejscowe. Do tego kawałek ryby miejscowej, czyli tilapia, najbardziej taka szlachetna ryba, która występuje właśnie w jeziorze Volta. No i to było fufuk, ple, tilapia, ple, azideci. To było najlepsze moje danie. W niedzielę zawsze kucharka mi to gotowała, nie? Bo wiedziała, że to bardzo lubię. Jeszcze z ostrą papryczką. To była delicja.
1: Właśnie, bo przerwałem bratu, właśnie mówił brat o tym barze, w którym podawali to.
2: Tak, no i właśnie, w tym barze i słyszę w stolicy kraju, to się rzadko zdarza, bo to nam zazwyczaj po angielsku, ale słyszę, że rozmawiają między sobą dwie panie w języku ewe. I się pytam ich nuka nukple, czyli co sprzedajecie? A one takie w szoku i mówią, że fufu. Nie? To ja mówię mafle, fufuk, ple, wideczyk, ple, tilapia. I one już były w niebo wzięte. Już później myślałem, że ja mówię perfekcyjnie. Ja tylko znałem kilka słów. Ale później pokazywały, że właśnie biały człowiek mówi w ich języku. Także były z tego bardzo dumne. Także to też było takie piękne spotkanie. Później już jak przechodziłem, to zawsze pozdrawiały i zapraszały właśnie na fufu.
1: Teraz zapraszamy na chwilę przerwy. Będzie można usłyszeć muzykę właśnie z Gany. Do usłyszenia po przerwie.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie. Jest to program Życie z misją. Naszym gościem jest brat Rafał, który spędził prawie 2 lata w Ganie. Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Chciałem teraz zapytać w kontekście tych wysepek, o których przed chwilą brat mówił, czy jak, bo nie doczytałem, nie ukrywam do końca historii tej Tamy, ale teraz tak mnie to zainteresowało, może brat się orientuje, czy to tak było intencjonalnie, żeby to zalać aż taką część terenu?
2: Tak, to było intencjonalne. Były przesiedlenia, było chyba 80 tysięcy ludzi przesiedlono razem ze zwierzętami, czyli ponad 200 tysięcy sztuk różnego rodzaju bydła, owiec i tak dalej. Były przesiedlane na tereny powyżej położone niż te zalewowe. I rzeczywiście, no teren jest potężny, ale i Tama jest potężna. To jest jedno z, chyba nie wiem, czy nie jest większa, ale na pewno jedna z większych elektrowni wodnych, która sprzedaje prąd też. Gana sprzedaje prąd do sąsiednich krajów, bo graniczy z 3 krajami. Z Togo, z Wybrzeżem Kości Słoniowej i na północy z Burkina Faso.
1: A w którym roku to mniej więcej było?
2: To były lata 70.
1: Okej, czyli rzeczywiście już któreś kolejne pokolenie właściwie mieszka w takich warunkach. Teraz chciałem porozmawiać trochę o kulturze takiej lokalnej, o jakichś zwyczajach, które może brat zauważył i które jakoś takie były szczególne dla tego miejsca.
2: Tak, więc no wiadomo, Afryka to jest inna kultura zupełnie niż ta europejska, a Gana jest jeszcze typowo inna. Trzeba tu też znać kontekst położenia Gany. Gana jest położona w Afryce Zachodniej, nad Zatoką Gwinejską i otoczona jest 3 krajami postkolonialnymi francuskimi. Czyli dookoła Gany wszyscy mówią po francusku, jedynie Gana mówi po angielsku. I ta kultura anglosaska jednak wkroczyła do Gany. Natomiast zachowały się oczywiście tradycje lokalne. Chyba to w większości krajów afrykańskich tak jest, że jest bardzo duży szacunek dla osób starszych. I to widać, że jest ta rada starszych we wiosce, w ogóle w kulturze Gany, a zwłaszcza w tej kulturze tak zwanej Dolnej Wolty, to jest struktura plemion. Czyli państwo nie ma tyle do powiedzenia, co lokalny wód wioski. Więc to trzeba też znać i wiedzieć, że policjant nie ma tyle do powiedzenia, co jeden ze starszyzn w wiosce. Jak starszyzna powie, że ma być inaczej, to musi być inaczej. I tam nie ma gadania. Chociażby prawo stanowiło inaczej. Jak starszyzna powie, że nie można czegoś zrobić, to nie można tego zrobić. Dlatego też to trzeba też znać i trzeba

0: wielkim szacunkiem otaczać właśnie wodza wioski i całą Radę Starszych. W tym regionie, w którym ja byłem, to jest wyjątkowy region, ponieważ tam panuje też matriarchat. Czyli tak normalnie, jak jest pokolenie na pokolenie przechodzi z ojca na syna władza, tak tutaj przechodzi władza z matki na syna. Czyli od strony matki zawsze jest później następca w danej wiosce.
1: I dlatego tą radę starszych stanowią mężczyźni czy kobiety?
0: To stanowią i mężczyźni, i kobiety. Zależy, jak zostaną wybrani. Teraz jest coraz większa demokracja, więc zazwyczaj jest tak, że te rody, tak zwane klany, które są w danej wiosce, one delegują najbardziej taką inteligentną lub wykształconą osobę. I na przykład ja akurat uczestniczyłem w objęciu w sąsiedniej wiosce, tam gdzie mamy taką misję dojazdową, została wodzem wioski została królowa, czyli kobieta, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. Ale ponieważ była jakby najbardziej wykształcona, no to cała Rada Starszych ją wybrała na królową. Ona przyjeżdża raz w roku tylko, żeby...
1: Ale pochodzi stamtąd.
0: Pochodzi stamtąd, tak. Pochodzi stamtąd, została wysłana w młodym wieku na studia do Londynu i tam mieszka. Natomiast przyjeżdżając do tej wioski, ubiera się w strój taki lokalny, prawdziwej królowej. Wow. To jest niesamowite przeżycie też, brać udział w takiej... nie wiem, jak to nazywać, tronizacji, czy objęciu urzędu przez królową, gdzie jest procesja, najpiękniejsze ubrania, piękne śpiewy i tak dalej, przez całą wioskę, dekoracje, które tam przygotowania trwają ponad miesiąc i później jest budowa pałacu jeszcze dla tej królowej i ona przyjeżdża raz w roku, zasiada w tym pałacu, podejmuje najważniejsze decyzje, które jakby nie są w kompetencji tej Rady Starszych i znowu wyjeżdża do Londynu. W naszej wiosce jest wodzem, jest taki, u nas nie ma króla, tylko jest wódz, ponieważ jesteśmy niższy rangą. Więc jest pan, który normalnie na co dzień pracuje w biurze w Akrze i też przyjeżdża na weekend tylko jako wódz wioski. To jest jedna rzecz, to jest ta właśnie szacunek dla starszych i szacunek dla tej tradycyjnej roli jakby władzy w klanach i we wioskach. Natomiast drugą rzeczą są też takie elementy zachowania się. Więc na przykład nic się nie robi lewą ręką. Wita się prawą, je się prawą, zaczyna się wszystko od prawej strony.
1: Jeździ się po prawej stronie.
0: Na szczęście jeździ się też po prawej stronie, chociaż do lat 70. jeździło się po lewej, bo to była kolonia angielska.
1: A właśnie, tak.
0: Ale wszystko się robi od prawej strony. Ja kiedyś pamiętam, jak w naszej kulturze to trzeba też przeskoczyć pewne rzeczy, bo właśnie miałem na drodze spotkałem tego wodza naszego wodza wioski w jakimś towarzystwie dwóch jakichś tam gości. No i normalnie z naszej zasady, no to jest tak, że się najpierw wita z tym, który jest jakby najwyżej usytuowany w społeczeństwie. I ja wyciągam rękę do wodza wioski, a on delikatnie, wiedząc, że ja jestem, no nie jeszcze, może nie obyty, pokazuje mi palcem, żeby od prawej strony. Od lewej, wszystko, co się robi od lewej strony jest niegodne i jest wyrazem braku szacunku. Także jak się jedzie na rowerze albo motorze, nigdy nie można pozdrawiać lewą ręką. Lepiej nie pozdrowić, niż pozdrowić lewą. Trzeba pozdrawiać prawą, witać się prawą, jeść prawą ręką.
1: Skręcać można.
0: Można skręcać w lewo. Od czasu do czasu.
1: To dobrze. Słyszałem, że w Ganie, no przez to właśnie, że też była to kolonia brytyjska, to jeśli chodzi o wiarę, to tam większość to Anglikanie, prawda?
0: Chyba obecnie nie. Chyba teraz już przewyższają zielonoświątkowcy. Czyli wszystkie te... Natomiast chrześcijaństwo nadal jest najliczniejszą grupą wyznawców. Gana jest też podzielona. Bo jest ta Gana Zielona, tam gdzie my właśnie posługujemy między innymi, to jest tak do połowy Gany. Na północy natomiast gdzie jest już praktycznie pustynia, gdzie tam graniczy z Burkina Faso, tam jest bardzo duży odsetek islamistów. I oczywiście są też rodzime wierzenia takie tradycyjne. One są już coraz mniej ich jest, natomiast jeszcze występują a czasem występują w ukryciu, czyli formalnie ktoś jest na przykład chrześcijaninem, natomiast w ukryciu jeszcze praktykuje się te lokalne wierzenia. Samych katolików, o dziwo, jest coraz mniej procentowo niż było wcześniej. Było już 17%, teraz według ostatnich statystyk jest 10%. To jest duży problem w Ganie, że tam ludzie nie przywiązują się do konkretnego kościoła. Dla nich najważniejszy jest Pan Bóg i to są ludzie bardzo wierzący. Natomiast nie ma przywiązania do konkretnego kościoła, a poza tym powstaje mnóstwo takich samozwańczych, małych kościołów, sekt. Po prostu ktoś się ogłasza prorokiem, ludzie są bardzo tak złaknieni tej wiary, więc to jest bardzo łatwo na nich wpłynąć, nie? I na przykład nasz były katecheta założył swój kościół, nie mógł się dogadać z poprzednim proboszczem, założył kościół i otworzył obok we wiosce kościół, wybudował też z figurą Matki Bożej, czyli pod wezwaniem Matki Bożej. No i ma swój kościół i swoich wyznawców, tam kilkadziesiąt osób, nie? U nas we wiosce na 200 osób było 12 różnych kościołów.
1: I wszyscy, każdy miał swój budynek.
0: Każdy miał swój budynek, można tak to określić. Jakiś tam, niektórzy mieli murowany, niektórzy mieli taki szałas. I w niedzielę celebrowało się co najmniej 10 liturgii chrześcijańskich.
1: Ojejku.
0: A do tego jeszcze na tamtamach grała muzyka i dźwięki tej takiej tradycyjnej muzyki w wyznaniu, tych wyznawców tradycyjnych, nie? Którzy akurat mieli naprzeciwko nas zawsze i o dziwo, jak my nie mieliśmy w niedzielę mszy, no to oni też nie grali, ale jak mieliśmy, to zawsze zaczynali na tamtamach tam grać.
1: Nie? Niesamowite. A właśnie chciałem zapytać w ogóle o obszar misji, bo wiem, że w Afryce czasem te odległości są potężne. Jak słyszę, że jakieś tutaj wchodzą jeszcze w grę wyspy, to podejrzewam, że teren...
0: Tak. To znaczy, tutaj u nas odległości nie ma, ponieważ struktura Kościoła katolickiego w Ganie jest... to są lata pracy misjonarzy. To jest końcówka XIX wieku, kiedy tam już pierwsze struktury były misyjne. Między innymi właśnie ojcowie biali tam zaczynali, później werbiści. I sama nasza parafia, no to jest obręb około 30 kilometrów, tak liczą długości i szerokości. Do niedawna jeszcze, bo teraz otworzyli nowy most, natomiast do niedawna jeszcze trzeba było dopływać łodziami do co najmniej dwóch miejsc, gdzie celebrowaliśmy msze święte. No i oprócz tego są te właśnie wysepki różnego rodzaju. I tam sporadycznie dopływają misjonarze, raczej ci ludzie przepływają. W dni targowe najczęściej. To jest tak, że co 4 dni jest targ w takiej pobliskiej miejscowości, można to powiedzieć, powiecie, 9 kilometrów od naszej misji. Co 4 dni jest targ i co 4 dni te łodzie przepływają na rano i wieczorem odpływają i ci ludzie w międzyczasie przychodzą też do kościoła. Wtedy jest najmniej miejscowych w kościele, ale jest bardzo dużo właśnie tych przybyszów z okolicy. Ale też jest to, że oni na tych wyspach też mają jakieś swoje malutkie kościółki, gdzie się modlą. Zazwyczaj chrześcijańskie.
1: A jakie obowiązki miał właśnie brat przez te 2 lata? Czym się tam brat zajmował na miejscu?
0: Więc trzeba najpierw nakreślić kontekst, co to było za miejsce. Więc to jest miejsce, tak jak wspomniałem, największe sanktuarium chyba obecnie w Ganie Maryjne. Które powstało tuż przed odzyskaniem niepodległości. Gana w ogóle była pierwszym krajem, który odzyskała niepodległość. Był taki prezydent Krumah, który się przyczynił, pierwszy prezydent niepodległej Gany. To był 57 rok i w tym samym roku, 11 lutego, otwarto tak naprawdę to miejsce modlitwy. To było związane z tym, że właśnie z pobliskiej tej miejscowości obecnie powiatowej, Kpando, tak się nazywa ta miejscowość, tam się zorganizowała taka grupa co bogatszych ludzi i pojechali do Francji, do Lourdes w 50 roku. I zafascynowani tym miejscem, powiedzieli, jak wrócili, mówi, musimy takie miejsce zrobić u nas w okolicy, w naszej parafii. I ponieważ oni, Kpando jest położone na takim płaskim terenie, więc szukali takiego bardziej górzystego. I właśnie znaleźli u nas Agbenohue, ponieważ mamy górę, która się nazywa Toga. I na zboczu tej góry znaleźli piękne miejsce na grotę Matki Bożej. I tam umieścili w 57 roku Matkę Bożą w tej grocie. Jeszcze bez kościoła, bez parafii. Takie miejsce duchowego odpocznienia, jak oni. Do tej pory zresztą to jest miejsce duchowego odpocznienia. Oni tam nie przyjeżdżają, żeby śpiewać, żeby się modlić, tylko żeby pobyć z Matką Bożą. Później w latach 80. wybudowano też na zboczu góry potężną statuę Matki Bożej Świętej Bernadety, która ma, Matka Boża, chyba ponad 12 metrów wysokości. Podobno jest to jest największa figura Matki Bożej w Afryce Zachodniej. Pięknie położona, widać ją z kilkunastu kilometrów, jak się jedzie samochodem drogą. No i właśnie, i jak się raz zaczął rozwijać kult, zaczęli przybywać ludzie, no to to jest na 8 grudnia, to jest kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi, którzy się schodzą tak naprawdę.
1: Właściwie z Gany, czy też z Togo na przykład, bo tam widziałem, że
0: tak,
1: blisko.
0: Bo jest bardzo blisko Togo, więc właśnie z całej okolicy, tak w obrębie, no tyle, ile można przejść, czyli do 30-40 kilometrów.
1: Ale autokary nie przyjeżdżają.
0: Teraz już przyjeżdżają autokary, wiadomo, zwłaszcza z młodzieżą, jak są pielgrzymki młodzieżowe, no to mają szkolne autokary, więc przyjeżdżają. Natomiast ludzie normalnie na tą pielgrzymkę, główny odpływ jest 8 grudnia, i wtedy ludzie przychodzą pieszo. Był taki moment przerwy, kiedy była pandemia, ale też przychodzili. Już tak jakby indywidualnie, ale przychodzili. Natomiast normalnie tak wszystkie parafie z diecezji organizują właśnie takie wyjście pielgrzymkowe i oni, to jest obręb 30 kilometrów, czyli jeżeli wyjdą sobie rano poprzedniego dnia, to na wieczór tuż przed odpustem są, spędzają noc, my to nazywamy na tych błoniach, u stóp Matki Bożej, pod tą wielką figurą i od rana zaczynają się celebracje. Msza święta trwa normalnie taka odpustowa do 6-7 godzin. Zaczyna się o 9, kończy się o 15. Normalnie niedzielna msza trwa 3-4 godziny w naszej parafii. No to jest związane z całą tą otoczką liturgii. Jest śpiewy na chóry. Później jest cała procesja z darami, z tańcem, z dramami, to u nas jest dram, nie tamtam, ale no, związana z grą na bębnach. Komunia święta, później są składka, czyli tak zwana kolekta, która się odbywa. Tam nie chodzi nikt z koszyczkiem, tylko to jest cała procesja, tańce i wszyscy przychodzą do ołtarza i przynoszą, co mogą. Jedni przynoszą pieniądze, inni przynoszą jajka, jeszcze inni przynoszą papier toaletowy. Więc co mają, to tym się dzielą. I nasza posługa, no

0: tych wiosek mamy kilkanaście. Gdzie nie, gdzie musieliśmy dopłynąć łodzią, no to braliśmy rano sobie kogoś tam, kto by nas podrzucił do tej wioski. Tam odwiedzaliśmy po prostu tak zwyczajnie. To nie było, nie chodziło o to, żeby ich ewangelizować, tylko żeby ich poznać, żeby z nimi porozmawiać, żeby oni też mogli nas zobaczyć, że jesteśmy tuż obok. I rzeczywiście nawiązały się wielkie przyjaźnie też. Na przykład trzeba przejść do takiej jednej wioski przez górę. Nie ma innej drogi. Można tylko dopłynąć dookoła, czyli to jest kilkanaście kilometrów łodzią, albo przejść przez górę, przez przełęcz. No i tam były takie dwie wioski. Poznaliśmy wodza właśnie tej wioski, który później mówi, jak przyjdziecie, zawsze zapraszam do siebie, nie? Więc, no i takie proste rzeczy. Gościnność w Ganie, to jest też ważna rzecz, o której nie wspomniałem, to jest związane z kulturą. Pierwsze co, jak się przychodzi w odwiedziny do kogoś, to się dostaje wodę czystą, nie? Bo woda jest, to jest wiadomo, w Afryce to jest chyba najcenniejszy dar. I to, czego najbardziej brakuje ludziom. Teraz sprzedaje się ją w takich woreczkach foliowych, więc oni ją przewożą, całe takie wielkie pakiety tej wody pitnej. No i pierwsza rzecz, którą się właśnie robi, jak przychodzi gość, my też to robiliśmy później, jak ktoś do nas przychodził, to pierwsze na tacy się podaje wodę do picia. Nie? To jest bardzo ważny taki gest wobec gościa. Także no na tym polegało nasze zadanie głównie, żeby być z tymi ludźmi. My mieszkaliśmy jeszcze przez prawie rok z księdzem diecezjalnym, który normalnie, formalnie się opiekował sanktuarium. Natomiast małymi krokami przejmowaliśmy właśnie i sanktuarium, i później jest druga rzecz, to jest parafia, czyli ta regularna posługa duszpasterska. Bo w samym sanktuarium to jest wydarzeń, takich wielkich wydarzeń na kilka lub kilkanaście tysięcy, no to jest 7-8 w roku. Czyli to jest właśnie odpusty, czyli 11 lutego, tylko że to jest pora deszczowa, więc wtedy przychodzą tylko tak naprawdę tutaj z okolicy ludzie. Główny odpust jest 8 grudnia. I później są takie pielgrzymki, można powiedzieć, stanowe. Czyli na przykład jest pielgrzymka dzieci. Przyjeżdża z całej diecezji kilkanaście tysięcy dzieci ze szkół podstawowych. Później jest pielgrzymka młodzieży. I ona tak naprawdę obejmuje dwa takie największe koledże katolickie, które łącznie mają 7 tysięcy młodzieży. Jeden koledż to jest 3,5 i dziewczyny też 3 tysiące. Wow. Takie szkoły średnie tam są. Później jest pielgrzymka związana z redemptorystami, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Rycerze Chrystusa, no takie grupy, które działają w diecezji i one później się organizują i przybywają jako pielgrzymi. I są też pielgrzymi indywidualni, między innymi dużo właśnie ze stolicy, już takich ludzi, którzy mają pieniądze, mają jakiś samochód lepszy i sobie przyjeżdżają na przykład na 1-2 dni takiego wyciszenia, gdzie sobie idą właśnie do groty Matki Bożej i tam sobie spędzają cały dzień.
1: A tam na miejscu jest jakaś też infrastruktura właśnie do spania, czy raczej to tak na dziko trzeba?
0: Troszeczkę na dziko, troszeczkę była infrastruktura i teraz się troszeczkę polepszyła. Jak zastaliśmy, no to była taka jedna wielka sala, na której się rozkładało takie materace albo sienniki. I po prostu jak ktoś przyjeżdżał, to nie wiadomo, to na to nikt nie patrzył, jaki on jest stanu, tylko po prostu dostawał materac i możesz sobie tutaj się przespać. Do tego była woda bieżąca na szczęście w takim wielkim zbiorniku, deszczówka zbierana przez nas i takie miejsce, gdzie można sobie wziąć prysznic i toalety, co jest oczywiście nie jest standardem w Afryce, ale to było zorganizowane. Natomiast jak przyszliśmy, pierwszą rzeczą właśnie, którą zrobiliśmy, to było wyremontowanie pomieszczeń dla pielgrzymów, żeby ich jakoś tam w miarę godnie przyjąć. I odseparowaliśmy, zrobiliśmy część dla kobiet, część dla mężczyzn. Załatwiliśmy łóżka takie piętrowe, więc tam mogliśmy przyjąć, na przykład jakiś ksiądz przyjeżdżał albo siostra zakonna, no to dla nich mieliśmy właśnie taką oddzielną salę właśnie z tymi łóżkami, żeby oni też mogli w jakichś bardziej takich komfortowych dla siebie warunkach mieszkać. Więc to takie warunki. Teraz ostatnio wybudowali oblaci. Za mnie zaczęła się budowa kaplicy wieczystej adoracji. Tego brakowało właśnie. Bardzo chcieliśmy, żeby ta na wzór Lourdes tego francuskiego było miejsce, gdzie można adorować Pana Jezusa. Mieliśmy takie miejsce u siebie w naszym kościele, gdzie po prostu za szybą był Pan Jezus z taką kurtyną, jak u nas zasłonka, czy jak zasłona. I na noc się to zasłaniało, w dzień się odsłaniało. Ale to było, no było niekomfortowe, ponieważ nie było tam ciszy, to było to wszystko odsłonięte, więc hałas

0: z ulicy i tak dalej. I teraz wybudowaliśmy kaplicę adoracji i tam jest celebrowana też codziennie msza święta każdego dnia dla parafii. No i jest właśnie jeszcze parafia. To są teraz obecnie 3 kościoły dojazdowe. Dawniej 2 dopływowe, 1 dojazdowy, bo trzeba było łodziami dopływać. Teraz już mamy piękny most żelazny. Droga jeszcze jest niezrobiona, ale jest most, czyli można motorem w porze deszczowej, a w takiej porze suchej można samochodem dojechać właśnie. Jeden to jest kościół murowany, drugi jest kościół, no taki szałas zrobiony, okryty kawałek blachy. I trzecia parafia, która też teraz odnowiła sobie kościół. Jedna się nazywa parafia Dafor, druga Dafor Tornu, a trzecia się nazywa Fessi Bame.
1: A mówił brat o tych porach deszczowych i suchych. Jaki jest właśnie układ roku w Ganie?
0: Więc klimat w Ganie, w tej strefie, my tak naprawdę byliśmy w strefie równikowej. I dla ludzi to było korzystne, ponieważ mieli 2 razy zbiory. Na przykład 2 razy, a nawet czasem 3 razy zbierali kukurydzę w ciągu roku. Są 2 pory deszczowe normalnie. Jedna zaczyna się tak około końcówka maja, kończy w sierpniu. I druga się zaczyna koniec grudnia i trwa przez styczeń, luty. Czasem jeszcze jest trzecia w okolicach października, ale to nie zawsze. Więc klimat jest taki zróżnicowany. Latem, jak jest pora sucha, to jest temperatura 45, ale jest sucho i jest bardzo znośnie. Natomiast w porze deszczowej jest wilgotność 90 parę stopni, chociaż temperatura jest tylko 20 parę, no to człowiek kładzie się w wodzie i budzi się w wodzie. Wszystko jest mokre. Nic nie schnie.
1: Bardzo dziękuję, bratu, za tę rozmowę. Myślę, że dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy na temat Gany. Mam nadzieję, że teraz ta posługa w Polsce też będzie obfita w różne wspaniałe wspomnienia, takie jak myślę, że takie wyjazdy misyjne są szczególne, pozwalają doświadczyć takich nowego, innego spojrzenia trochę na życie złapać. Dziękujemy, że brat się z nami nim podzielił.
0: Bardzo dziękuję. To takim pozdrowieniem w języku Ewe. Tak jak u nas się mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to tak w języku Ewe jest nokafu Jezu Chrystu, tekbe, tekbe, amen.
1: Amen. Do usłyszenia w kolejnej audycji z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
2: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. Radio Emaus.

0: Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Radio Emaus. Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał
2: Dobre
1: z
2: dziennikarzami
1: między innymi o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji,
2: na dobry
1: jest
2: dzień.
1: Zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
3: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
1: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
3: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
1: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Bustillo z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
3: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
1: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre

Dzień dobry, kłania się audycja ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Pozdrawiam tych, którzy słuchają tego programu premierowo w sobotę tuż po godzinie 17, jak i tych, którzy słuchają powtórkowo we wtorek tuż po godzinie 22. Zainspirowany ważnymi rocznicami, które pojawiły się w tym tygodniu, stwierdziłem, że tematem dzisiejszego programu będzie rok 1991, a kto wie, może i więcej programów właśnie poświęcę temu rocznikowi. Na samym początku pojawiła się Nirvana, album Nevermind, jeden z singli promujących to ikoniczne wydawnictwo Come As You Are. Tak zaczęliśmy dzisiejszą audycję ze starej płyty. No i oczywiście mógłbym zagrać Smells Like Teen Spirit, mógłbym zagrać na przykład Lithium albo In Bloom, czyli inne single z tego krążka, ale stwierdziłem, że zagram coś nieco mniej oczywistego, bo czasami utwory z płyty są... Nie wiem, czy ciekawsze, ale na pewno są nawet i trochę bardziej intrygujące niż te, które pojawiły się, które były wysunięte na pierwszy plan. Nirvana, Nevermind, rok 91, On a Plane w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami kolejny utwór Nirwany, prosto z krążka Nevermind, rok 1991. Tym razem piosenka, która nie była singlem, ale myślę, że warto prezentować również utwory niesinglowe, na przykład w audycji ze starej płyty. Za nami On a Plane, no i w tym momencie Nirwanę zamykamy na dzisiaj. Kącik z Nirwaną zamykamy, ale nie zamykamy kącika z rocznicami, no bo podobnie jak Nevermind, również swoje 35. urodziny obchodziła, uwaga, piąta płyta Red Hot Chili Peppers. Ta płyta nosiła nazwę Blood Sugar Sex Magik i to jest dowód na to, że no, czasami bywa tak, że na sukces trzeba poczekać parę lat, parę płyt. No i tak było w przypadku zespołu Red Hot Chili Peppers. 24 września 1991 pojawiła się płyta Blood Sugar Sex Magik. No i z tego krążka, akurat tutaj nie będę się jakoś specjalnie wyłamywał, dwa utwory i to od razu dwa pierwsze single wam zaprezentuję z tej długiej, no bo sama płyta trwa aż 74 minuty, ale naprawdę jest ona wypełniona świetną muzyką. Give It Away, a następnie Under the Bridge. Słuchacie audycji ze starej płyty, a przed wami Red Hot Chili Peppers, album Blood Sugar Sex Magik, dwa single z tego krążka.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami dwa utwory od zespołu Red Hot Chili Peppers. Dwa utwory prosto z krążka, który niedawno obchodził swoje 35. urodziny. Blood Sugar Sex Magik, za nami dwie singlowe kompozycje. Najpierw pojawiło się Give It Away, a przed chwilą Under the Bridge. No i to pokazuje, że trzeba być wytrwałym, trzeba dużo działać, żeby osiągnąć sukces, no bo właśnie to był piąty krążek zespołu, no a sama grupa mogłaby się na przykład po jednym, dwóch krążkach poddać. Tak się na szczęście nie stało i Red Hoci grają cały czas. Teraz będzie coś nieco mniej oczywistego, chociaż ten zespół już się pojawił w audycji ze starej płyty. Działali w latach 90., później przestali grać na 20 lat, a jak wrócili, to się okazało, że są to wielkie gwiazdy i okazało się, że jest to po prostu ważny zespół. Slowdive teraz na naszej antenie, prosto z pierwszego krążka Just for a Day, to będzie również rok 1991. Sama płyta pojawiła się 2 września owego roku. No i zagram wam dwa utwory prosto z krążka Just for a Day. Najpierw singlowy Catch the Breeze, który pojawił się 3 miesiące przed samym krążkiem, a następnie sąsiadujący na płycie i również sąsiadujący w dzisiejszym programie Ballad of Sister Sue. Przed wami Slowdive prosto z krążka Just for a Day, rok 91. Catch the Breeze, Ballad of Sister Sue, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami dwa utwory prosto z pierwszej płyty zespołu Slowdive. Płyta to Just for a Day, a za nami dwie kompozycje. Catch the Breeze, utwór, który był singlem, a także kompozycja Ballad of Sister Sue. No i na koniec będzie zespół, który na swój sukces musiał poczekać do roku 94 i do trzeciej płyty, ale zadebiutowali płytowo jeszcze w roku 91, a dokładniej 26 sierpnia. Mowa tutaj o zespole Blur, prosto z krążka Leisure, debiutu zespołu Blur. Zagram wam dwa utwory, które już wskazywały na to, że ta grupa osiągnie sukces, no ale tak jak powiedziałem, na ten sukces artystyczny, komercyjny musiała jeszcze troszeczkę poczekać. Na sam koniec dzisiaj w audycji ze starej płyty utwór She's So High, jeszcze wydany w roku 1990, a także drugi singiel z tego krążka, czyli There's No Other Way. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się już za tydzień, w sobotę o godzinie 17.10 i z tego co wiem, od października wraca audycja Nocna Linia, więc powtórek audycji ze starej płyty nie będzie, więc tym bardziej zapraszam was, abyście słuchali tego programu premierowo sobota 17.10. Na koniec dwupak od zespołu Blur. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Władze Poznania i PKP PLK znów podejmują próbę budowy nowego dworca kolejowego. Dziś ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji tego budynku i terenu przyległego. Ma on powstać nad torami i peronami, tak jak w większości nowoczesnych europejskich miast. Celem jest przede wszystkim możliwość obsłużenia większej liczby pasażerów, bo już dziś dworzec jest znacznie obciążony, mówi członek zarządu PKP PLK Maciej Kaczorek.
2: Na poznańskim dworcu będzie więcej peronów, będziemy mieli 8 peronów, mówiąc tak funkcjonalnie 4 perony będą w jednym kierunku jazdy, 4 perony będą w drugim kierunku jazdy. Z tego też względu, żeby te perony zmieścić, potrzebujemy przestrzeni dzisiaj tego nieczynnego już dworca.
1: Który zostanie rozebrany, zanim poznaniacy będą mogli korzystać z nowego dworca, upłynie jednak sporo lat, wyjaśnia prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
3: W ciągu 3 lat z pewnością nie przebudujemy tego dworca, ale rozpoczniemy takie prace, by stworzyć najnowocześniejszy w Polsce węzeł komunikacyjny.
1: Samo przygotowanie koncepcji ma zakończyć się dopiero w połowie 2028 roku. Prezydent obiecuje, że do dyskusji nad wyborem odpowiedniego wariantu zaproszeni będą mieszkańcy. PKP szacuje, że nowy dworzec stanie w 2035 roku. Od 1 grudnia na poznańskich ogrodach zacznie obowiązywać strefa płatnego parkowania. Miejscy radni musieli po raz drugi przegłosować uchwałę w tej sprawie, ponieważ pierwszą wersję unieważniła wojewoda. Poszło o 3 darmowe godziny postoju, co prawnicy uznali za niezgodne z ustawą o drogach publicznych. W nowym, poprawionym dokumencie czas bezpłatnego parkowania skrócono do 40 minut. Z powodu zawirowań prawnych strefa wystartuje z miesięcznym opóźnieniem. Początkowo miała zacząć działać już od 2 listopada. 13 tysięcy nowych studentów rozpocznie w tym roku naukę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Uczelnia podsumowała rekrutację i przedstawiła plany na najbliższe miesiące. Wśród nich jest rozwój fabryki sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, mówi rektor uczelni Bogumiła Kaniewska.
4: To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. Powołaliśmy ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych, cały zespół, który będzie wdrażał rekomendacje związane z dydaktyką wobec sztucznej inteligencji.
1: Uczelnia odnotowała ponad 10 tysięcy więcej zapisów niż podczas poprzedniej rekrutacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się psychologia, prawo i anglistyka. Sporą popularność zyskał też nowy kierunek lekarski, przyznaje prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Joanna Wójcik.
5: Po raz pierwszy ruszamy z kierunkiem lekarskim, który będzie realizowany w naszej filii w Pile, na Noteckim Instytucie Medycznym, który cieszył się w tym roku ogromnym zainteresowaniem.
1: Na jedno miejsce zgłosiły się 22 osoby, a na pierwszy rok studiów przyjęto 60 studentów. Inauguracja nowego roku akademickiego rozpocznie się 1 października.
0: Informacje sportowe.
1: W Poznaniu trwa dyskusja o przyszłości obiektów sportowych. Kwestie realnej liczby planowanych hal oraz harmonogram inwestycji wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
6: Bez wątpienia naszym priorytetem takim na dziś tak naprawdę, bo już kończymy aktualizację projektu i chcielibyśmy ze wsparciem ministerialnym w przyszłym roku ruszać z budową, jest hala lekkoatletyczna Golęcinie. Został uchwalony plan miejscowy dla Golęcina, który jest bezpiecznikiem do tej inwestycji.
1: Równolegle przygotowywany jest remont areny oraz przybudowa przyległej hali treningowej. Najbardziej odległym tematem pozostaje pomysł dużej hali widowiskowej.
6: Temat dużej hali jest tematem bardziej skomplikowanym, jest tematem powiedzmy na jutro, ale będziemy razem z panem marszałkiem zastanawiali się, jak te prace rozpocząć, czy rozpoczniemy od jakiejś koncepcji, która mogłaby pokazać, jak duże inwestycje byłyby potrzebne wokół, jeżeli byśmy decydowali faktycznie na stadion Szyca.
1: Władze miasta podkreślają, że realizacja części planów będzie bezpośrednio uzależniona od pozyskania dofinansowania.
0: Informacje z kraju.
1: Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Minister finansów Andrzej Domański mówił po posiedzeniu rządu, że wydatki na obronność wyniosą 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB.
7: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2022. 6. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, m.in. program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
1: Rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Prokuratorzy zajmą się zbieraniem dowodów w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Bogdana Święczkowskiego, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W rozmowie z TVP Info prokurator generalny mówił, że śledczy będą sprawdzać m.in. czy w sprawie manipulowania składami orzekającymi Trybunału były zaangażowane inne osoby.
8: Prokuratura w tego typu sprawach musi zebrać konieczne dowody. Jest stosowny zespół prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami i to zawiadomienie trafi do tego zespołu i będziemy ustalać, jakie są fakty. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło i czy panu Święczkowskiemu pomagały w tym także inne osoby w Trybunale.
1: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału złożył sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra. W zawiadomieniu zarzuca Bogdanowi Święczkowskiemu manipulowanie składami orzekającymi. Waldemar Żurek poinformował, że chodzi o składy orzekające w sprawach ustrojowych i politycznych. Zdaniem Bogdana Święczkowskiego to motywowane personalne działanie związane z toczącym się wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Słowa prośby wymówiła tak miękko i poważnie, a zresztą tak była piękna, że niepodobna było całkiem oprzeć się urokowi. Ja ci prawie wierzę, odparł Ben Hur głosem pełnym wahania. Nie umiał jej odtrącić, a jednak podejrzewał ją. Doskonałe szczęście może kobieta znaleźć tylko w miłości, ale najwyższe zwycięstwo męża polega na pokonaniu samego siebie. Oto zwycięstwo, oto szczęście ja ciebie chcę dziś błagać, książę. W dzieciństwie miałeś przyjaciela. Kłótnia rozdzieliła was na zawsze. Jesteście sobie wrogami. Zrobił ci krzywdę. Po wielu latach spotkałeś go w cyrku w Antiochii.
3: Messala,
2: szepnął Ben Hur. Tak, Messala. Tyś jego wierzycielem. Zapomnij przeszłości, przyjmij go jak przyjaciela. Wróć mu majątek, który stracił w zakładzie. Ratuj go. Cóż znaczy dla ciebie 6 talentów? To drobnostka, nawet nie tyle, co pączek spadający z krzewu pełnego liści. A dla niego, ach, on kaleka. Jeśli go kiedy spotkasz, już tylko z ziemi będzie ku tobie wznosił oczy. O synu Hurów, szlachetny książę. Dla Rzymianina tego pochodzenia, co Messala, nędza jest gorsza od śmierci. Ratuj go, panie, od nędzy, niechaj nie żebrze, panie.
4: Jeśli szybkość, z jaką mówiła Egipcjanka, była obliczona na to, aby mu nie dać czasu do namysłu, to omyliła się, bo gdy nareszcie wstrzymała potok słów i czekała na odpowiedź, Ben Hurowi zdało się, że spoza jej ramienia widzi Messalę, a wyraz twarzy Rzymianina nie nosił śladów nędzy, ani nie miał w sobie nic przyjacielskiego. Widniała w nim patrycjuszowska ironia i duma, równie oburzająca jak dawniej. Messali nie dam nic. Postanowienie moje jest niezmienne. Postępuję jak Rzymianin wobec Rzymianina. Ale powiedz, czy to on, czy to Messala przysłał cię do mnie z tą prośbą?
2: On jest szlachetny i ma cię za wielkodusznego.
4: Na te słowa Ben Hur położył rękę na ramieniu kobiety i rzekł: kiedy go znasz tak dobrze, piękna Egipcjanko, powiedz mi proszę, czy on zrobiłby dla mnie to, czego żądasz ode mnie? Odpowiedz, zaklinam cię na Izydę, odpowiedz, jeśli kochasz prawdę.
2: W dotknięciu ręki, w spojrzeniu oczu tkwiło naleganie, prawie rozkaz.
4: Och, zaczęła, on jest Rzymianinem, chciałaś powiedzieć, myśląc, że skoro ja jestem Żydem, to inna jest miara naszych wzajemnych powinności. Ja, dlatego, żem Żyd, mam mu darować wygraną, bo on Rzymianin. Jeśli masz jeszcze co do powiedzenia, córko Baltazara, to mów prędko, bo na Boga Izraela, gdy się krew we mnie rozpali, mogę zapomnieć, żeś kobietą. Mogę wtedy ujrzeć w tobie tylko szpiega, tym dla mnie wstrętniejszego, że jego panem jest Rzymianin. Mów więc, co masz mówić.
2: Pod wpływem tych słów w Iras zaszła głęboka zmiana. Odtrąciła jego rękę i z niepohamowaną złością w oczach i głosie zawołała:
5: ty, co pijesz drożdże, a jesz strączki. Ty mogłeś przypuścić, że cię będę kochać, gdym pierwej ujrzała Messalę. Tyś z tych, co zrodzeni, aby jemu służyć. On żądał tylko 6 talentów, a ja ci mówię, że musisz do 6 dołożyć 20. Czy słyszysz? Dasz 20. Tak, tak, musisz zapłacić za to, żem szła z tobą, udając uczucie, chociaż czyniłam to w jego służbie. A teraz słuchaj. Jeśli jutro o 9 kupiec, który jest zarządcą twych pieniędzy, nie będzie miał rozkazu wypłaty 26 talentów Messali, to będziesz miał do czynienia z Sejanem. Radzę ci, bądź roztropny i bywaj zdrów. Zwróciła się ku drzwiom, lecz zastąpił jej drogę.
2: Doprawdy stary Egipt żyje w tobie, rzekł. Jeśli ujrzysz Messalę jutro czy pojutrze, tu czy w Rzymie, powiedz mu: tak. Powiedz mu, że mam z powrotem wszystko, co miałem, wszystko.
5: wszystko, czego mnie pozbawił nawet te 6 talentów. Powiedz mu, że przeżyłem galery, na które mnie wysłał i raduję się jego nędzą niesławą. Powiedz mu, że niemoc jego ciała, której byłem sprawcą, jest przekleństwem Boga Izraela, zesłanym na niego za to, że uciskał słabych. Powiedz mu, że moja matka i siostra, które zamknął w więzieniu Antoni, by tam były łupem trądu i śmierci, żyją i są zdrowe dzięki mocy tego Nazarejczyka, z którego się naigrywasz i którym gardzisz. Powiedz mu, że dla dopełnienia mego szczęścia są mi zwrócone i że żył będę otoczony ich miłością, a ona stokrotnie zastąpi mi te podłe namiętności, któreś ty we mnie wzbudziła. Powiedz mu wreszcie, przewrotna istoto dla swojego i jego spokoju, że gdy Sejanus zechce mnie ograbić, nie znajdzie nic, bo dziedzictwo po Dumwirze sprzedałem wraz z willą pod Misenum, a pieniędzy za nie nikt nie pochwyci. Wiedz wreszcie, że domy, towary, okręty i karawany, którymi zarządza Simonides, są uprawnione listem bezpieczeństwa z podpisem Cezara. Niech Messala wie, że go uprzedził mądry kupiec z Antiochii, dając z własnej woli część majątku Sejanowi. W końcu powiedz mu, że gdyby nawet rzeczy stały inaczej i cały majątek był w moim ręku, jeszcze potrafiłbym się obronić i znalazłbym drogę, aby on nic nie dostał, bo darowałbym moje mienie Cezarowi. Tego, Egipcjanko, nauczyłem się w Rzymie. Powiesz mu jeszcze, że nie posyłam mego przekleństwa w słowach, ale jako uosobienie mej niewygasłej nienawiści daję mu kogoś, kto jest zbiorem wszelkich przekleństw i złorzeczeń. Gdy spojrzy na ciebie córko Baltazara, a ty powtórzysz mu to poselstwo, jego rzymska przebiegłość odgadnie, co myślę. Teraz idź. Ja też odchodzę.
4: Przeprowadził ją do drzwi i z ceremonialną grzecznością trzymał kotarę, dopóki nie przeszła progu. Pokój jej, rzekł, gdy znikła. Gdy Ben-Hur wychodził z gościnnej komnaty, szedł z głową spuszczoną, dziwując się, że człowiek z połamanymi krzyżami może mieć jeszcze tak zdradne zamiary i tak zręczne narzędzia. Pycha młodzieńca wiele ucierpiała, gdy przypomniał sobie, że nigdy nie posądzał Egipcjanki o związki z Messalą i że przez parę lat szedł ślepo za nią, oddając na jej łaskę i niełaskę siebie, swoich przyjaciół, a co najgorsza, wielki cel, któremu miał się poświęcić. Nie do zniesienia ciężkie było upokorzenie Ben-Hura, gdy mówił do siebie: nie oburzyła się na Rzymianina, gdy jej o mało nie przejechał u kastalskiej krynicy. Rozważywszy to wszystko, dodał: i tajemnicze wezwanie do pałacu Iderne przestaje być tajemnicą. Chwała Bogu, że mnie ta kobieta bardziej nie usidliła. Teraz widzę wyraźnie, że jej wcale nie kochałem. Zdawało mu się, jakby się zbył ciężaru, to też z lżejszym sercem wyszedł na taras. Nagle przyszło mu na myśl, byłżeby Baltazar uczestnikiem zdrady, ale zaraz odepchnął od siebie te podejrzenie, mówiąc: nie, w jego wieku rzadko się spotykał błudę, nie, to jest człowiek godny czci. Z tym przekonaniem spojrzał wokoło, księżyc świecił w pełni, a jednak niebiosa gorzały łuną ognisk płonących na ulicach i otwartych podwórzach miasta. Powietrze brzmiało churalnymi śpiewami psalmów Izraela. Ben-Hur słuchał ich z rozkoszą. Niezliczone głosy zdawały się mówić: słuchaj, synu Judy, jak czcimy Pana i Boga, dowodząc zarazem miłości dla tej ojczyzny, którą nam dał. Czemuż, o Panie, nie ześlesz Gedeona, Dawida lub Machabeusza, bo otośmy gotowi. Ben-Hur słuchał długą chwilę, po czym spojrzał przez balustradę na dół w ulicę i zwrócił się ku letniemu domowi. Myśl jego znowu pobiegła do pięknej Iras i Messali. Niech czynią, co chcą. Niech się odważą na najgorsze i najniebezpieczniejsze rzeczy, ale nigdy nie przebaczę Rzymianinowi. Nie podzielę się z nim majątkiem, ani nie porzucę miasta moich ojców. Raczej zwołam Galilejczyków i stoczę bitwę. Nasze bohaterskie czyny skłonią do jedności wszystkie pokolenia, a ten, co dał niegdyś Mojżesza, daj teraz wodza. Jeśli by mnie zabrakło, gdyby nie chciał ich wieść Nazarejczyk, to nie brak jeszcze takich, którzy pragną śmierci za wolność. Zajrzawszy do domu letniego, ujrzał Ben-Hur krzesło simonidesowe ustawione w miejscu, z którego najlepiej było widać plac targowy. Zacny mąż wrócił, pomyślał, pomówię z nim, jeśli nie śpi. zbliżył się ostrożnie do krzesła, ale gdy się pochylił, zamiast starca ujrzał Esterę, pogrążoną w głębokim śnie. Oddychała wolno, lecz nierówno. Raz nawet wydało mu się, że westchnęła i załkała. Może to westchnienie, a może samotność, w jakiej ją znalazł, nasunęły mu myśl, że jej sen to wypoczynek po cierpieniu, a nie po pracy. Natura zsyła dzieciom taką ulgę, a Estera była dla niego zawsze dzieckiem. Położył rękę na poręczy krzesła i pomyślał: nie zbudzę jej. Cóż bym jej powiedział? Nic, prócz tego chyba, że ją kocham. Tak, jest córką Judy i w niczym nie jest podobna do Egipcjanki. Tam próżność, tu prawda. Tam pycha, tu obowiązek. Tam samolubstwo, tu poświęcenie. Po cóż mam pytać, czy ją kocham? Raczej drżę, czy ona mnie kocha. Ale przecież od początku okazywała mi przyjaźń. Pomnów wieczór w Antiochii, gdy stojąc na tarasie, tak rzewnie mnie prosiła, bym nie zaczepiał Rzymu i dopytywała o willę pod Misenum i życie, które tam pędzić można. Aby jej dać poznać, że rozumiem jej myśli i uczucia, pocałowałem ją. Czy też pamięta ten pocałunek? Może zapomniała? Ja nie. I kocham ją. Nikt jeszcze nie wie, że odzyskałem mu moich. Egipcjance wzdrygałem się to powiedzieć, ale ona ucieszy się wraz ze mną, przyjmie je z miłością i usłuży im sercem i ręką. Dla matki mojej będzie córką. W Tirze znajdzie siostrę. Zbudzę ją i powiem: nie, jeszcze nie. Niech wpierw przepadnie czarodziejka z Egiptu. Poczekam na lepszą chwilę. A ty śnij, słodka, piękna Estero. Dziecię obowiązku. Córko Judy. I wyszedł równie cicho, jak wszedł.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
2: Słowa Jezusa są mocne i jednoznaczne. Każdy z Jego rozmówców chciał najpierw uporządkować swoje sprawy. Jezus przypomina, że nie wszystko można odłożyć na później. Są wezwania, które trzeba przyjąć takimi, jakie są, bez możliwości negocjacji. Takie jest też życie. Idzie naprzód i nie czeka. Mogę pójść za głosem Boga i zacząć żyć w pełni tylko w niedoskonałym tu i teraz. Jeśli będę czekał na idealny moment, mogę przegapić to, do czego Bóg zaprasza mnie dziś. Pomyśl, na co najbardziej marnuję swój czas? Czy nie odkładam na później tego, do czego Bóg zaprasza mnie już dziś?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

ain't no disco. It ain't no country club either.